0: Odebranie prezydentowi Zełenskie morder Orła Białego. Ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
1: Mówił Karol Nawrocki o zachowaniu Ukrainy, dodając, że nie tak należy budować relacje między naszymi narodami.
2: Fakty dla kierowców w RMF FM.
3: Dla tych dokładnie, którzy planują wakacje nad morzem, bo mamy dla nich dobrą wiadomość. Tego lata szybciej dotrzemy autem nad Bałtyk. Kilka kluczowych odcinków ekspresówek jest już gotowych. O tym ze szczegółami w faktach nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: Ucieszą się kierowcy z Dolnego Śląska i Lubuskiego. Do tej pory podróż nad morze kojarzyła im się raczej z drogą przez Mękę. Niekończąca się budowa S3, wąskie gardła i korki, ale w tym sezonie letnim możemy już korzystać z całej S3. Ostatni odcinek został oddany jesienią, więc na wakacje dojedziemy już szybciej. To jednak nie wszystko. Na koniec czerwca zapowiadany jest finał budowy S6. To łącznie 400 km trasy, która ułatwi przejazd wzdłuż całego wybrzeża, ze Szczecina aż do Gdańska, ale także uatrakcyjni pobyt i zachęci weekendowych turystów do wypadów. Do Ustki, do Kołobrzegu, Mielna, Darłowa, Łeby czy choćby Jastarni. Podróż przez całe wybrzeże od Gdańska do Świnoujścia ma zająć nam 3 godziny.
3: A teraz przenosimy się na pola bitwy pod Grunwaldem, gdzie walczą najlepsi rycerze z całego świata. O nich mówimy w ten weekend w faktach, bo wczoraj odbyły się już konkurencje buchurtowe, czyli 3x3 i 5x5. No i co jest najważniejsze przy takich potyczkach? Według Kowala rycerski pit stop, czyli szybka naprawa zbroi.
5: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi. Także naprawiam paski, zbroje, zabijam nity.
6: Mówi pan rycerski pit stop, dużo jest roboty?
5: Zależy, w jakim stanie rycerze mają zbroję. Jeżeli ją naprawili przed takim wydarzeniem, to jest mało. Ale wiem, że niektórzy czekają tylko jak na zbawienie, żeby przyjechać tutaj i żebym im naprawił zbroję, która nie była serwisowana na drogę.
6: Co się najczęściej albo najszybciej psuje?
5: Ogólnie to urywają się paski. Nienaoliwione, suche, trzeba zabić nita w folgach, w zbroi, bo zostają ścinane przez tasaki, jakąś tam broń sieczną. Drobne naprawy, a naprawdę robią robotę, bo bez jednego nita noga, czy ręka, czy tam bark może nie działać zupełnie, tak? A i jest to warunkiem niedopuszczenia na przykład takiego zawodnika do konkurencji, a jeden nicik robi sprawę.
3: Z Kowalem Michałem Murawcem z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a pod Grunwald będziemy jeszcze zaglądać w weekendowych faktach RMF FM.
2: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Poznańskie tramwaje przechodzą na emeryturę. Mowa o wysłużonych Konstalach 105N i 105NA. Na wysokopodłogowce kwadraciaki, przez ponad 50 lat kursowały po ulicach Poznania. W ten weekend odbywają się specjalne pożegnalne wyjazdy.
6: Poznańskie 105 przechodzą na emeryturę, zasłużoną?
7: No, oczywiście, że zasłużoną. 51 lat to jest jednak długi okres czasu w służbie Poznania. Na pewno mają tutaj dużą zasługę, tak, w kwestii przewozu mieszkańców naszego miasta. No, w latach 80. tramwaje, które najliczniej można było spotkać na ulicach Poznania, od początku lat 2000 można powiedzieć sukcesywnie już zastępowane tramwajami nowszymi. Aż do tego momentu tak naprawdę, kiedy nadszedł ich kres i będą zastąpione już tramwajami niskopodłogowymi, tramwajami, które w obsłudze pasażerów jednak umożliwiają większą dostępność, większy komfort zarówno i wsiadania, wysiadania, jak i też możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. Także mówimy o zupełnie, można powiedzieć, jeszcze innej generacji tramwaju z lat 70. A tak naprawdę konstrukcji, która oparta jest jeszcze na tramwajach generacji PCC z lat 30. Także to jest naprawdę stara konstrukcja.
6: A jaka jest historia tych 105, które tutaj jeździły po Poznaniu? To jest poznańska produkcja?
7: Nie. Wszystkie wagony 105N były produkowane w chorzowskim Konstalu. I tak dostawy tych tramwajów do Poznania się właśnie odbywały, począwszy od 1975 roku, na 1992 roku skończywszy, czyli przez te lata sukcesywnie gdzieś nowe tramwaje generacji 105N, a później 105N MPK kupowało. Oczywiście te tramwaje w okrzyżonych późniejszych latach przechodziły naprawy główne i modernizacje, tak? Bo jakby ten stan, jakbyśmy teraz porównali te dwa pociągi tu stojące, one nieco się od siebie różnią. Zarówno po stronie elektrycznej, jak i też wyposażenia wnętrza. Wiadomo, że w trakcie napraw głównych modernizacji te tramwaje gdzieś były udoskonalane.
6: Ten weekend to jest ta ostatnia szansa na to, żeby móc się jeszcze przejechać? Taka sentymentalna podróż po Poznaniu 105?
7: To jest weekend, który ma być symbolicznym pożegnaniem tych wagonów. Także uruchomimy wszystkie tramwaje tej generacji, które posiadamy. Natomiast w naszych zbiorach pozostaną właśnie dwa takie składy. Jeden to jest skład 105N, jak i trójskład wagonów 105N, na które będzie można na pewno natrafić podczas przejazdu na liniach turystycznych, a także na imprezach okazjonalnych, które jako MPK organizujemy.
6: Wchodząc już może tak trochę do przodu, ale rozumiem, 105ki no nie odchodzą do lamusa, ale przychodzą na zasłużoną emeryturę, o czym już powiedzieliśmy. A co wyjedzie w zamian za nie?
7: W zamian za te tramwaje będą w tej chwili sukcesywnie uruchamiane, przede wszystkim są już uruchomione nowe tramwaje, które firma Modern Trans dostarczyła do końca ubiegłego roku. Jest to 30 nowych tramwajów całkowicie niskopodłogowych, jak również tramwaje, które kupiliśmy z Bonn, będą właśnie jakby zastępowały te wysokopodłogowe i w zasadzie można powiedzieć, że po uruchomieniu całej partii tramwajów z Bonn w Poznaniu tramwaje wysokopodłogowe odejdą do lamusa.
6: Jeśli chodzi jeszcze o 105ki, czym można tak powiedzieć, nie wiem, charakteryzuje się jazda, czy też porównując do innych modeli?
7: Tramwaj jest no, nieco inną konstrukcją, jeśli chodzi o porównanie do obecnych tramwajów. Jest to jednak jeszcze tramwaj bazujący na rozruchu oporowym. To jeśli chodzi o kwestie elektryczne, tak? Jeśli chodzi o kwestie pracy motorniczego, no, w zasadzie dla motorniczego jest to wygodny tramwaj w prowadzeniu. Tutaj motorniczy głównie używa nóg do tego, aby przyspieszać i hamować, ponieważ do tego są odpowiednie zadajniki jazdy. W nowoczesnych tramwajach sterowanie odbywa się już poprzez napędy elektroniczne, sterowane też komputerowo, także to już zupełnie jest inna generacja tramwajów. Tramwaje w sumie, które można to powiedzieć, cechowały się dosyć dużą awaryjnością z uwagi na swoją aparaturę elektryczną. I pewnie też niejednokrotnie mieszkańcy Poznania spotkali się z sytuacją taką, że niestety tego typu tramwaj się zepsuł, trzeba było opuścić, tramwaj zjeżdżał do zajezdni. Także myślę, że i dobre, i złe momenty w historii tych tramwajów każdy z nas pamięta, ale na pewno jedno trzeba oddać, że te tramwaje swoje zadanie w roli naszego miasta doskonale spełniły.
6: Ile tramwajów z Bonn już jeździ, ile finalnie i kiedy będą jeździć po poznańskich torowiskach?
7: Aktualnie jeżdżą dwa tramwaje, w tej chwili przy dwóch kolejnych prowadzimy pracę dostosowawcze tutaj do standardów poznańskiego ZTM i myślę, że począwszy od lipca mamy tak założone prace, aby mniej więcej jeden miesięcznie tramwaj kolejny uruchamiać. Także w tej chwili to już będziemy faktycznie skupiać się na tym, żeby te tramwaje z Bonn uruchamiać, żeby one z kolei już kolejne tramwaje wysokopodłogowe zastępowały.
6: One muszą być w jakiś sposób dostosowane specjalnie, tak?
7: To znaczy one są dostosowane przede wszystkim pod kątem tablic informacji pasażerskiej, systemów PK, miejsca dla inwalidy, miejsca dla roweru. Czyli to są bardziej kwestie dostosowawcze pod kątem standardów obowiązujących w Poznaniu, jeśli chodzi o kwestie przewozów pasażerskich.
3: Mówił Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Polska polityka w radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska polityka. Nowy program publicystyczny w radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Radio RMF 24.
1: A teraz czas na kolejne fakty w RMF FM, bo zbliża się godzina trzecia. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. O włos od tragedii w podkrakowskiej Bochni. Trzyletnie dziecko wpadło do przydomowego stawu. Kryzys energetyczny na Kubie. Niedobory prądu obejmują niemal 60% wyspy. W podpoznańskiej murowanej Goślinie trwają przygotowania do widowiska Orzeł i Krzyż. Wyjątkową inscenizację będzie można zobaczyć już w czerwcu i lipcu. Trzyletnie dziecko wpadło do wody w powiecie bocheńskim pod Krakowem. Śmigłowcem LPR zostało przetransportowane do szpitala. Dziecko miało wpaść do przydomowego stawu. Przeżyło dzięki szybkiej reakcji ratowników.
2: Około godziny 19.50 policjanci otrzymali zgłoszenie o dziecku, które miało wpaść do przydomowego stawu. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym załogę lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało wyciągnięte z tego stawu, przywrócono mu czynności życiowe, a następnie zostało transportowane do szpitala. Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Rodzice dziecka byli trzeźwi. Funkcjonariusze teraz będą wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
1: Przekazała nam podkomisarz Iwona Szylkiewicz z Krakowskiej Komendy Miejskiej Policji. Kuba zmaga się z poważnym kryzysem energetycznym. Od piątku niedobory prądu obejmują co najmniej 60% terytorium wyspy po awaryjnym wyłączeniu głównej elektrowni w Matanzas. Państwowy operator sieci poinformował, że przyczyną był brak wody surowej, a deficyt mocy przekracza 2000 MW. To już czwarta awaria tej elektrowni w maju. Wcześniejsze były związane m.in. z uszkodzeniami instalacji i pracami konserwacyjnymi. Wracamy do kraju. W ten weekend w Szczecinie trwają regaty o Puchar Dnia Dziecka. Warunki na wodzie były wczoraj dość trudne, a przypomnę, że najmłodsi zawodnicy mają zaledwie 6 lat.
3: Było fajnie. Był duży wiatr.
4: Ogólnie było bardzo fajnie, ale czasami woda się wlewała.
5: Czyli bujało.
4: Tak. Lubię pływać na optymiście. Sprawia mi to frajdę.
5: Będziecie brać jeszcze udział w jakichś zawodach w tym sezonie?
3: Jeśli będę, to tak.
4: Ja bym chciała do Myśliborza pojechać, bo wiem, że będzie wyjazd.
3: Na pewno będą, więc na pewno.
1: Instruktorzy byli pod dużym wrażeniem postawy i umiejętności swoich podopiecznych.
6: Naprawdę poradziły sobie super, bo warunki były wymagające. Muszą przepłynąć określoną trasę. Akurat w naszym przypadku była to trasa po trójkącie. Start, później halsowanie pod wiatr, czyli ustawianie się bajdy windem i robienie zwrotów. Kto ukończył pierwszy, ten wygrał.
1: Mówiła instruktorka żeglarstwa Kamila Skowron, a rozmawiała z nią reporterka RMF FM Anna Połamar. A już dziś w Szczecinie kolejne zmagania podczas regat o Puchar Dnia Dziecka.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Blisko 400 wolontariuszy wcielających się w ponad 1500 postaci historycznych. W podpoznańskiej murowanej Goślinie trwają przygotowania do widowiska Orzeł i Krzyż. Plenerowa inscenizacja prezentuje ponad 1000 lat historii Polski. W tym roku wyszczególnione będą wyjątkowe rocznice związane z Poznaniem.
8: Została zmieniona też scena miast. Wypukliliśmy scenę poznańskiego czerwca w scenie komunizmu ze względu na 70-lecie wydarzeń poznańskich, buntu robotników. Pokażemy też Romka Strzałkowskiego, to wszystko w konsultacji z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
1: Mówi Filip

0: Paski, reżyser widowiska. Inscenizację będzie można zobaczyć w czerwcu i lipcu w Podbosnańskim Parku Dzieje. A w tym roku Bocienia, stolica Polski, czyli Żywkowo w Warmińsko-Mazurskim, nie jest tak oblegana przez te ptaki jak w zeszłych latach. Obecnie zajęte są tylko 24 gniazda.
1: Bocianów mamy sporo mniej, ponieważ aż o 9 par mamy mniej niż w zeszłym roku. W tej chwili mamy 24 gniazda zajęte. Oczywiście dochodzą do tego ptaki, które doleciały do nas, ptaki młodociane, które doleciały do nas w maju, ale one tak naprawdę już tych gniazd nie zajmują. One przesiadują to na jednym, to na drugim gnieździe, także 24 pary. Co prawda mieliśmy lata, że mieliśmy nawet 50 zajętych gniazd, ale średnio było mniej więcej 35 do 40 par.
0: Mówił prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski. A o tym, dlaczego bocianów jest mniej, powiemy jeszcze w kolejnych faktach RMF FM.
2: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
0: Ruch to zdrowie, powtarzamy za lekarzami, ale jak bezpiecznie rozpocząć aktywność fizyczną, żeby nie skończyło się kontuzją? Oto doktora Jana Paradowskiego, specjalista ortopedii i chirurgii, pytała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje zdrowie rmf24.pl.
3: Chcę rozpocząć wiosenną aktywność fizyczną. Wstaję z kanapy, ubieram coś wygodnego, idę pobiegać. Czy to dobry pomysł?
4: To jest generalnie wspaniały pomysł i każdemu jak najbardziej polecam. Pamiętajmy tylko, żeby wszystko robić z głową, żebyśmy nie rzucali się od razu na bardzo głęboką wodę, czyli na długie dystanse. Zacznijmy stopniowo, powoli, ale oczywiście zacznijmy.
3: A jakie jest zagrożenie, jeżeli tak po prostu wstanę i pobiegnę po takiej przerwie zimowej?
4: Jeżeli zaczniemy z umiarem, powoli, rozgrzejemy się, to będzie lekki trucht, raczej nic się nie powinno dziać, a niepokojące byłyby objawy bólowe. Gdyby one się pojawiły, powinniśmy spytać o konsultację fizjoterapeutę bądź ortopedę sportowego.
3: Czy większe zagrożenie jest w momencie, kiedy biegałam, ale zrobiłam sobie przerwę na czas jesienno-zimowy, no bo nie było motywacji, bo krótkie dni, wiadomo. Czy jeżeli nagle zdecydowałam, że jednak muszę coś ze sobą zrobić i postanowiłam, że będę biegała? Która sytuacja jest większym zagrożeniem, no i jak się do jednej i drugiej przygotować?
4: Osoby, które wcześniej uprawiały sport, oczywiście mają mniejsze ryzyko wystąpienia kontuzji. Mamy taką pamięć mięśniową, ścięgnistą, nasze tkanki są przyzwyczajone do wysiłku. Natomiast osoby, które nigdy sportu nie uprawiały, to wspaniale, że chciałyby zacząć, wiosna jest do tego świetnym czasem, ale muszą ostrożniej, bardziej stopniowo rozpoczynać swoje aktywności.
3: W takim razie co radzimy jednym i drugim? To znaczy, jeżeli już biegałam, wystarczy jakaś krótka rozgrzewka, trening. Co zrobić, żeby wrócić do tej aktywności?
4: Przede wszystkim zacznijmy. To jest w ogóle najważniejsze i wszystkich bardzo do tego zachęcam. Ruch to jest podstawa naszej egzystencji. Wpływa na cały ustrój, na cały organizm, a nie tylko na mięśnie czy na ścięgna. Natomiast pamiętajmy o tych podstawowych zasadach. To znaczy, zacznijmy powoli, stopniowo, zawsze zróbmy rozgrzewkę, rozciągajmy się i pamiętajmy o prawidłowym żywieniu, o dobrej dietetyce, o zdrowej żywności, jak również o nawadnianiu.
3: A jeżeli w ogóle do tej pory nie było tej aktywności fizycznej, no załóżmy tego biegania, to zacząć od czego? Od spaceru, od truchtu?
4: To oczywiście zależy od naszego wieku, od masy ciała i tak dalej, ale w największym skrócie powiedziałbym, że zacznijmy od chodu, ewentualnie od drobnego truchtu albo mieszanki chodu i truchtu. To powinno być bezpieczne i tym samym w kilka tygodni powinniśmy stopniowo przyzwyczaić nasz organizm do wysiłku. Zwróciłbym też uwagę, że przecież nie tylko mamy bieganie, jest też rower, który z definicji jest raczej takim bezpieczniejszym sportem. Oczywiście tylko pamiętajmy o założeniu kasku i odpowiednich lampek, żebyśmy byli dobrze widoczni i dobrze zabezpieczyli, zwłaszcza głowę.
3: Czy na rower też można tak wsiąść po prostu i pojechać, nawet po takiej dłuższej przerwie?
4: Oczywiście tak, ale jeżeli miałaby to być nasza taka codzienna aktywność albo regularna aktywność, to proponowałbym, żeby w sklepie rowerowym osoba, która potrafi, zna się, dobrała nam odpowiednio rower, odpowiednio go ustawiła, przygotowała, żebyśmy mieli oczywiście poza sprawnością samego sprzętu, ale dobrze dobraną ramę, wysokość siodełka, ustawienie kierownicy, bo to zmniejszy obciążenia, a będziemy mieli większą wydolność podczas jazdy. Uważa się, że rower jest bardzo zdrowym ruchem i rzeczywiście tak jest, natomiast mogą być trochę przeciążane, my to nazywamy przedni przedział stawów kolanowych, jak również troszeczkę bok biodra i plecy. To bardzo zależy od ustawień roweru. Generalnie nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Jeżeli nie mamy żadnych objawów, to możemy jeździć i powinniśmy jeździć, bardzo do tego zachęcam. Zdecydowanie polecam bieganie i rower. Z tego punktu widzenia, że pobudzamy układ krwionośny, zwiększamy akcję serca, regulujemy masę ciała, a mięśnie również świetnie pracują.
3: Wracając jeszcze do biegania i do tych ćwiczeń, które powinniśmy wykonać, co to powinno być?
4: Przede wszystkim ćwiczenia rozciągające oraz tak zwane rolowanie, czyli taki automasaż. Bardzo łatwo można sprawdzić to w internecie, bądź poprosić fizjoterapeutę o taki instruktaż raz, dwa razy, żeby nam specjalista pokazał, jak to wykonywać.
3: Jest może tak, że właśnie źle biegamy, źle stawiamy nogi, źle poruszamy rękoma, że widać, że ten bieg nam może bardziej zaszkodzić niż pomóc.
4: Tak, oczywiście, to jest bardzo częste, natomiast najczęściej nie prowadzi do dużych uszkodzeń, a przynajmniej nie prowadzi do tych uszkodzeń, gdy nie nadużywamy tego, czyli nie zaczynamy rzeczywiście bardzo intensywnie biegać, startować w zawodach i tak dalej. Ale to rozmawiamy już o czym innym. Czym innym jest taka amatorska aktywność fizyczna, biegowa, umiarkowana, a czym innym już rzeczywiście wzrost intensywności. I wówczas jak najbardziej powinniśmy się do tego przygotować, wytestować, dobrać odpowiednio obuwie, często się dodatkowo regenerować u fizjoterapeuty, prowadzić dodatkowy trening wokół tego biegania, a nie tylko samo bieganie, ale to już powoli zaczynamy wchodzić w taki sport zawodniczy.
3: W takim razie bieganie jest stosunkowo bezpieczne, ale co może nam grozić?
4: Początkowo to są zwykłe zakwasy i nimi chyba jakoś bardzo nie musimy się przejmować. One są łatwe do rozprowadzenia, czy to we własnym zakresie, kąpielami, masażami, maściami rozgrzewającymi. Natomiast w dłuższej perspektywie są to mikrourazy, mikroprzeciążenia. Dochodzi do takich urazów na przykład w obrębie bocznej części uda z taśmą biodrowo-piszczelową i wówczas te ćwiczenia rozciągające czy rolowanie powinno wystarczyć, natomiast gdyby nie wystarczało, nie pomagało albo gdyby te dolegliwości nawracały, wówczas powinniśmy poprosić o ocenę specjalistę.
3: Jak odróżnić ból związany z zakwasami od bólu, którym warto się zainteresować, który warto skonsultować?
4: Zakwasy na pewno każdy z nas je kiedyś miał. To jest ostry ból, ewidentnie po wysiłku, najczęściej, gdy nie byliśmy do tego wysiłku przygotowani, przyzwyczajeni. Natomiast jeżeli ból stopniowo narasta, powtarza się dzień po dniu, trwa tydzień, dwa tygodnie, wówczas raczej nie mamy do czynienia z zakwasami, tylko sumującymi się mikroprzeciążeniami, mikrourazami i wówczas powinniśmy poprosić o pomoc ortopedę sportowego bądź fizjoterapeutę sportowego.
3: Czy warto wykonywać jakieś badania w ogóle przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, zwłaszcza jeżeli nie mieliśmy z nią do czynienia?
4: Ogólnie zdrowa osoba nie musi się w sposób specjalny przygotowywać. Bardziej dbałbym na przykład o nawodnienie prawidłowe, zwłaszcza jeżeli temperatury będą się zwiększać. Natomiast jeżeli osoba ma problemy kardiologiczne, bądź dietetyczne, bądź cukrzycowe, bądź tarczycowe, oczywiście to jest grupa osób, która powinna przed rozpoczęciem aktywności sportowej być prawidłowo skonsultowana, oceniona i powinna mieć wydane zalecenia, co wolno, w jakiej ilości wolno, jak się przygotować, co zrobić, żebyśmy mogli bezpiecznie ten sport uprawiać.
3: Czyli najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać, to to, że bardziej nam grozi siedzenie na kanapie i rozmyślanie ewentualnie nad zagrożeniami, niż to, że się po prostu ubierzemy, wyjdziemy i zaczniemy biegać albo jeździć na rowerze.
4: Tak, zdecydowanie, tak z takiej codziennej pracy w gabinecie ortopedyczno-sportowym widzę, że większość problemów z pacjentami wynika raczej nie z tego, że zrobiliśmy za dużo tego ruchu, sportu, aktywności, tylko tak naprawdę zdecydowanie za mało. Stąd cały czas zwracam uwagę, żebyśmy spróbowali jednak się zaktywować, wyjść na zewnątrz, pobiegać, pojeździć na rowerze. W zdecydowanej większości przypadków nie powinniśmy mieć z tym problemów, a gdyby coś się działo, są od tego specjaliści, na pewno sobie poradzimy.
0: tłumaczył i radził dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii, w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Konturek-Ziębą.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: a zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już dziś po 12 w radiu RMF 24. Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Zbliża się godzina czwarta, czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Strażacy od czwartku walczą z ogromnym pożarem lasu pod Warszawą. Sytuacja ma być już opanowana, ale akcja może potrwać jeszcze kilka dni. Zamieszki we Francji po triumfie Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Policja zatrzymała ponad 400 osób. Stare tramwaje 105 po ponad 50 latach znikają z Poznania. Pożar lasu pod Warszawą został już opanowany. Akcja gaśnicza jednak trwa. Od czwartku, przypomnijmy, ogień objął co najmniej 315 hektarów. Na miejscu wciąż pracuje ponad 1300 strażaków. Z mieszkańcami mazowieckiej miejscowości Międzylesie wczoraj rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Tragedia się stała, tak? Wiadomo, że trzymamy kciuki, żeby się tylko udało tak zagasić taką kłębę chmury.
2: Dużo wozów strażackich tu przejeżdża co kilka chwil?
1: Bardzo dużo i policji, i wozów, i straż chyba też graniczna, i żandarmeria wojskowa. Tak jak rozmawiałyśmy to tutaj ze strażakami, to że nie szybko to ugasicie.
3: Myślę, że akcja może potkać 2 do 3 nawet dni, no bo mówimy o dogaszaniu pogorzeliska na obszarze około 300 hektarów.
2: A co będzie dalej? Jaki będzie kolejny krok?
3: No, kolejny krok to będzie przede wszystkim zabezpieczenie tego terenu już we współpracy z Lasami Państwowymi i lokalną społecznością.
0: Dodawał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Ponad 400 osób zatrzymała francuska policja po zamieszkach, które wybuchły po triumfie Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rannych zostało co najmniej 7 policjantów. Jeden z nich jest w ciężkim stanie. Najpoważniejsze incydenty odnotowano w okolicach paryskiego stadionu i na polach elizejskich, gdzie świętowały dziesiątki tysięcy kibiców. Dochodziło do aktów wandalizmu, niszczenia samochodów i sklepów oraz starć z policją, która używała gazu łzawiącego. A dziś w Paryżu zaplanowano paradę zwycięskiego zespołu. Służby spodziewają się nawet 100 tysięcy uczestników. Pracownicy sezonowi do pracy na roli poszukiwani. Mówiliśmy o tym w faktach, ale teraz pytanie, czy łatwo znaleźć zatrudnienie w rolnictwie, no i jakie trzeba mieć kwalifikacje? Tym tematem zajął się nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Rolnicy szukają chętnych, którzy między innymi wiedzą, jak obsługiwać ciężki sprzęt rolniczy. Jak się okazuje, wiele osób, które chcą złapać się do pracy sezonowej, nie zawsze mówi prawdę o tym, co już potrafi.
5: Że potrafią wszystko, wszystkim jeździli, na wszystkim się znają, a tak naprawdę przyjdzie co do czego i okazuje się, że ten pracownik tak naprawdę nie spełnia naszych wymagań. Przychodzi teraz dodatkowy stres dla nas, dla pracownika, bo wiadomo, to nie jesteśmy zadowoleni z jego pracy. Musimy się pożegnać z taką osobą, no bo jest okres takiej ciężkiej pracy, więc potrzebujemy osoby, które naprawdę się znają na rzeczy.
4: Powiedział mi Miłosz Kącik, rolnik prowadzący gospodarstwo w Laskach Lubuskich.
6: To są fakty RMF FM.
0: Stare 105 przechodzą na emeryturę. Mowa o tramwajach Konstal 105N i 105NA, które przez ponad pół wieku jeździły po torowiskach w Poznaniu. Ten weekend to czas pożegnań z tymi pojazdami, które kursują specjalnymi trasami.
7: To jest weekend, który ma być symbolicznym pożegnaniem tych wagonów, także uruchomimy wszystkie tramwaje tej generacji, które posiadamy. Natomiast w naszych zbiorach pozostaną właśnie dwa takie składy. Jeden to jest skład 105N, jak i trójskład wagonów 105NA, na które będzie można na pewno natrafić podczas przejazdu na liniach turystycznych, a także na imprezach okazjonalnych, które jako MPK organizujemy.
0: Obiecuje Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań. Za 3 tygodnie Maciej Serafin jako pierwszy Polak w historii stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wyścigu, którego rekordzistą jest Francuz Romain Dumas. Pokonał trasę autem elektrycznym w niecałe 8 minut, bijąc rekord ustanowiony kilka lat wcześniej przez innego Francuza, Sebastiana Loeba, najbardziej utytułowanego kierowcę rajdowego w historii.
8: Dla niego jest obojętne, jemu nie potrzeba powietrza do pracy. I tu jest właśnie klucz. Te samochody są elektryczne, są dużo cięższe. Natomiast moment obrotowy i moc jest identyczna na starcie, jak i na mecie. Sebastian Loeb miał budowany specjalnie pod kątem tego wyścigu samochód. Ważył 800 kg, miał 888 koni, czyli stosunek masy do mocy był

0: 1:1. Natomiast elektryczne, no niestety tutaj akurat dla kierowcy Romana Dumas, dla niego to było strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o eksperyment, bo to tak miało się skończyć.
1: Co w swoim aucie zmienił Maciej Serafin? Jak szykuje się do startu w Colorado? Sprawdźcie na rmf24.pl.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: O Ukrainie i wojskach USA w Polsce rozmawiał Krzysztof Ziemiec z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim. Przypominamy fragment tej rozmowy. Krzysztof Ziemiec zaczął od pytania o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
3: Pan prezydent już zajął stanowisko jasne w tej sprawie. Ta decyzja o nadaniu imienia jednostce specjalnej Północ bohaterów UPA w formacji partyzancko-militarnej, która ma krew na rękach dzieci, kobiet, zbrodniczej organizacji, jest policzkiem wymierzonym w naszym kierunku. Nie zgadzam się z pojawiającym się w internecie opiniami, że jest to część psucia relacji polsko-ukraińskich, bo takie głosy się pojawiły ze strony Ukrainy i że my się wpisujemy w jakąś narrację rosyjską, propagandę rosyjską. Nie, przeciwnie, to takimi działaniami właśnie ją podsycamy i to jest po stronie zdecydowanie
4: prezydent
3: ukraińskiej.
4: Prezydent zdania nie zmieni, tak? Jego zdanie jest mocne?
3: Absolutnie nie zmieni zdania. W poniedziałek ma się zebrać kapituła i podjąć decyzję.
4: Ale musi być jeszcze podpis premiera, jak pan myśli, będzie?
3: No, musi być kontrasygnata premiera. No, mam nadzieję, że będzie zdecydowanie. No, jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
4: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa. Ja panu zacytuję, co wczoraj napisał premier Donald Tusk. Jeśli pokłócimy się o przeszłość, to kto inny wygra przyszłość? Obaj prezydenci powinni to zrozumieć.
3: Ale panie redaktorze, ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9, na marginesie szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
4: Po co Zełenski dzisiaj to robi?
3: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
4: Może inni szatani tam są czynni, wie pan, o co chodzi? Może ktoś prowokuje takie sytuacje, a my w to wchodzimy.
3: Nie chciałbym wchodzić w taką narrację, czy był świadomy, czy nie. Jest świadomy, bo wie, że te kwestie związane z UPA, z banderyzmem są dla nas takimi tematami historycznie bardzo wrażliwymi. I to jest najdelikatniej, jak mogę w tej sprawie powiedzieć.
4: A co jeśli Rosjanie to inspirują? My w to wchodzimy.
3: No to tym bardziej, wie pan, powinien zachować prezydent Ukrainy w tym kontekście więcej rozwagi i rozsądku, szczególnie, że mają z kogo wybierać, jeśli chodzi o bohaterów. Po 22 roku, po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, mają cały panteon bohaterów, których można gloryfikować. UPA to jest absolutnie zły kierunek, nie budujący naszych narracji, psujący nasze narracje, i to jest ten wątek historii Ukrainy, z którym nie wyobrażam sobie, żeby ona mogła wejść do Unii Europejskiej, szczególnie, że to jest absolutnie nie w linii wartości, którą Unia Europejska reprezentuje.
4: To samo mówisz, że prezydent, że Ukraina w ten sposób oddala się od struktur unijnych, a jeśli Bruksela nie weźmie tego pod uwagę?
3: No to w takim układzie, gdzie jest spójność narracyjna, mówimy o pewnych wartościach, a w tej narracji Komisji Europejskiej bardzo dużo się mówi o wartościach, no to w tym momencie gdzie te wartości się plasują, skoro są często podkreślane, to w tej sytuacji spychamy je na margines, bo mamy jakiś w tym interes? No nie.
4: To jeszcze jedno krótkie pytanie, panie ministrze. Może prezydent powinien wziąć słuchawkę, wziąć telefon i zadzwonić do Kijowa i pogadać jak facet z facetem dorosły i tą sytuację załagodzić w ogóle?
3: No chyba jednak gest powinien być wykonany w drugą stronę. Przepraszam, popełniłem błąd. Naprawmy to jakoś.
4: Bartosz Grodecki, szef BBN, z naszym gościem. Przypomnę naszym słuchaczom, panie ministrze, kiedy do naszego kraju trafi zapowiadana przez Donalda Trumpa cała grupa dodatkowych 5000 żołnierzy?
3: No to jest dobre pytanie, bo ono jest w tej chwili na etapie planistów. Zajmują się tym poważni generałowie. Mówiłem już wcześniej, to generał Grinkiewicz i generał Donahue. Jest to kwestia ogromnej logistyki. Ja też tutaj chciałbym jasno powiedzieć, że ten komponent rotacyjny, który ma do nas przyjechać, on na razie nie jest jakoś zakłócony. Powinna ta rotacja teoretycznie zgodnie z planem zakończyć się w połowie czerwca, ale ona cały czas trwa. Natomiast to, czy to będzie, ja bym chciał, to powiedziałem też wielokrotnie, chciałbym, żeby to było tak, jak literalnie napisał pan prezydent Trump, dodatkowe 5 tysięcy, w tej wersji minimum zastąpienie tego komponentu 5 tysiącami, czyli tak jesteśmy do przodu, o 1000 żołnierzy. Jest to dla nas sprawa wzmacniająca nasze bezpieczeństwo, to jest kwestia bardzo symboliczna dla nas, trzeba o nią walczyć, trzeba być tu proaktywnym na tym odcinku atlantyckim.
4: Czyli wersja taka minimum to jest plus 1000, a wersja maksimum plus 5 tysięcy
3: plus
4: nowych 5 żołnierzy.
3: Tak, i to byłoby najbardziej optymalne. Wiem, że sztab generalny jest w kontakcie z generałem Grinkiewiczem i z generałem Donahue. My też ze swojego wykorzystując narzędzia, które mamy, też rozmawiamy ze stroną amerykańską. Ja miałem bardzo dobrą rozmowę z sekretarzem Colbym. Tutaj też ważna rzecz, jeśli jeszcze mogę. Sekretarz Colby mówi, popytałem się o stałą obecność zamiany rotacyjne na stałą. On mówi, rozmawiajmy. Jest uchylone okno, trzeba złożyć ofertę, trzeba umowę EDCA z 2020 roku pewnie renegocjować. Tam też są w tej umowie zapisy dla nas istotne, bo one nakładają na nas pewne zobowiązania inwestycyjne dotyczące infrastruktury wojskowej. Ja wiem, że w ostatnim czasie one nie były poczynione, więc my musimy rzeczywiście dzwonić, jeździć do Waszyngtonu i do tego gorąco na Amerykanów przekonywać, że stała obecność jest kluczowa i do zrobić wszystko, żeby ta infrastruktura powstała.
4: To chyba wiceminister z Obrony Narodowej Paweł Zalewski powiedział coś, o czym pan teraz mówi troszkę tak enigmatycznie. On powiedział, że uzyskał w Stanach zapewnienia o gotowości do rozmów o stałej obecności wojsk USA w Polsce i dodał, że Polska wybuduje całe miasteczko do amerykańskich żołnierzy. Pan może to potwierdzić?
3: O tej gotowości tak, bo to powtórzył mi literalnie, znaczy powiedział to literalnie sekretarz Colby. Miasteczko tak, musi powstać, bo to jest jakby warunek stałej obecności. Chciałbym, żeby za tym poszło, poza deklaracjami poszły prace i planistyczne, ale także, no nie ukrywajmy, mamy mało czasu, musi być do tego specustawa stworzona, znosząca pewne ramy prawne dotyczące budowania takich infrastruktur w takim zwyczajnym trybie, bo to też zajmie nam za dużo czasu i zajmie nam lata. Tak samo jak mur na granicy nigdy by nie powstał, gdyby nie specustawa, więc musimy być przygotowani, musimy to zrobić szybko, nie mamy czasu.
4: Panie ministrze, jeszcze ostatnie pytanie w tej części naszej dużego radia. Kiedy taka decyzja może zapaść? I kiedy konkretnie? I gdzie takie miasteczko, taka baza mogłaby powstać? W której części Polski?
3: O miejscach konkretnych nie chciałbym mówić. Zapewne będzie to raczej część zachodnia naszego kraju. Natomiast...
4: Bolesławiec, wspominany kiedyś przez szefa MON-u?
3: Na razie jest to w fazie negocjacji i tutaj bym postawił w tym temacie kropkę. Natomiast jeśli chodzi o czas, no czas to jest już. Znaczy to już no trzeba teraz się tym zająć.
4: To jest specustawa, tak. Więc ja pytam realnie, kiedy to może rzeczywiście namacalnie istnieć?
3: To jest wszystko w rękach rządu. Ja będę oczywiście z Ministerstwem Obrony Narodowej, jestem w stałym kontakcie. Chciałbym ten harmonogram znać. Mam nadzieję, że on też będzie niedługo przedstawiony, ale tym się zająć trzeba jak najpilniej.
4: Ale to nie będzie ten rok, ale może przyszły?
3: Cała w ogóle budowa infrastruktury to jest przynajmniej 2 lata, tak? Ale my musimy, składając taką ofertę Amerykanom, bo tutaj mówimy już o tym konkretnej budowie, ale składając ofertę Amerykanom, trzeba złożyć i pokazać, że mamy ofertę, mamy ustawę, mamy harmonogram i mamy plan i go realizujemy.
1: Z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartoszem Grodeckim, rozmawiał Krzysztof Ziemiec.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF.

0: Mateusz Morawiecki, prezydent Nawrocki, testuje w tej chwili pozycję Jarosława Kaczyńskiego.
1: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
2: Ogłoszenie RMF24.
1: RMF24. Radio informacyjne.

0: Już za chwilę powrócimy do muzyki w RMF FM, ale już teraz według radiowego zegara zbliża się godzina piąta, a to czas na fakty. Nawałnica uszkodziła kilka budynków w Śląskiem i Opolskiem. Strażacy do późnej nocy pracowali przy zniszczeniach. Już niedługo na biurko prezydenta może trafić ustawa o statusie osoby najbliższej. W Łodzi powstał nowy wielopoziomowy parking. To pierwszy z trzech, które mają zostać oddane kierowcom. Ponad setka strażackich interwencji związanych z nawałnicami w Śląskiem i Opolskim. Silny wiatr łamał drzewa, zrywał linie energetyczne i uszkodził dachy domów. Gdzie nawałnica szczególnie dała się we znaki? Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie.
1: Najgorzej było w rejonie Gliwic. Z prawie 90 popołudniowo-wieczornych interwencji w całym województwie śląskim prawie połowa była właśnie tam. Po kilka interwencji strażacy mieli również w rejonie Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Cieszyna. Silny wiatr głównie łamał drzewa, które czasowo blokowały drogi. W Pławniowicach z kolei po intensywnych opadach deszczu zalany został przejazd pod autostradowym wiaduktem.
0: Podobna sytuacja była na Opolszczyźnie.
1: Najwięcej wyjazdów, ponad 20, było w rejonie Strzelec Opolskich. Pojedyncze interwencje strażacy mieli też w rejonie Kędzierzyna-Koźla, Opola i Namysłowa. Najbardziej ucierpiała wieś Balcarzowice. Tam uszkodzone są dachy 5 domów. Uszkodzenia są także na dachach kilku budynków gospodarczych. Poza uszkodzonymi dachami w województwie opolskim wiatr zrywał też linie energetyczne i łamał drzewa.
0: A jak przekazał nam komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich, starszy brygadier Paweł Poliwoda, nocą strażacy zakończyli działania, ale powrócą do pracy nad ranem.
2: Prognozy w tej chwili nie wskazują na to, żeby miały się kolejne jakieś sytuacje zadziać, więc mamy nadzieję na już spokojniejszy czas teraz i czas na to, żeby mieszkańcy odbudowali swoje domy.
0: Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów. Jest jeszcze czas, by przekonać prezydenta do zmiany zdania. Tak politycy koalicji rządzącej komentują słowa Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. W piątek, przypomnijmy, przyjął ją Sejm, teraz zajmą się nią senatorowie. Jeśli nie będzie poprawek, ustawa trafi na biurko prezydenta. Na podpis głowy państwa liczy europoseł Lewicy Robert Biedroń.
3: Chętnie wybiorę się do Pałacu Prezydenckiego, jeżeli pan prezydent zaprosi, opowiem, jak wygląda codzienność takich par jak moja. Jak ja także przez ćwierć wieku nie jestem w stanie uregulować najprostszych rzeczy, na przykład odwiedziny partnera w szpitalu, kwestie pochówku, kwestie spadkowe, kwestie podatkowe. Nie chcę być traktowany jak obywatel drugiej kategorii.
0: Prezydent nie wyklucza spotkania z europosłem, choć zdania raczej nie zmieni, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski.
4: W czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że jest gotowy pracować nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Natomiast ten projekt, który jest dzisiaj procedowany w parlamencie, choć nazywa się ustawa o statusie osoby najbliższej, de facto jest to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają być nową instytucją konkurencyjną dla instytucji rodziny.
0: Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej po 10 czerwca.
5: Fakty z Łódzkiego.
0: Czy to koniec z szukaniem miejsca parkingowego w centrum Łodzi? Kierowcom oddano do użytku pierwszy z trzech wielopoziomowych parkingów. Ten powstał przy ulicy Wschodniej. Przez tydzień można na nim parkować za darmo. Jednak nowy parking wywołuje wśród kierowców mieszane uczucia.
6: Czy łatwo jest tutaj zaparkować? Łatwo jest wjechać?
7: Na pewno jest problem z wjazdem, dlatego że tam jest blisko skrzyżowanie i samochody stoją na czerwonym świetle.
8: Myślę, że najwyższy czas, że jest. Natomiast jest jakby mało miejsca troszkę na manewrowanie, ale się łatwo wjeżdża na kolejne poziomy, także myślę, że powinno spełnić swoją rolę.
6: Teraz za darmo parkujemy, później ma być 5,50 za godzinę. Dużo, mało?
7: Drogo jak na Łódź. Ta taryfa mieszkańca jako Łodzi powiatu to jest taniej.
9: Ja jestem tylko 2 tygodnie, to ja mogę powiedzieć, że jestem teraz zadowolony, bo jest za darmo. A jakby było za 5,50, to i tak bym zaparkował.
0: Z kierowcami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Po wakacjach uruchomione zostaną jeszcze 2 kolejne parkingi. To w sumie ponad 600 nowych miejsc dla samochodów. Były lata, że w Żywkowie, Bocianie i stolicy Polski w Warmińsko-Mazurskim zajętych było ponad 50 gniazd. W tym roku jest o połowę mniej, jak mówiliśmy w faktach, więc ekspertów zapytaliśmy, z czego może to wynikać.
10: Populacja bocianów ma dosyć trudno. Mamy bardzo zimne wiosny, suche wiosny, tego pokarmu bardzo brakuje, przez co produktywność lęgów spada. Być może w przyszłym roku przylecie do nas więcej bocianów. Może akurat grupa ptaków została gdzieś zestrzelona albo po prostu nie przetrwała zimy. Zimowisku, może gdzieś tam się zatruły, trudno powiedzieć. W samym Żywkowie niewiele się zmieniło.

0: Oprócz suszy, która niestety jest, no, jest nietypowa, mimo śnieżnej zimy i zapowiadającego się niezłego sezonu, to wszystko to już zdążyło wyparować. Mamy suche łąki przede wszystkim, o ile mokradła jeszcze są, trwają, to na łąkach jest bardzo mało owadów.
1: Tłumaczył prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio LMF 24.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem Andrzeja Kintę-Kłosińskiego, psychologa, coacha i behawiorystę zwierząt, którego zapytam, ile wiedzą o nas zwierzęta.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już dziś po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Mam nadzieję, że będzie kontrasygnata premiera do decyzji o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Tak mówił wczoraj gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że propozycja odebrania Zełenskiemu odznaczenia będzie jednym z punktów najbliższego posiedzenia kapituły orderu 8 czerwca. Powód? Skandaliczna decyzja o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA.
1: Jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
2: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa?
1: Ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
2: Po co Zełenski dzisiaj to robi?
1: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
0: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim jest na rmf24.pl. A ja przypomnę, że Order Orła Białego przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. Nie jedną, a dwie polskie tenisistki zobaczymy w czwartej rundzie French Open. Wczoraj do tego etapu awansowała też Maja Chwalińska, a dziś już o ćwierćfinał powalczy Iga Świątek. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Kto będzie rywalką Igi?
3: Dzień dobry, Ukrainka Marta Kostiuk, mogąca się pochwalić imponującą serią. W tym sezonie wygrała do tej pory wszystkie mecze na mączce. Zwyciężyła w turnieju w Madrycie i dziś na pewno będzie dla Świątek wymagającą rywalką. Początek meczu o 11:00. Piękną historię wczoraj napisała druga z naszych tenisistek, Maja Chwalińska, odwracając losy spotkania z Marią Sakkari, w którym pierwszego seta przegrała aż 1-6.
4: Nie chciałam po prostu skończyć tego Roland Garrosa w taki sposób. Nie chciałam skończyć go nie walcząc. Chciałam po prostu wiedzieć, że mogę przegrać, ale dać sobie absolutnie wszystko. Więc takim nastawieniem też wyszłam na tego drugiego seta.
3: Mówiła w Eurosporcie Maja Chwalińska, która kolejne partie wygrywała 6-3, 6-2, grając momentami czarowny tenis i wprawiając w zachwyt nie tylko polską część publiczności. W czwartej rundzie zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Diane Paris.
5: Fakty na weekend w RMF FM.
0: Zakończył się już pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka. To ważna informacja dla tych, którzy wybierają się tam najłatwiejszym, najbardziej popularnym szlagiem nad najpiękniejsze tatrzańskie jezioro. A przypomnę, że od poniedziałku do piątku droga była zamknięta, zarówno dla wozów konnych, jak i dla pieszych. Czy należy się tam jeszcze spodziewać utrudnień? O tym zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
6: Remont na odcinku od Łysej Polany aż niemal do Wodogrzmotów Mickiewicza jeszcze się nie zakończył, jednak jak zapewnia starosta tatrzański Andrzej Skupin, który zarządza tą drogą, nie powinien on już utrudniać dostania się nad Morskie Oko.
7: Będzie ruch przywrócony. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wtedy będą trwały prace na poboczach, ale ruch będzie już normalnie.
6: Te prace mają zacząć się zaraz po długim weekendzie i potrwają do połowy czerwca. W wakacje najpopularniejszy szlak w Tatrach będzie więc dostępny. Prace remontowe za to będą prowadzone na drodze dojazdowej z Zakopanego do Łysej Polany. I tam w sezonie letnim niestety nie unikniemy korków.
0: Dzisiaj na polach bitwy pod Grunwaldem ostatni dzień zmagań rycerzy. Będzie można obserwować m.in. turniej eliminacyjny do rycerskiej kadry Polski, a do tego rycerski Dzień Dziecka.
8: Dalej mamy Międzynarodowy Festiwal Walk Rycerskich, ale tutaj mamy już eliminację do rycerskiej kadry Polski. W lipcu odbywają się Mistrzostwa Świata Rycerskie w Danii i to jest ostatni etap, gdzie rycerze z Polski rywalizują o miejsce w kadrze. I oprócz tego równocześnie będzie rycerski Dzień Dziecka. Darmowa impreza dla wszystkich chętnych, którzy przybędą na pola Grunwaldu. Mamy wiele atrakcji, zabawy plebejskie, wybijanie monet, walki na miecze miękkie, ale także będzie można zobaczyć rzemiosło, jak pracuje kowal, garncarz, jak wyglądało tkactwo w średniowieczu. Także cała taka gama średniowiecznych gier i zabaw.
0: Zapraszał Patryk Kozłowski, kustosz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, a rozmawiał z nim nasz reporter Piotr Bułakowski. Jeszcze więcej informacji w porannym wydaniu Faktów, na które zapraszam już teraz w imieniu Katarzyny Podrazy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.

0: Ktoś tu mówił o szlakach zakopiańskich. 19 stopni dzisiaj w Zakopanem. Proszę bardzo, zaskoczenie. Jeśli chodzi o morze, 17 stopni Celsjusza na Helu, tylko 15 dzisiaj maksymalnie w okolicach Łeby. Sprawdźmy jeszcze Mazury, 19 stopni w Mikołajkach, no a reszta kraju raczej tak powyżej 20 stopni, nawet do 25 we Wrocławiu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku kapitan, który uciekł z pokładu. Katastrofa statku Costa Concordia. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Już prawie godzina siódma, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. I w studiu Faktów pojawiła się Katarzyna Podraza. Witamy.
1: Dzień dobry. Witam, zapraszam. Zaczniemy od Opolszczyzny. Do późnych godzin nocnych trwało usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła nad tym regionem. Posłuchajcie, gdzie było najwięcej zniszczeń. W doniesieniach z USA eksplozja meteorytu nad Nową Anglią wstrząsnęła budynkami i wywołała potężny grom dźwiękowy. PSG po raz drugi z rzędu.

0: w obrębie właśnie powiatu strzeleckiego.
1: Przekazał RMF FM starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich. Do działań strażackich na Opolszczyźnie po wczorajszej nawałnicy wrócimy w kolejnych faktach. Teraz Mazowsze. Pierwsze zastępy strażaków mają być dziś wycofane z terenu ogromnego pożaru lasu w okolicach Wołomina. Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów. Wczoraj przez cały dzień w akcji gaśniczej brało udział ponad 1300 strażaków. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podkreślał w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem, że akcja prowadzona jest cały czas w bardzo trudnych warunkach.
2: Bardzo gęsty las, nie ma dróg dojazdowych, bo to jest świeży las, więc żeby móc się tam dostać, trzeba po prostu te drogi wytyczyć.
3: Pojawia się informacja, że przyczyną tego ogromnego pożaru lasu tutaj mogło być celowe podpalenie. Jak pan może dzisiaj skomentować te doniesienia, przypuszczenia?
2: Jest to jeden z potencjalnych tropów, który tu się pojawił i na pewno policja będzie zajmować się weryfikowaniem.
1: Służby leśne podają, że ogień najpierw pojawił się w lesie prywatnym, a potem objął tereny zarządzane przez Lasy Państwowe. Przed południem w miejscu pożaru zaplanowana jest kolejna odprawa ze służbami.
4: Fakty nie z tej ziemi.
1: Eksplodujący meteoryt był przyczyną potężnego huku, który wstrząsnął wczoraj budynkami w Massachusetts i Rhode Island w północno-wschodniej części USA. Nikt nie ucierpiał, nie odnotowano też większych strat. Świadkowie zdarzenia, którym udało się nagrać eksplozję, mówili o huku, drżeniu gruntu i jasnej kuli ognia, która wyglądała jak spadająca gwiazda na dziennym niebie. Amerykańskie Towarzystwo Meteorytowe podało, że grom dźwiękowy wywołał meteoryt o średnicy około metra. Ostatecznie te doniesienia ma potwierdzić NASA. Może to wymagać także odnalezienia szczątków obiektu. Ależ to były emocje. Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zwycięzcą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na Puszkasz Arenie w Budapeszcie Paryżanie wygrali z Arsenalem po rzutach karnych. W porannych faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, jaki to był finał?
5: Dzień dobry, na pewno zupełnie inny niż rok temu. Tamten finał w Monachium był jednostronnym popisem PSG, które rozbiło Inter 5-0. Wczoraj w Budapeszcie oglądaliśmy zdecydowanie bardziej wyrównane spotkanie. To Arsenal prowadził po golu Kaja Havertza z początku meczu. Wyrównał w drugiej połowie Ousmane Dembele, zresztą z rzutu karnego. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, a potem jedenastki lepiej wykonywali piłkarze PSG, wygrywając serię 4-3. Wśród kanonierów pomylili się Eberechi Eze i Gabriel. Jeśli ktoś kwestionował, czy Paris Saint-Germain jest teraz najlepszą drużyną w Europie, to ma odpowiedź, bo jak inaczej nazwać drużynę, która jako dopiero druga w historii wygrywa Ligę Mistrzów dwa razy z rzędu. Fani Arsenalu natomiast pogrążeni w smutku, ich klub jeszcze nigdy nie wygrał Champions League i kto wie, kiedy będzie miał kolejną ku temu okazję.
1: Po wczorajszym finale piłkarskiej Ligi Mistrzów w Paryżu i innych miastach Francji wybuchły zamieszki. Korespondent RMF FM Marek Gładysz donosi, że blisko 500 osób zostało zatrzymanych przez policję. Do tych informacji wrócimy w kolejnych faktach. A na kortach w Paryżu dziś kolejny dzień zmagań tenisistów na wielkoszlemowym turnieju French Open. O 11:00 swoje spotkanie rozpocznie Iga Świątek, która zagra o ćwierćfinał z ukraińską tenisistką Martią Kostiuk. Polka mecz rozegra w swoje 25. urodziny. Już teraz życzymy jak najwięcej sukcesów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
7: Sprawdźmy, u kogo będzie padało. Na wschodzie kraju. Kropka. Czy na wschodzie, w południowym, inaczej, we wschodniej połowie kraju. O, tak będzie bardziej precyzyjnie, bo rzeczywiście widzę te deszcze w rejonie Warszawy, Kielc, Rzeszowa, także w Krakowie, Lubelszczyzna, oczywiście Olsztyn, Gdańsk. Natomiast zachodnia połowa kraju, więcej słońca, natomiast na termometrach wszyscy równo.
6: Sponsorem prognozy pogody jest większy.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: To już ósma, czas na fakty RMF FM. Zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Opolskie liczy straty po nawałnicy. Zerwane dechy na budynkach mieszkalnych. Dwa z nich
2: zostały wyłączone przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
1: Kierowcy w Łódzkiem, problemy z przejazdem S8. W faktach także paryskie zamieszki po wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Ogromne straty po wczorajszym armagedonie pogodowym na Opolszczyźnie. Jak podawaliśmy w faktach, najwięcej zniszczeń po nawałnicach zanotowano w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Silny wiatr uszkodził aż 18 budynków, w tym 11 obiektów mieszkalnych.
2: W dniu wczorajszym skupiliśmy się głównie na zabezpieczeniu dachów w 5 budynkach. Z tych 11 budynków mieszkalnych 2 budynki zostały wyłączone przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
1: Strażacy wyjeżdżali też do usuwania połamanych konarów drzew, które blokowały przejazd na drogach.
2: Mieliśmy też bardzo nietypowe zdarzenie na autostradzie A4, gdzie drzewa powaliły się i blokowały ruch. Tam w tych pierwszych godzinach po przejściu tego frontu atmosferycznego prowadzone były działania.

0: Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Rannych zostało co najmniej 10 policjantów, donosi francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
1: Zaskoczeni obserwatorzy zauważają, że do zamieszek w Paryżu i wielu innych miastach kraju dochodzi już nie tylko po przegranych meczach francuskich drużyn, ale również po ich wygranych pojedynkach piłkarskich. Ważne mecze stały się po prostu dla młodzieżowych band z imigranckich przemieść dużych miast okazją do atakowania policjantów kamieniami, butelkami oraz sztucznymi ogniami. Te ostatnie używane są jako broń przez chuliganów, którzy celują nimi w funkcjonariuszy. W niezliczonych miastach młodzieżowe bandy podpalały też ostatniej nocy samochody i pojemniki ze śmieciami, niszczyły bary i dokonywały masowych kradzieży w sklepach, których witryny były rozbijane.
0: A w Polsce pierwszy z dwóch meczów towarzyskich rozegra dziś piłkarska reprezentacja Polski we Wrocławiu z Ukrainą. Na przedmeczowej konferencji selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że na pewno na boisku zobaczymy kapitana Roberta Lewandowskiego i prawdopodobnie wszystkich debiutantów. Choć to sparing, a nie mecz o punkty, zaangażowania biało-czerwonym nie zabraknie, zapowiada obrońca Tomasz Kędziora.
2: Ja myślę, że każde spotkanie z orzełkiem na piersi to jest coś wyjątkowego dla każdego zawodnika, który gra w piłkę nożną w Polsce, więc każdy mecz reprezentacji jest to taki mecz, który trzeba dać siebie wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony.
0: Pierwszy gwizdek w meczu Polska-Ukraina o 17:30, a pierwsze dziś fakty sportowe RMF FM już za godzinę. I na koniec faktów jeszcze stolica Małopolski. Smoczy rodzinny piknik, gry i zabawy, przejście smoków z plant na rynek główny i wieczorne multimedialne widowisko. W przeszły weekend w Krakowie 25. edycja Wielkiej Parady Smoków. W tym roku wydarzenie odbędzie się na Bulwarze Tynieckim. Ogromnym latającym stworom na Wiśle towarzyszyć będą muzyka, efekty świetlne i pokaz dronów.
3: Spektakl zaczyna się równo o godzinie 22:00, natomiast z powodu do zmiany miejsca odbywania się widowiska w tym roku proponujemy o zdecydowanie wcześniejsze przybycie, żeby zająć odpowiednie miejsca. Mam nadzieję, że nie będzie już sytuacji narzekania na to, że coś jest niewidoczne, dlatego że ten odcinek rzeki, który wybraliśmy, to jest 600 metrów prostego odcinka, w związku z czym każdy widz z każdego punktu powinien wszystko doskonale widzieć.
0: Tłumaczył Karol Suszczyński z Teatru Groteska. Już nie możemy się doczekać tego niezwykłego widowiska i oczywiście kolejnych faktów RMF FM. Z nimi zameldujemy się punktualnie o 9:00. W nich ważne informacje dla turystów planujących wyprawę w Tatry.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Jak mówiliśmy w Faktach RMF FM, dziś emocje sportowe przed nami. Dziś we Wrocławiu mecz towarzyski Polska-Ukraina i oczywiście będziemy do tego wracać w naszym radiu. Porozmawiamy też z Justyną Pasieczyńską, czego nie przywozimy z wakacji, ale zaczniemy od nawałnicy na Opolszczyźnie. Niedziela, ostatni dzień maja. Krzysztof Urbaniak, witam, zapraszam i obiecuję jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, jak mówiliśmy przed chwilą w faktach, przez Opolszczyznę i Śląsk wczoraj wieczorem przetoczyły się nawałnice. Najwięcej zdarzeń strażacy odnotowali w powiecie strzeleckim. A z nami teraz na łączach starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Dzień dobry, witamy.
1: Witam serdecznie.
0: Panie komendancie, jak obecnie wygląda sytuacja?
1: W tej chwili mamy zabezpieczone te wszystkie budynki, które wymagały zabezpieczenia z naszej strony. I te prace trwały do późna, do około godziny pierwszej w nocy. Działaliśmy, żeby zabezpieczyć te wszystkie budynki, które zostały uszkodzone w wyniku tego silnego podmuchu wiatru.
0: A ile było tych budynków?
1: W sumie policzyliśmy 18 budynków, z czego 11 to budynki mieszkalne, pozostałe to budynki gospodarcze. Z tym, że to też trzeba powiedzieć o tym, że wśród tych 11 budynków mieszkalnych były takie, których po prostu musieliśmy usunąć kilka dachówek, a w innych przypadkach były to już bardzo mocne zniszczenia całej konstrukcji dachowej.
0: Nikt nie ucierpiał, panie komendancie?
1: Tak, najważniejszą informacją jest to, że nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych i patrząc na skalę tego zjawiska, myślę, że musimy mówić o dużym szczęściu, że tutaj nikt nie ucierpiał.
0: A czy wszystkie drogi są przejezdne, panie komendancie, czy trzeba się liczyć z jakimiś utrudnieniami?
1: Nie, w tej chwili wszystkie drogi są przejezdne.
0: A jakie są prognozy na najbliższe godziny?
1: No w tej chwili pogoda jest dobra, w godzinach wieczornych spodziewam się deszczu, ale no nie spodziewam się już na razie takich ekstremalnych anomalii pogodowych.
0: Bardzo panu dziękuję za te informacje. Gościem Radia RMF 24 był starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich. Panie komendancie, jeszcze raz dziękuję. Spokojnego dnia.
1: Dziękuję bardzo, również życzę spokoju.
0: Bardzo dziękujemy, a ja przypomnę, że przez Opolszczyznę i Śląsk wczoraj wieczorem przetoczyły się nawałnice i najwięcej zdarzeń strażacy odnotowali w powiecie strzeleckim. Tu Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

0: Niedzielne przedpołudnie z Radiem RMF 24. Dzisiaj we Wrocławiu wielkie piłkarskie emocje. Mecz Polska-Ukraina to jedno z dwóch spotkań, które polska reprezentacja rozegra w najbliższych dniach. To będzie również okazja do piłkarskiego pożegnania drugiego trenera reprezentacji, Jacka Magiery. Mówił o tym wydarzeniu Robert Lewandowski.
1: Śmierć trenera była dużym szokiem. Mówiłem, że tak naprawdę trener jeszcze niedawno był z nami, teraz go nie ma i to jest zawsze bardzo ciężkie, szczególnie dla rodziny, więc sam byłem młodym chłopakiem, jak straciłem ojca, więc też wiem, co to oznacza nie tylko dla żony, ale też dla dzieciaków i też tego wsparcia potrzebowali, a teraz będzie, mam nadzieję, że bardzo dobra okazja tego właśnie, żeby pożegnać na stadionie, czyli tam, gdzie trener jako piłkarz spędził najwięcej czasu też, no jako trener też na wielu stadionach, też na tym stadionie był trenerem, więc wydaje mi się, że będzie to też dla rodziny całej jakby okazja do takiego piłkarskiego pożegnania właśnie na stadionie.
0: Towarzyskie spotkanie Polska-Ukraina rozpocznie się o 17:30. Do tego tematu będziemy wracać w dzisiejszym programie w Radiu RMF 24.

Jeszcze więcej informacji mam dla Was w radiu RMF24. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że w elektrowni jądrową w Zaporożu największy tego typu obiekt w Europie uderzył dron. Bezzałogowiec trafił w budynek turbiny, powodując powstanie dziury w ścianie. Zespół agencji wystąpił z oficjalną prośbą o możliwość osobistego zbadania uszkodzonego budynku turbiny. Na szczęście nie ma informacji o wycieku substancji radioaktywnych ani o zagrożeniu dla pracowników czy okolicznych mieszkańców, podaje Reuters. Mamy niestety informację o jednej osobie, która zmarła. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała na początku tego miesiąca o znacznym wzroście aktywności dronów w pobliżu kilku ukraińskich elektrowni atomowych. Z kolei atakowanie obiektów jądrowych to igranie z ogniem, podkreślił szef agencji Rafael Grossi. Piszemy o tym również na stronie rmf24.pl. A u nas już za chwilę przeniesiemy się do powiatu wołomińskiego. Tam trwa dogaszanie wielkiego pożaru, który objął ponad 300 hektarów lasu. RMF 24. Y'all still want me to come with you?

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, to jest nasz niedzielny program, a w nim, zgodnie z obietnicą, wracamy teraz do ogromnego pożaru lasu, który trwa od ponad 50 godzin na Mazowszu w okolicy Wołomina. Mamy najnowsze informacje, zbiera je nasz reporter Michał Dobrołowicz, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy sytuacja idzie w dobrą stronę, czy pożar jest pod coraz większą kontrolą?
1: Na szczęście tak, to są te najnowsze informacje, które przed chwilą uzyskałem od rzeczniczki wojewody mazowieckiego. Sytuacja dosłownie idzie w dobrą stronę i są konkretne dowody liczbowe. Coraz mniej strażaków jest potrzebnych na miejscu, coraz mniej, ale ta akcja jest wciąż bardzo poważna, ma bardzo szeroki zasięg, bo mówimy o ponad 315 hektarach, na których pojawił się właśnie w tym lesie ogień. Tam cały czas jest ponad 1200 strażaków i kilkuset ratowników, natomiast ta liczba strażaków, osób, które pracują w służbach i są potrzebne na miejscu, już nie rośnie. W nocy mogła wyjechać część kompanii gaśniczej z Białegostoku. Strażacy wrócili już do domu. Nie musieli wracać obok do szkoły sąsiedniej, gdzie mają bazę noclegową, tylko spokojnie wrócili do siebie, do województwa podlaskiego, bo widać, że te większe siły już tam na szczęście nie są potrzebne, ale akcja trwa, akcja na pewno jeszcze potrwa co najmniej kilkadziesiąt godzin. Na pewno dzisiaj, na pewno jutro, być może jeszcze we wtorek. Ten ogień jest opanowany, ale cały czas dużo zależy od pogody. Dzisiaj deszczowo na Mazowszu. Dzisiaj są duże szanse na deszcz. Ten deszcz, mam wrażenie, gdy teraz patrzę na pogodę z perspektywy Warszawy, wisi w powietrzu. I jeśli ten deszcz faktycznie byłby, a nie byłoby silnego wiatru, to takie warunki też na pewno pomogłyby w tej akcji strażakom.
0: Czekamy na deszcz. Michale, co wiemy o możliwych przyczynach pożaru?
1: Weryfikowanych jest kilka wersji. Pamiętam, że wczoraj, Krzysztof, o poranku rozmawialiśmy także tutaj w Radiu RMF 24. Dzisiaj może więcej nie wiemy, ale jest więcej domysłów i więcej różnych wersji. Jeden z poważnie branych pod uwagę wariantów to celowe podpalenie. Takie informacje potwierdzał także wczoraj na naszej antenie w Radiu RMF 24 wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. On podkreślał, że na to wskazują dotychczasowe doświadczenia i wcześniejsze pożary, że to jest możliwe. Wiemy, że ogień tutaj najpierw pojawił się na terenie prywatnego lasu, a potem przeniósł się na te powierzchnie, te tereny leśne, które należą do lasów państwowych, i także możliwość celowego podpalenia jest w tej chwili brana pod uwagę. Także to weryfikują służby, także to sprawdzają przede wszystkim policjanci z Komendy Stołecznej Policji. Cały czas odbieram, jak być może słyszycie, informacje od wojewody mazowieckiego, bo cały czas te informacje do nas napływają. Różne inne warianty także są brane pod uwagę i pewnie śledztwo w tej sprawie potrwa zdecydowanie dłużej niż sama akcja gaśnicza, która jest coraz bliżej końca, ale jeszcze trwa, ale jeszcze na pewno podkreślam, potrwa.
0: Michale, ty wczoraj spędziłeś w okolicy miejsca tego pożaru kilka godzin. Co tam zwraca uwagę?
1: Z jednej strony duże zadymienie, a i tak mniejsze zadymienie niż jeszcze w czwartkowe popołudnie czy w piątek. Także bardzo wiele osób, mieszkańców okolicy, o tym też sporo opowiadam na naszej antenie, mieszkańców, którzy z jednej strony albo pomagają, przynoszą choćby jedzenie, albo deklarują, że mogą w inny sposób pomóc strażakom, ale także są mieszkańcy, którzy po prostu kibicują, dopingują, przychodzą z okolicznych domów, z okolicznych sklepów, tych małych, lokalnych, miejscowych i po prostu chcą być blisko i chcą okazać swoje wsparcie strażakom. Także rozmawiałem z tymi mieszkańcami.
2: Tragedia się stała, tak? Wiadomo, że trzymamy kciuki, żeby się tylko udało tak zagasić taką kłębę chmury.
1: Dużo wozów strażackich tu przejeżdża co kilka chwil?
2: Bardzo dużo i policji, i wozów, i straż chyba też graniczna, i żandarmeria wojskowa. Tak jak rozmawiałyśmy, to tutaj ze strażakami to, że nie szybko to ugasicie.
3: Myślę, że akcja może potkać dwa do trzech nawet dni, no bo mówimy o dogaszaniu pogorzeliska na obszarze około 300 hektarów.
1: Wiesz. A co będzie dalej? Jaki będzie kolejny krok?
3: No kolejny krok, no to będzie przede wszystkim zabezpieczenie tego terenu już we współpracy z Lasami Państwowymi i lokalną społecznością.
1: Ja wrócę także do tego tematu w faktach RMF FM za 13 minut o 9. Będę rozmawiał między innymi z wójtem gminy Poświętne. To właśnie na terenie tej mazowieckiej gminy pojawił się ogień w lesie. Będziemy rozmawiać o tym, co może tam wydarzyć się dalej, na czym ta odbudowa ściółki całego lasu może polegać w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach. Mam ważną informację dla kierowców na Mazowszu, bo od czwartku były duże utrudnienia także na drogach i to tych dużych drogach krajowych. Tutaj sytuacja też się poprawia i to też jest dowód, myślę, na to, że sytuacja jest pod coraz większą kontrolą, że sytuacja jest coraz bardziej stabilna. Wieczorem kierowcy mogą już jechać od wieczora, a wieczorem drogowcy otworzyli fragment drogi krajowej numer 50 na Mazowszu. To jest właśnie w rejonie tego ogromnego pożaru. Chodzi o ruch w obu kierunkach na odcinku Stanisławów-Łochów. Krajowa 50. Tam już można jeździć, natomiast jest jeszcze niewielki odcinek. 3-kilometrowy jezdni między miejscowościami Żądza i Kąty Borucza. To jest najbliżej tego miejsca pożaru i tego centrum, tego miejsca, gdzie jest akcja gaśnicza i tam cały czas jest ruch wahadłowy, ale też już samochody mogą jeździć, także krajową 50 możecie coraz swobodniej jechać, mimo że w odległości kilkuset metrów dalej trwa akcja gaśnicza i tam nie powinny was zdziwić i wozy strażackie, także wozy policyjne, także wielu mieszkańców, którzy po prostu na miejscu obserwują to, co tam się dzieje i jak ta akcja wygląda.
0: Coraz więcej tych dobrych wiadomości na szczęście. Michał Dobrołowicz zebrał te wszystkie informacje. Michale, bardzo dziękujemy. Spokojnego dnia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że będę wracał także z tymi dobrymi, uspokajającymi informacjami. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Ja przypomnę, że opanowany jest już ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Zagrożenie wciąż jest jednak duże. Takie informacje przekazały służby. Ogień objął łącznie ponad 315 hektarów lasu. Radio RMF24. Mamy jeszcze więcej informacji. Za chwilę fakty o 9:00.

0: Ogłoszenie.
1: Każdy żurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
2: Szóstka stołowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza szóstka płacze.
1: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
3: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Wracamy do Studia Faktów w RMF FM, to już 9:00. W Studiu Faktów przy mikrofonie Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zniszczone domy i chaos po przejściu żywiołu. Trwa szacowanie strat po nawałnicy w opolskich Balcarzowicach.
2: Jesteśmy załamani.
1: Sprawdzamy też sytuację na Mazowszu po potężnym pożarze lasu w Wołominie. Do najnowszych informacji dotarł dziennikarz RMF FM. Piłkarskie emocje finału Ligi Mistrzów polecamy w pierwszych dzisiaj sportowych faktach RMF FM. W Balcarzowicach koło Strzelec Opolskich trwa szacowanie strat po przejściu nawałnicy. W wyniku kataklizmu uszkodzonych zostało wczoraj kilkanaście budynków. Silny wiatr częściowo zniszczył dachy 5 domów. Takiego żywiołu nie było tu od 2008 roku, mówił w rozmowie z RMF FM sołtys Balcarzowic Klaudia Giemsa.
2: Jesteśmy załamani. Ma przyjechać burmistrz ze sztabem kryzysowym i zobaczyć, jak to teraz wygląda. Co jest na już potrzebne. Budynki są pozabezpieczane. Wczoraj straż zabezpieczyła, ale trzeba działać, bo tu jest dwa gospodarstwa są całkowicie zawalone. Tu po sąsiedzku ze mną są dwa domy nie do zamieszkania.
1: Dwie rodziny noc spędziły u swoich bliskich. Nadzór budowlany zdecydował, że na razie ze względu na zniszczenia nie mogą oni wrócić do swoich domów. Ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu jest pod coraz większą kontrolą. Takie informacje o poranku zyskał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest teraz z nami w faktach.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Ogień objął ponad 315 hektarów. Akcja gaśnicza trwa od ponad 60 godzin. Na jak długo zaplanowano działania?
3: Co najmniej do najbliższego wtorku. Ogień jest już na szczęście opanowany na tyle, że w nocy część strażaków mogła opuścić teren tej akcji. Część zastępów kompania gaśnicza wróciła do Białegostoku, jednak wciąż na miejscu pracuje ponad 1000 strażaków i przed nimi kolejny trudny dzień, ta niedziela.
1: Michale, co dzieje się tam teraz?
3: Służby analizują nocne nagrania z dronów termowizyjnych. Te urządzenia dokładnie w ostatnich godzinach zmapowały teren. Rozmawiałem z wójtem gminy Poświętne. Tam wybuchł pożar. Sylwestrem Niźnikiem. Co wydarzy się, gdy akcja gaśnie? Nocne nagrania z dronów termowizyjnych. Te urządzenia dokładnie w ostatnich godzinach zmapowały teren. Rozmawiałem z wójtem gminy Poświętne. Tam wybuchł

0: wędrować po białej, twardej pokrywie, która nie zdążyła się stopić jeszcze od zimy, mówi ratownik Tobry Grzegorz Kubicki.
1: W wielu miejscach już faktycznie nie ma tego śniegu, natomiast Tatry Wysokie, szczególnie te stoki położone na północną stronę, zacienione, one wciąż mają dużo śniegu. Mówię tutaj szczególnie o wejściu na Rysy, w pełni zimowe wejście od Czarnego Stawu, czy wszystkich żlebach dojściowych w rejonie Orlej Perci, one też mają sporo śniegu jeszcze.
2: Czyli tam używamy sprzętu zimowego, raki, czekan, kask?
1: Raki, czekan, kask obowiązkowo, no i oczywiście umiejętność korzystania z tego.
0: Weźcie sobie te ostrzeżenia do serca.
3: Te fakty zaskakują.
0: Świat przyrody potrafi zadziwiać. Na greckiej wyspie Castel Lorizzo odkryto nieznany dotąd gatunek świerszcza jaskiniowego. Został on nazwany na cześć Balroga, demona ognia z powieści J.R.R. Tolkiena, Władca Pierścieni. Owad ten zamieszkuje ciemne, wilgotne środowiska, takie jak jaskinie, szczeliny i przestrzenie podziemne w południowej Europie i wschodniej części Morza Śródziemnego. W przeciwieństwie do tolkienowskiego Balroga jest nieszkodliwy. Jeśli chcecie go zobaczyć, zajrzyjcie koniecznie na rmf24.pl. A my już teraz polecamy Wam kolejne fakty o 10:00. W nich usłyszycie o czymś, co wygląda jak z egzotycznej baśni i pachnie jak luksusowe perfumy. Już teraz zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Pierwsze poranne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
5: A w nich spojrzenie na finał Ligi Mistrzów z perspektywy obu hiszpańskich trenerów. Przypomnę, PSG wygrało z Arsenalem 4-3 w serii rzutów karnych. Po remisie 1-1 i w swoim trzecim finale zdobyło trofeum drugi raz z rzędu. Dla trenera Luisa Enrique to już trzeci triumf w Champions League, bo ponad dekadę temu wygrał też z Barceloną. Jestem bardzo szczęśliwy, myślę, że na to zasłużyliśmy. Dziś żadna z drużyn nie zasłużyła na zwycięstwo, ale patrząc na cały sezon i wszystkie trudności, jakie napotkaliśmy w Lidze Mistrzów i terminarz, myślę, że zdecydowanie zasłużyliśmy na drugi triumf w tych rozgrywkach. Największym sukcesem mniej doświadczonego krajana Luisa Enrique, Mikela Artety, pozostaje tegoroczne Mistrzostwo Anglii z Arsenalem i Puchar Anglii sprzed kilku lat.
6: Pain.
5: Ból to wszystko, kiedy jesteś tak blisko w rozgrywkach i brakuje ci kilku rzutów karnych do wygrania największych klubowych rozgrywek piłkarskich. To właśnie tak powinno się czuć. Te wszystkie emocje oglądaliśmy na Puszkasz Arena w Budapeszcie, a za rok liczymy na co najmniej podobne w Madrycie, w Domu Atletico, Estadio Metropolitano. Aż 3 drużyny z jednego miasta w Ekstraklasie, to może się wydarzyć już dziś. O 20:30 finał baraży, w którym zagrają Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów na Stadionie Wisły. I jeszcze hokej. W finale Mistrzostw Świata Najwyższej Dywizji zagrają Finlandia i Szwajcaria. Wśród pokonanych w półfinałach Kanada i Norwegia.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast. Tu Radio RMF 24.
7: Do wczorajszego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów jeszcze wrócimy w naszym programie. Powoli też rozgrzewamy kciuki przed meczem Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk, który już dzisiaj o godzinie 11. Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: Weekendowy program Radio RMF 24, jak już mówiliśmy wczoraj, mówiliśmy dzisiaj, PSG drugi raz z rzędu zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po zaciętym meczu paryżanie w rzutach karnych dopiero pokonali Arsenal Londyn. Łączymy się ponownie z redakcją sportową RMF FM. Cezary Dziwiszek z nami. Dzień dobry. Witaj.
1: Kłaniam się, witam serdecznie.
0: No to co, to standardowe pytanie? Podobał się mecz? Bo mnie nie.
1: No tak, właśnie tutaj sobie już porozmawialiśmy poza anteną. Nie, absolutnie nie podobał mi się. Ja zresztą też nawet wczoraj, przyznam szczerze, przejęzyczyłem się w faktach sportowych, bo powiedziałem na koniec, czy to w faktach chyba było, powiedziałem, że PSG po pierwszej połowie remisuje z Bayernem. Aha. Głodnemu chleb na myśli. No, tak, chciałoby się zobaczyć takie spotkanie.
0: Półfinałowy mecz PSG, prawda, z Bayernem.
1: No, ile tam było bramek? 9?
0: No, fantastycznych bramek.
1: I to był mecz taki, który określało się jako przedwczesny finał, ale oczywiście no nie doszło do tego i już też chyba nie ma co się rozkliwiać, wracać do tego, no bo tak się drabinka ułożyła i tyle. I po prostu ani Bayern, ani Barcelona, efektownie grające drużyny, na pewno nie mogły znaleźć się w tym finale. Na co też Arsenal, nie oszukujmy się, zasłużył. No oczywiście miał może trochę łatwiejszą drabinkę, no ale bez porażki dotarł do tego finału. Więc szczerze mówiąc, no nie był to może piękny finał, nie było w tym dużo finezji, ale przynajmniej emocje mieliśmy do końca, prawda?
0: Tak, tak, rzuty karne, najpierw wynik 1-1, długo Arsenal prowadził. A czy można w ogóle coś powiedzieć o tym, co według ciebie przeważyło o zwycięstwie Paryżan? No bo rzuty karne to właściwie loteria jest.
1: To jest loteria, tak, więc ja mogę się odnieść bardziej, wiesz, niż do rzutów karnych, chociaż dobra, może w rzutach karnych, jeżeli coś miało przeważyć, to po prostu poziom stresu, pewności siebie i, nie wiem, może doświadczenia zwyczajnie, bo ja widziałem też często, jak oglądasz ten mecz, oglądasz ten finał wielki, czy to wielkiego turnieju, czy to właśnie Ligi Mistrzów, to patrzysz na twarz któregoś z zawodników i myślisz sobie, kurczę, strzeli, nie strzeli, zaczyna zachowywać się jakoś czasami dziwnie przed strzałem, tak jak wczoraj Eberechi Eze, który zaczął niemal tam tańczyć przed oddaniem swojego rzutu karnego. No i co? Nie strzelił. Nie strzelił. Oczywiście to się nie zawsze sprawdza. No wiadomo, że to jest taka trochę gra psychologiczna, ale mam wrażenie, że piłkarze PSG, każdy z nich był maksymalnie skoncentrowany. No i też jakby to ująć, oni już zdobyli ten tytuł w ubiegłym roku. Luis Enrique zresztą wygrał, tak jak mówiłem, w faktach sportowych po raz trzeci, bo kiedyś także z Barceloną. Mam wrażenie, że ten spokój i pewność siebie przelał trochę na swoich piłkarzy, więc może to zdecydowało w rzutach karnych. Natomiast jeszcze tak się odnosząc do samego spotkania, które, tak jak mówiliśmy, nie było najpiękniejsze, no to jednak, kurczę, PSG miało więcej tych sytuacji. Oczywiście przez większość meczu musiało gonić wynik, więc Arsenal ustawił się na defensywę, ale nie zdziwiło mnie to, że w statystykach PSG miało przewagę. Jeżeli ktoś bardziej próbował grać w piłkę do przodu, no to był to Paryż, więc nieznacznie, ale jednak trochę bardziej zasłużyli moim zdaniem.
0: Dużo żółtych kartek, dużo takich brutalnych fauli. Była też żółta kartka dla trenera Arsenalu, prawda?
1: No i właśnie ten trener Arsenalu, znaczy Mikel Arteta zazwyczaj spokojny, ostoja spokoju, można powiedzieć, to tak. Wczoraj, no nawet w takich meczach po prostu już emocje biorą górę. Nie dziwię się, no i też nie będę ganił tutaj młodszego, mniej doświadczonego z tych hiszpańskich trenerów. Trochę mi się go szkoda zrobiło, bo Mikel Arteta dostawał cięgi przecież przez lata za to, że nie potrafi z Arsenalem wygrać niczego. No, może nie niczego, bo wygrał Puchar Anglii parę lat temu, ale to projekt długofalowy. Gdyby, powiedzmy, właściciele Arsenalu mieli cierpliwość przeciętnego polskiego właściciela klubu, no to już by dawno Mikela Artety nie było, a tymczasem jednak dotarł i zdobył ważny sukces. Osiągnął po ponad 20 latach to Mistrzostwo Anglii. Szkoda, że nie udało się także Ligi Mistrzów, bo ja nie wiem po prostu, kiedy Arsenal będzie miał następną okazję, żeby dojść do tego finału, więc no, nie będzie łatwo. Na pewno szkoda.
0: Arteta zostaje w Arsenalu?
1: Nie no, nie, wiesz, nie wyobrażam sobie, żeby miał odchodzić trener, który odzyskał mistrzostwo Anglii do Arsenalu, krótko mówiąc.
0: No to może za rok.
1: Może, zobaczymy. Zobaczymy, jaki będzie przyszły sezon, ale być może przed Arsenalem okres dominacji. No, tak jak Liverpool po tym odzyskanym po latach mistrzostwie naprawdę miał okres krótki dominacji w Premier League. Zobaczymy.
0: Czarek, wiem, że bardzo się spieszysz, bo biegniesz za chwilę na pociąg do Wrocławia, bo dzisiaj jeszcze jeden ważny mecz dla nas, z naszej perspektywy.
1: Tak, więc ja już króciutko, bo ten pociąg mam przed 10 jeszcze, także muszę zaraz do taksówki wpadać. Polska-Ukraina 17:30. No ważny mecz, oczywiście to jest mecz towarzyski, ale bardzo chciałbym zobaczyć debiutantów. Tu przypomnę, że dwóch napastników może zadebiutować, Czubak Żukowski i obrońcy Potulski, Oskar Wójcik oczywiście i Wojtuszek. Natomiast najbardziej chyba jestem ciekaw młodego Kacpra Potulskiego, bo on jest jeszcze niespełna 19-latkiem. Duży talent.
0: Czekamy zatem na to spotkanie. Cezary Dziwiszek biegnie teraz na pociąg do Wrocławia. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Ten mecz o której?
1: O 17:30 we Wrocławiu.
0: 17:30. Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa RMF FM. Czarku, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się również, dziękujemy. Do usłyszenia. W Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji.

0: RMFFM.
1: Słuchajcie, Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Ciągle nie milkną komentarze po tym, jak w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. UPA to ukraińska powstańcza armia, która według historyków jest odpowiedzialna za masowe zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu w lipcu 1943 roku. W tej sprawie, jak rzadko kiedy, wszystkie strony politycznego sporu w naszym kraju są zgodne i potępiają decyzję prezydenta Ukrainy. Karol Nawrocki zapowiedział, że 8 czerwca podczas posiedzenia kapituły Orderu Białego, Orła Białego, odbierze order prezydentowi Ukrainy, który został mu nadany 3 lata temu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Karol Nawrocki nie zamierza zmieniać zdania, podkreśla w rozmowie z naszym reporterem Michałem Radkowskim prezydencki minister Wojciech Kolarski.
2: Reakcja prezydenta Karola Nawrockiego jest wyrazem takiego jakby rozczarowania Polaków, że w ostatnich latach tak bardzo liczyliśmy na to, że będziemy mogli budować takie bliskie relacje sąsiedzkie z Ukrainą na prawdzie. I szczególnie w sytuacji, w której Ukraina bohatersko broni się przed pełnoskalową rosyjską agresją. Szczególnie kiedy neoimperializm rosyjski zagraża całej Europie Środkowej, całej Europie. Natomiast tak się niestety nie stało. Ta decyzja prezydenta Zełenskiego jest takim policzkiem dla nas wszystkich. To fatalna decyzja, która dla jakichś politycznych, krótkofalowych interesów rzutuje na nasze polsko-ukraińskie relacje.
3: A pan to traktuje jako prowokację?
2: Polska konsekwentnie od lat zwraca uwagę, że zależy nam na istnieniu niepodległej, suwerennej Ukrainy. Natomiast nie zgadzamy się na to, żeby bohaterami niepodległej Ukrainy byli mordercy polskiej ludności na Wołyniu i w innych miejscach.
3: Decyzja prezydenta jest już nieodwołana, to znaczy to, co ogłosił, że będzie odbierał ten order, czy jeszcze tutaj daje sobie jakąś przestrzeń do innej formy zamanifestowania swojej niezgody?
2: Prezydent Nawrocki zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu kapituły Orła Białego w agendzie posiedzenia z jego inicjatywy znajdzie się punkt o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Natomiast po takiej decyzji na mocy artykułu 144 Konstytucji Rzeczypospolitej to premier musi tę decyzję kontrasygnować, żeby weszła w życie.
1: Ze strony Koalicji Obywatelskiej nie słychać na razie jednoznacznych deklaracji, co premier zrobi z decyzją prezydenta.
4: W Polsce nie ma i nie będzie akceptacji dla gloryfikowania UPA. Formacji, która odpowiada za rzeź około 100 tysięcy polskiej ludności cywilnej w niewyobrażalnie tragicznych okolicznościach. Jedyną możliwością zakończenia tego to zmiana decyzji ze strony prezydenta Zełenskiego. Dzisiaj ta decyzja służy Rosji. Dzisiaj ta decyzja uderza w relacje polsko-ukraińskie i je uwłacza pamięci historycznej. Mam nadzieję, że szybko będzie zmieniona.
3: Prezydent powinien odebrać order Orła Białego?
4: Mam nadzieję, że prezydent Zełenski zmieni tą decyzję jak najszybciej i nie będzie potrzeby podejmowania żadnych decyzji z polskiej strony.
3: Jeśli nie zmieni, to rozumiem, że dobrze byłoby odebrać.
4: Mam nadzieję, że pan prezydent Zełenski natychmiast zmieni swoją kuriozalną decyzję.
1: Mówi stanowczo senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. W piątek premier ocenił, że decyzja Zełenskiego jest niepokojąca z punktu widzenia relacji między Polską i Ukrainą. Jednocześnie uznał, że reakcja Karola Nawrockiego jest, jak to określił, podobnym krokiem. Nie zadeklarował wprost, czy złoży podpis pod wnioskiem prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Tu Radio RMF 24, mamy jeszcze więcej informacji.

0: Weekendowy program w Radiu RMF 24, w którym przenosimy się teraz do Poznania. A to wszystko dlatego, że tamtejsze tramwaje przechodzą na emeryturę. Mowa o wysłużonych Konstalach 105N i 105NA. To są takie wysokopodłogowe kwadraciaki, które przez ponad 50 lat kursowały po ulicach Poznania. No i w ten weekend trwają takie specjalne, pożegnalne wyjazdy. Posłuchajmy.
1: Poznańskie 105-ki przechodzą na emeryturę? Zasłużoną?
2: No, oczywiście, że zasłużoną. 51 lat to jest jednak długi okres czasu w służbie Poznania. Na pewno mają tutaj dużą zasługę, tak, w kwestii przewozu mieszkańców naszego miasta. No, w latach 80. tramwaje, które najliczniej można było spotkać na ulicach Poznania, od początku lat 2000 można powiedzieć sukcesywnie już zastępowane tramwajami nowszymi. Aż do tego momentu tak naprawdę, kiedy nadszedł ich kres i będą zastąpione już tramwajami niskopodłogowymi, tramwajami, które w obsłudze pasażerów jednak umożliwiają większą dostępność, większy komfort zarówno i wsiadania, wysiadania, jak i też możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. Także mówimy o zupełnie, można powiedzieć, jeszcze innej generacji tramwaju z lat 70. A tak naprawdę konstrukcji, która oparta jest jeszcze na tramwajach generacji PCC z lat 30. Także to jest naprawdę stara konstrukcja.
1: A jaka jest historia tych 105, które tutaj jeździły po Poznaniu? To jest poznańska produkcja?
2: Nie. Wszystkie wagony 105N były produkowane w chorzowskim Konstalu. I tak dostawy tych tramwajów do Poznania się właśnie odbywały, począwszy od 1975 roku, na 1992 roku skończywszy, czyli przez te lata sukcesywnie gdzieś nowe tramwaje generacji 105N, a później 105N MPK kupowało. Oczywiście te tramwaje w określonych późniejszych latach przechodziły naprawy główne i modernizacje, tak? Bo jakby ten stan, jakbyśmy teraz porównali te dwa pociągi tu stojące, one nieco się od siebie różnią. Zarówno po stronie elektrycznej, jak i też wyposażenia wnętrza. Wiadomo, że w trakcie napraw głównych modernizacji te tramwaje gdzieś były udoskonalane.
1: Ten weekend to jest ta ostatnia szansa na to, żeby móc się jeszcze przejechać? Taka sentymentalna podróż po Poznaniu z 105?
2: To jest weekend, który ma być symbolicznym pożegnaniem tych wagonów, także uruchomimy wszystkie tramwaje tej generacji, które posiadamy. Natomiast w naszych zbiorach pozostaną właśnie dwa takie składy. Jeden to jest skład 105N, jak i trójskład wagonów 105N, na które będzie można na pewno natrafić podczas przejazdu na liniach turystycznych, a także na imprezach okazjonalnych, które jako MPK organizujemy.
1: Tu wychodząc już może tak trochę do przodu, ale rozumiem, 105-ki no nie odchodzą do lamusa, ale przychodzą na zasłużoną emeryturę, o czym już powiedzieliśmy. A co wyjedzie w zamian za nie?
2: W zamian za te tramwaje będą w tej chwili sukcesywnie uruchamiane, przede wszystkim są już uruchomione nowe tramwaje, które firma Modern Trans dostarczyła do końca ubiegłego roku. Jest to 30 nowych tramwajów całkowicie niskopodłogowych, jak również tramwaje, które kupiliśmy z Bonn, będą właśnie jakby zastępowały te wysokopodłogowe i w zasadzie można powiedzieć, że po uruchomieniu całej partii tramwajów z Bonn w Poznaniu tramwaje wysokopodłogowe odejdą do lamusa.
0: Mówił Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań, a rozmawiał z nim dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Tu Radio RMF 24.

0: Jeszcze więcej informacji mamy dla was w radiu RMF 24. Znany warszawski adwokat został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował przed chwilą minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Warszawska policja dodała, że 48-latek usłyszał 7 zarzutów i został aresztowany na 3 miesiące. I tutaj cytat: mężczyzna, podszywając się pod różne osoby, wysyłał do wielu instytucji i organów publicznych zawiadomienia o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Treść zawiadomień wskazywała, że ich ofiarami mieli być prezydent RP oraz minister spraw zagranicznych. Do wysyłania listów załączał nielegalne dokumenty, a w jednym z nich umieścił amunicję, przekazała w komunikacie policja. Jak dodano, funkcjonariusze weszli siłowo do jednego z warszawskich mieszkań, w którym znaleźli laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób. W samochodzie 48-latka funkcjonariusze odkryli również amunicję i 10 pocisków artyleryjskich. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a znalezione przedmioty zostały zabezpieczone do dalszych badań, tutaj czytam. I oczywiście do tej sprawy wrócimy w faktach RMF FM o 10:00, a ja przypomnę, znany warszawski adwokat został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów.
1: Radio RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem Andrzeja Kintę-Kłosińskiego, psychologa, coacha i behawiorystę zwierząt, którego zapytam, ile wiedzą o nas zwierzęta.
2: Wykład otwarty w radiu RMF24, już dziś po 18:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: noc, gdy księżyc.
1: To już czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Jest 10:00. W studiu faktów Katarzyna Podraza.
2: Tak jest, zapraszam. Znany warszawski adwokat zatrzymany w sprawie ostatnich fałszywych alarmów usłyszał zarzuty. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM. Potem kontrakty z polskimi firmami zbrojeniowymi w ramach unijnego programu SAFE, plusy i minusy. A na koniec cud natury i to na wyciągnięcie ręki. Śpiące drzewo jak z egzotycznej bajki. Siedem prokuratorskich zarzutów usłyszał 48-latek podejrzany o podszywanie się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że chodzi o znanego warszawskiego adwokata. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, czego jeszcze dotyczą zarzuty dla mężczyzny?
3: Przede wszystkim tego, że 48-latek ukrywał dokumenty innych osób oraz nielegalnie posiadał broń i amunicję. Do fałszywych zgłoszeń o zamachach dołączał cudze dokumenty i różne przedmioty, aby podejrzenia padły na niewinne osoby. W jednym z takich listów była amunicja. Podczas przeszukania jego mieszkania w Warszawie policjanci znaleźli 10 pocisków artyleryjskich oraz dowody osobiste należące do innych osób. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Trafił do aresztu na 3 miesiące.
2: 3 dni, 62 umowy. Ich wartość to 120 miliardów złotych. Tak w liczbach można podsumować kontrakty z polskimi firmami zbrojeniowymi, które od czwartku do soboty podpisano w ramach unijnego programu SAFE. Rząd chwali się, że to największe w historii pieniądze wydane w tak krótkim czasie na modernizację polskiego wojska. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, rząd mówi o absolutnym rekordzie, a opozycja o ogromnym kredycie.
4: Tak, i w zasadzie można powiedzieć, że obie strony mają rację, bo premier wczoraj w krótkim wpisie w serwisie X napisał, że tylko w ciągu jednego dnia podpisano 29 umów na 79 miliardów złotych. Wszystko w polskich firmach to jest safe, zachwalał Donald Tusk, a wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz triumfował, że to historyczny dzień.
5: Dzięki temu Polki i Polacy mogą się czuć bezpiecznie, pieniądze trafiają do polskiego przemysłu obronnego, sprzęt trafi do polskiej armii i będziemy mieli taki czytelny sygnał do naszych wrogów. Polska armia jest świetnie wyposażona.
4: Zachwala Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. W opozycji patrzą na safe z dużą rezerwą.
6: Widać, że była jakaś umowa, która zakładała, że ma być to pożyczka na nieznane oprocentowanie, warunkowa, która będzie spłacana przez 45 lat.
4: Uważa Karol Karski z PiS. Rząd jednak przekonuje, że umowy z polskimi firmami pozwolą rozkręcić naszą gospodarkę.
2: W faktach teraz Rzym. Takich scen chaosu jeszcze w wiecznym mieście nie było. 30 koni biorących udział w próbie przed rzymską paradą na 2 czerwca z okazji Święta Republiki zostało spłoszonych przez huk fajerwerków w centrum miasta. Odpalił je strażnik miejski bawiący się w pobliżu w towarzystwie kolegów. Wystraszone

0: Niezwykłe śpiące drzewo, które mimo egzotycznego pochodzenia bez problemu wytrzymuje mrozy do minus 25 stopni. To cudo podziwiajcie na rmf24.pl. Naprawdę robi wrażenie. A w kolejnych faktach o 11:00 rowerowe wygibasy na Mierzei Wiślanej. Bądźcie z nami.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Awans do finału ćwierć, finału French Open w urodziny może tego dokonać Iga Świątek, o czym w faktach sportowych Cezary Dziwiszek.
4: Z okazji 25 urodzin wszystkiego najlepszego dla naszej najlepszej tenisistki. Sama może dziś sobie sprawić prezent, czyli awansować do czołowej ósemki ulubionego turnieju. Ale na pewno nie będzie łatwo. Iga zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która w tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu na mączce i wygrała niedawny turniej w Madrycie. Początek spotkania już za godzinę na głównym korcie Filipa Szatrie. Być może niedługo po meczu Igi poznamy mistrza Polski w piłce ręcznej. Tradycyjnie w finale mamy rywalizację płocko-kielecką. W pierwszym meczu na Mazowszu mieliśmy niespodziankę. Broniąca tytułu Wisła przegrała z Industrią 25-30. Drugie zwycięstwo da Kielczanom tytuł.
5: Dużo rozmawiamy o taktyce, o głowie, o wszystko, ale w końcu wygrywa ten, który daje, zostaje serce na boisku. To jest, myślę, że to, co nam kiedyś brakowało kilka razy, to co oni chyba trochę więcej dali od nas ostatnie lata.
4: Mówił zawodnik Industrii Daniel Dujszebajew. Początek meczu w Kielcach o 12:45. O 17:30 we Wrocławiu towarzyskie spotkanie naszych piłkarzy. Polska kontra Ukraina. Okazja do przetestowania potencjalnych debiutantów, a może być ich pięciu. Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik oraz Karol Czubak i Mateusz Żukowski. W składzie nie powinno zabraknąć Roberta Lewandowskiego.
6: Zagra, natomiast zobaczymy, czy od początku, czy w trakcie spotkania wejdzie na boisko, ale taka jest idea, taki jest pomysł.
4: Zapowiada selekcjoner Jan Urban, który dodał, że chce się też przyjrzeć wracającemu do kadry bramkarzowi Marcinowi Bułce. Dziś w Koninie ostatni dzień 23. ogólnopolskich letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. O idei zawodów i ruchu przeczyta na stronie olimpiadyspecjalne.pl.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
7: Radio RMF 24.
8: Już za kilkanaście minut Iga Świątek zacznie rozgrzewkę przed kolejnym meczem na French Open. Będziemy oczywiście śledzić to spotkanie, ale powiemy również między innymi o szkolnej pracowni zupełnie innej niż wszystkie. Gorąco polecam. Tu Radio RMF 24.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF 24 w niedzielne przedpołudnie. A już teraz przenosimy się pod Grunwald i tak, dokładnie jak ponad 600 lat temu, trwają tam zmagania najlepszych rycerzy. Tym razem z całego świata są między innymi potyczki jeden na jednego, a także eliminacje do rycerskiej kadry Polski. Nic nie jest udawane, walki są na serio, mówi w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
1: My jako muzeum słynni jesteśmy z inscenizacji, ale od kiedy mamy nowy obiekt, możemy tutaj organizować różne wydarzenia, między innymi i festiwale, i noc muzeów, ale też i rycerstwem Grunwald stoi. A więc nie tylko turnieje, nie tylko wydarzenia związane z bitwą pod Grunwaldem, ale całej tej otoczki rycerstwa. I nic nie ma wspaniałego i cudownego, jak przyjechać na pola Grunwaldu i obejrzeć sobie prawdziwe walki rycerskie. A więc edukujemy, uczymy, ale też i chcemy, żeby ten aspekt prawdziwej historii, prawdziwego wydarzenia można było, że tak powiem, unaocznić i zobaczyć, jak to oczywiście walczono w turniejach, bo bitwa pod Grunwaldem, czyli same bitwy kierowały się innym etosem. Tam, jeśli chodzi o etos rycerski, to w czasie bitwy i tego całego etosu rycerskiego nic nie było związane, bo wiadomo, życie najważniejsze, ale ten etos dworski. Tak, jak najbardziej. Ta edukacja i ta żywa lekcja historii tutaj na polu Grunwaldu jest i bardzo, bardzo zapraszamy naszych gości, aby przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda.
2: Słowo klucz, pełen kontakt. Tutaj nic nie jest udawane.
1: Nie, to jest tak, panie redaktorze, ma redaktor tej reakcji w 100%, dlatego, że nic nie jest udawane poza tym, że jest miecz stępiony i nie wolno zadawać sztychem ciosów. A tak, to jest tutaj pełna, prawdziwa, najprawdziwsza historyczna prawda na naszym wydarzeniu. Ale też się nie ukrywam, że bardzo nas cieszy, że nie tylko goście, ale też i młodzież, już którejś z kolei pokolenie, przejmuje pałeczkę i tutaj zajmuje się naszą rekonstrukcją, naszą bitwą i naszą historią.
2: Te starcia z większą liczbą rycerzy będą najbardziej widowiskowe?
1: No, jak zawsze, bo rycerz jeden na jeden, no to wiadomo, punkty, a tutaj, że tak powiem, musimy zabić przeciwnika. A więc te pełnokontaktowe...
2: Powalić go.
1: I 5 na 5, 10 na 10, no to trzeba go powalić. No po prostu trzeba zabić. I to jest naprawdę bardzo widowiskowe.
0: Z Jarosławem Maleckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. A my już za chwilę powiemy o sportowych emocjach. Dziś koszykarskie derby stolicy. Zostańcie z Radiem RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Już teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się na koszykarskie parkiety. Jutro odbędzie się kolejny mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi pomiędzy Legią Warszawa a Dzikami Warszawa. W ostatnim pasjonującym spotkaniu Legia wygrała 78-76 i prowadzi już 2-0. Rywalizacja trwa do 3 zwycięstw, ale również jutro w Warszawie zaczyna się inne koszykarskie święto. Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w odmianie koszykówki 3x3. W niej obie reprezentacje Polski celują w medale. Rok temu w Ulaanbaatar blisko niego była kadra kobiet. Z jej trenerką Edytą Koryzną przed rozpoczęciem turnieju rozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Posłuchajmy.
1: Czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata w Mongolii. Tam może zabrakło medalu, ale liczymy na to bardzo, że nie zabraknie go w Warszawie. Jakie zatem nastawienie przed tegorocznymi Mistrzostwami Świata 3x3, między innymi właśnie kobiet, w których weźmie udział pani reprezentacja, reprezentacja Polski?
2: Dla mnie jako byłej zawodniczki zawsze były takie dwa ważne momenty. Wtedy, kiedy się grało w Polsce jako reprezentacja Polski, bo wtedy się czuję ciarki na plecach, jest hymn narodowy, jest mnóstwo kibiców, którzy po prostu dodają ci skrzydeł w trudnych momentach. I drugi to moment, kiedy jesteś na Igrzyskach Olimpijskich, bo to jest najwyższa impreza jakby rangi sportowej. I myślę, że jesteśmy teraz w takim momencie, że Warszawa jest miejscem, w którym odbędą się Mistrzostwa Świata, więc no, jesteśmy podekscytowani, jesteśmy dobrze przygotowani i myślę, jak to w sporcie bywa, potrzeba nam troszkę szczęścia. Natomiast na pewno swoją postawą udowodnimy, że jesteśmy zespołem, który będzie walczył o medale, chce walczyć o medale i zrobi wszystko, żeby o nie walczyć. I ta droga, którą przebyłyśmy razem przez te kilka ostatnich lat, na pewno scaliła zespół, na pewno pokazała kierunki i na pewno będziemy drużyną, z której Polacy będą dumni.
1: To jest teraz liderką pani kadry?
2: Myślę, że tutaj w czteroosobowej drużynie każdy lider po każdym meczu nie ma jednego lidera i myślę, że tutaj każdy jest tak ważny, że trudno kogokolwiek wyróżnić, bo jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i tylko wtedy jesteśmy silną drużyną.
1: Proszę przedstawić jeszcze pokrótce, kogo zobaczymy, kogo kibice będą oglądać.
2: Tak, to jest Aleksandra Ziemborska, która od wielu lat jakby bryluje tutaj na naszych boiskach 3x3. To jest Klaudia Gertchen, która jest jedną z lepszych Polek w Gorzowie Wielkopolskim. To jest Weronika Telęga, która również gra w jednym z najlepszych centrów w Polsce. Oraz mamy jeszcze Annę Pawłowską, naszego super rozgrywającego lidera zespołu, który właśnie w trudnych momentach bierze piłkę i wie, co ma zagrać. Także to jest ta czwórka, na którą dzisiaj stawiamy i która mam nadzieję, że przyniesie dużo radości.
1: Mocny zgrany skład, wiemy, że dziewczyny się świetnie znają. Jeszcze chciałem o rywalki zapytać. Ta grupowa oczywiście, liczymy, że będą ich kolejne, ale między innymi Holenderki macie w grupie. To nie będzie łatwy pojedynek. Z kim będzie trudniej o te punkty i o awans?
2: Ja myślę, że tutaj nie ma co ukrywać i trzeba oddać szacunek dla rywala, bo Holenderki, tak samo jak i Azerbejdżan, to są dwa zespoły, które mamy w grupie i które w Pucharze Mistrzów, czyli jakby największa taka impreza 3x3, najlepsi z najlepszych, zajęły pierwsze i drugie miejsce, więc wszyscy wiemy, że jesteśmy w takiej grupie śmierci, ale my się tej śmierci nie boimy. Myślę, że wyjdziemy z dużym szacunkiem do rywala, ale też z dużą pewnością siebie, że nieraz pokazałyśmy, że potrafimy wyjść w trudnych momentach i przeważyć szale meczu na naszą korzyść. Także z dużą dozą szacunku, ale olbrzymią pewnością siebie.
1: No to ostatnie pytanie. Już wspomniała pani, że Warszawa podoba się pani jako miasto gospodarz, a to konkretnie miejsce pod Pałacem Kultury, gdzie tysiące ludzi, jeśli nie setki, dziesiątki tysięcy przechodzą codziennie, zostanie zagospodarowane. Takie wplecenie zawodów w przestrzeń miejską. Podoba się pani?
2: Myślę, że zdecydowanie tak. Trzeba promować jakby to wszystko, co związane jest ze sportem i myślę, że zaangażowanie wielu ludzi, zaangażowanie też kibiców, to pokazuje, że sport jest ważny w naszym życiu i że warto jakby bronić też polskiej flagi, bronić jakby tej reprezentacji, bronić tego wszystkiego, co nasze, polskie i cudowne i być z tego dumne, więc myślę, że jeżeli dostęp do tych mistrzów świata jest tak w takim miejscu akurat, to myślę, że warto z tego skorzystać i tak jak powiedziałam, trzeba być dumnym Polakiem.
0: Mecze Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3 będą rozgrywane na tymczasowej arenie, która powstała na Placu Centralnym w Warszawie, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki i stacji metro Centrum. Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 powiemy teraz o szkolnej pracowni, która jest zupełnie inna niż wszystkie. Ona działa w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu. Używając naukowego języka, to jest pracownia biologii molekularnej i astrobiologii. Patronat nad nią objęło Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Mówiąc natomiast nieco prościej, to jest jedna ze szkolnych klas, ale wyposażona w taki sprzęt, że można tam przeprowadzać skomplikowane badania naukowe czy eksperymenty. No po prostu laboratorium. Posłuchajmy razem.
1: Co to za urządzenie?
2: To jest łuskarka do lodu. Produkuje dla nas drobnoziarnisty lód wodny. A mając taki lód wodny, możemy na nim z kolei trzymać próbki naszego DNA, i żeby pracować z nimi dłużej, później. Wtedy DNA nie uszkadza się. Jest po prostu na miesiące, na długie lata.
1: Zajrzymy do środka.
2: Bardzo tu właśnie występuje o taki drobnoziarnisty lód, jak w takiej maszynie restauracyjnej, prawda, że możemy sobie właśnie taki lód wyprodukować. I zbierając ten lód, dajemy go sobie do specjalnych styropianowych boksów, no i dopiero wtedy utrzymujemy DNA na lodzie.
1: Badanie DNA w zwykłej szkole?
2: Bardzo ciekawe pytanie, aczkolwiek nie tak odległe. Badanie DNA w szkole wiąże się bardzo mocno z teorią. Uczymy się o DNA, uczymy się, jak jest zbudowane, co możemy z nim robić, jakim badaniom go możemy poddawać. A w tej pracowni biologii molekularnej i astrobiologii, możemy właśnie dokładnie przełożyć naszą teorię na praktykę. Czyli możemy w tym momencie zbadać to nasze DNA. Możemy je przenieść z probówki do probówki. Możemy odmierzyć niewielką objętość tego DNA. Możemy go zwizualizować, to znaczy zobaczyć, jak ono wygląda. To jest z kolei autoklaw, taki prosty autoklaw laboratoryjny. Mamy taki koszyk, umieszczamy tam nasze próbki, na przykład jakieś bufory, wodę na przykład, bo chcemy, żeby te bufory i woda była sterylna, czyli pozbawiona bakterii, pozbawiona zarodników grzybów, żeby nam długo posłużyła. I wtedy w warunkach tak zwanej sterylizacji w tym urządzeniu możemy sobie nasze płyny, bufory, niezbędne odczynniki, narzędzia, które wykorzystujemy w pracowni, uczynić aseptycznymi, to znaczy właśnie pozbawionymi bakterii.
0: Naukowe laboratorium w szkole. Z Tomaszem Książczykiem, nauczycielem biologii i astronomii w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu, rozmawiał dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji i jesteśmy z Wami w niedzielne przedpołudnie.

To jest Radio RMF 24. Już zerkam z wyczekiwaniem na to, co dzieje się w Paryżu. Tam na kortach French Open dosłownie za parę minut swój pojedynek powinna rozpocząć nasza Iga Świątek. Iga właśnie teraz wchodzi na paryski kort. Przypominam, Polka zagra w czwartej rundzie z Ukrainką Martą Kostiuk, 15. rakietą świata. Raszynianka jest na pozycji trzeciej. Po godzinie 11 połączymy się z Paryżem i z naszym korespondentem. Także gorąco polecam, zostańcie z radiem RMF 24, a już za chwilę, za 7 minut, fakty RMF FM o 11:00.

0: Godzina 11 to czas na fakty w RMF FM.
1: Przed mikrofonem wspaniała Katarzyna Podraza. Witamy i zapraszamy.
2: Od wielkich emocji na French Open zaczynamy. Awans do ćwierćfinału w urodziny. Trzymamy kciuki za Igę Świątek. Protesty mieszkańców przyniosły skutek. Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. A na koniec rowerowa wyprawa do malowniczego miejsca w Polsce.
3: Jadu dużo.
4: Cudowne widoki, las.
2: Iga Świątek w drodze po piąty tytuł mistrzowski na kortach Rolanda Garrosa. Tak wielu francuskich obserwatorów komentuje mające rozpocząć się za chwilę pojedynek Polki z Ukrainką Martą Kostiuk. Stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału wielkoszlamowego turnieju French Open. Na łączach z nami paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, czy to oznacza, że większość komentatorów jednoznacznie stawia na zwycięstwo Igi Świątek?
5: Jak najbardziej podkreślają oni, że Iga Świątek jest jedyną byłą zwycięzczynią French Open, która w tym roku nie odpadła z rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, a więc ich zdaniem ma największe szanse, by po raz kolejny stanąć na najwyższym stopniu podium, choć oczywiście Kostiuk, która wsławiła się ostatnio wygraniem aż 15 meczów z rzędu i zdobyciem tytułu mistrzowskiego na turnieju w Madrycie, może okazać się bardzo trudną przeciwniczką. Szczerze sądzę, że Świątek jest w stanie znowu w tym roku wygrać na kortach Rolanda Garrosa. Wolelibyśmy, by na najwyższym stopniu podium stanęła jakaś Francuska, ale nasze zawodniczki niestety nie są tak dobre jak ta Polka, tłumaczy mi młoda Paryżanka. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
2: W urodziny życzymy Idze samych sukcesów. Trzymamy kciuki. Na korty w Paryżu zajrzymy w kolejnych faktach. Blisko 30 strażaków usuwa skutki wczorajszej nawałnicy w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 domów.
6: Wśród tych 11 budynków mieszkalnych były takie, których po prostu musieliśmy usunąć kilka dachówek, a w innych przypadkach były to już bardzo mocne zniszczenia całej konstrukcji dachowej. Najważniejszą informacją jest to, że nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych i patrząc na skalę tego zjawiska, myślę, że musimy mówić o dużym szczęściu, że tutaj nikt nie ucierpiał.
2: Mówił w internetowym radiu RMF24 starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich. Prognoza pogody na najbliższe godziny uspokaja, jedynie wieczorem w regionie spodziewane są opady deszczu. Skalę zniszczeń po przejściu nawałnicy w Balcarzowicach możecie zobaczyć na zdjęciach na naszej stronie rmf24.pl. Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Po protestach mieszkańców zapadła decyzja, że maszyny będą omijały najgęściej zaludnione tereny w pobliżu lotniska. Więcej o tym reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
7: Mieszkańcom przeszkadza hałas nad Oporowem czy Lutynią. Samoloty latają nisko, bardzo często i także w nocy. Problem nasilił się po listopadowej rozbudowie płyty lotniskowej. Protestujący, aby skuteczniej walczyć o zmiany, założyli nawet stowarzyszenie i udało się. Po analizie map okazało się, że większość lotów można przenieść nad tereny niezamieszkałe.
8: Nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców.
7: Mówi prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. Zmiany wejdą w życie najpóźniej na początku przyszłego roku.
9: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Wyjątkowe szlaki rowerowe polecamy Wam dziś w faktach RMF FM. Na Pomorzu wśród fanów jednośladów szczególną popularnością cieszy się trasa na Mierzei Wiślanej. Jest częścią międzynarodowego RMF FM. Na Pomorzu wśród fanów jednośladów szczególną popularnością cieszy się trasa na Mierzei Wiślanej. Jest częścią międzynarodowego

0: Mnóstwo frajdy, a te pozytywne głosy usłyszał w Jantarze reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Z nowymi faktami meldujemy się o 12:00. Będziemy zwiedzać unikatowe miejsca w Małopolsce, a chodzi o Pustynię Błędowską. Zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Odliczamy ostatnie minuty do meczu Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk o ćwierćfinał Rolanda Garrosa, a za chwilę powiemy, czego nie można przywozić z wakacji. Gościem Radia RMF 24 będzie pani Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dzień dobry.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, koniec maja, czyli taki ostatni moment, żeby zaplanować swoje wyjazdy wakacyjne. Oczywiście, jeżeli nie chcemy korzystać z opcji last minute. I warto się do nich przygotować nie tylko pod względem hoteli, przelotów i atrakcji, ale też tego, co można przywieźć z innych krajów. Oto przykład. Parę dni temu pracownik łódzkiej firmy zajmującej się dystrybucją odzieży zamiast tekstyliów znalazł w jednej z paczek jaja zwierzęce. Przesyłkę przejął Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi. Jak orzekli specjaliści, zawierała ona jaja chronionych gatunków, kajmanów i żółwi. No i teraz ta osoba może mieć poważne problemy. Co można, czego nie można przewozić? O tym już teraz porozmawiam ze starszą aspirant Justyną Pasieczyńską, rzecznik prasową szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dzień dobry, pani aspirant, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
0: Ile w tym przypadku może wynieść kara dla osoby, która chciała przewieźć te jaja? Przypomnę, chronione gatunki kajmanów i żółwi.
1: No musimy sobie zdać sprawę z tego, że przywóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem jest to przestępstwo przeciwko przyrodzie i grozi za to kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo też musimy sobie zdać z tego sprawę, jeżeli my jako turyści bezpośrednio się do tego też przyczynimy, czyli sami przywieziemy takie okazy w swoich bagażach, czy chociażby zamówimy taką przesyłkę, oprócz tej konsekwencji karnej, która grozi nam, czyli do 5 lat pozbawienia wolności, to też musimy sobie zdać z tego sprawę, że możemy też wskutek tego stracić chociażby swoją pracę. Więc musimy się kilka razy zastanowić, aby podjąć odpowiednią decyzję, żeby nie mieć po prostu tych nieprzyjemności.
0: Pani aspiranta, jakie najczęściej nielegalne pamiątki przywozimy z wakacji?
1: Jeżeli chodzi o turystów, to turyści najczęściej przywożą różnego rodzaju pamiątki wykonane ze zwierząt, oczywiście zagrożonych wyginięciem. Mam to na myśli torebki, buty, paski, portfele. Bardzo często też zdarzają się fragmenty rafy koralowej, czy chociażby muszle. I rafę koralową, jak i muszle, turyści bezpośrednio zabierają z ich naturalnego środowiska, czyli z plaży. I również tłumaczą się przy naszych kontrolach, że taką muszelkę, taki fragment rafy koralowej po prostu zabrali sobie, bo leżała gdzieś tam, powiedzmy, na plaży i to miało po prostu być ich pamiątką z tych cudownych wakacji. Ale nieważne, ja tutaj dodam, czy taką muszlę zabierzemy bezpośrednio z plaży, czy chociażby zdecydujemy się na zakup na takim przyulicznym bazarze, my jako turyści musimy mieć tą wiedzę, jakich pamiątek nie możemy przywozić, co nam za to oczywiście grozi, mimo zapewnień lokalnych sprzedawców, że taka pamiątka jest bezpieczna, możemy ją spokojnie przewieźć, mamy nawet jakiś tam rakunek czy paragon, nic bardziej mylnego. My musimy mieć świadomość, co kupujemy i z czego dany produkt jest wykonany.
0: To jeżeli chcemy na przykład przewieźć jakąś roślinę objętą szczególną ochroną, to co muszę zrobić, żeby to było legalne?
1: Nie możemy takich pamiątek przywozić. Zgody na przywóz roślin, czy chociażby zwierząt, które są na liście gatunków zagrożonych wyginięciem, wydają odpowiednie instytucje. U nas jest to Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ale takie zgody musimy mieć zarówno z kraju wywozu, jak i do kraju, z którego przywozimy dane zwierzęta, czy chociażby rośliny, ale taki turysta takiej zgody nie otrzyma. Takie zgody otrzymują głównie tutaj jakieś ogrody, chociażby zoologiczne. My jako turyści takiej zgody nie otrzymamy.
0: A gdzie szukać informacji na ten temat, pani aspirant?
1: Tak naprawdę informacje mamy pod ręką, mamy mnóstwo informacji chociażby w internecie. Wystarczy przed taką podróżą właśnie przygotować się, wyszukać w przeglądarce, wpisać hasło zakazane pamiątki i cała lista nam tak naprawdę wyskoczy. To jest 5 minut czytania takiego, przygotowania się. Mamy pewność, że z takich wakacji wrócimy przede wszystkim wypoczęci, będziemy mieć fajne wspomnienia, z pewnością nikt na granicy nas nie zatrzyma, i niestety nie otrzymamy tych przykrych konsekwencji. Dodatkowo, jak kupujemy taką wycieczkę w biurach podróży, to również uzyskamy tam też takie informacje, więc warto popytać się, poczytać. Również na stronie chociażby Krajowej Administracji Skarbowej jest poradnik turystyczny KAS. To jest dosłownie pigułka wiedzy i wiemy, jakie obowiązują limity w przywozie, Mam tu na myśli też chociażby wyroby akcyzowe, jak i również jakich pamiątek nie możemy ze sobą przywozić i co nam za to grozi. Więc tak naprawdę te informacje wszystkie no, mamy pod ręką, można powiedzieć.
0: A czy wartość tego przedmiotu, pani aspirant, tej pamiątki ma znaczenie? Od jakiej kwoty taką pamiątką może zainteresować się izba?
1: Nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że przywozimy pamiątkę, która jest chociażby w najmniejszym stopniu wykonana z roślin czy zwierzęcia, które jest objęte właśnie konwencją waszyngtońską CITES. I tu nie ma znaczenia, czy ta muszelka kosztowała nas na bazarze, przypuśćmy, nie wiem, 3 euro, czy dużo więcej. To nie ma znaczenia. Liczy się to, że my bezpośrednio przyczyniamy się właśnie do degradacji środowiska, wyniszczenia danego gatunku. My jako turyści właśnie kupując takie, czy zbierając chociaż takie no, zakazane pamiątki. Musimy też zdać sobie z tego sprawę, że konwencja waszyngtońska CITES to jest jedna kwestia, ale też państwa, do których jeździmy, tworzą sami swoje wewnętrzne przepisy, co do których też powinniśmy się chociażby zapoznać w jakimś stopniu. Na przykład nie możemy we Włoszech, nie możemy zabierać z Sardynii nawet piasku. Za to również są surowe konsekwencje, ponieważ tutaj władze tamtejsze zdecydowały, że bardzo dużo po prostu turystów tam do nich się wybiera na wakacje i każdy zabiera muszelkę, kamyka, troszkę piasku i przez to te plaże po prostu są zniszczone i również grożą za to surowe konsekwencje, więc nie tylko konwencja waszyngtońska CITES, ale również przepisy państw, do których się wybieramy, mają znaczenie.
0: Pani aspirant, a jaki jest limit wartości towarów przywożonych do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej?
1: Oczywiście są limity, jeżeli mówimy o wyrobach akcyzowych. Jeżeli na przykład chodzi o alkohole, to na przykład możemy przywieźć 1 litr mocnego alkoholu, jeżeli mówimy o osobach oczywiście dorosłych, tak? Ale wszystkie tego typu limity, jeżeli chodzi o wyroby akcyzowe, chociażby przewóz środków pieniężnych. Wszystkie te informacje znajdują się właśnie na stronie Krajowej Administracji Skarbowej. To jest dosłownie parę zdań, a już mamy wiedzę i jesteśmy odpowiednio przygotowani do chociażby do powrotu do naszego kraju.
0: I tam szukajmy tych informacji. Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 była starsza aspirant Justyna Pasieczyńska, rzecznik prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeszcze raz dziękuję pani aspirant. Miłej niedzieli życzę.
1: Dziękuję wzajemnie. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
2: Radio RMF 24.

0: Znakomita muzyka, jeszcze więcej informacji to mamy dla was w Radiu RMF 24. Już od prawie pół godziny trwa pojedynek Iga Świątek kontra Ukrainka Marta Kostiuk na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Stawką, przypomnę, jest awans do ćwierćfinałów wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. I łączymy się z naszym korespondentem Markiem Gładyszem, który jest na trybunach i śledzi ten mecz. Witaj Marku, bonjour!
1: Bonjour, witam serdecznie.
0: Marku, która z zawodniczek gra dotąd lepiej w tym, no, bardzo ważnym pojedynku?
1: Cóż, bitwa obu zawodniczek o awans do ćwierćfinału French Open dopiero się rozkręca i jest na razie dosyć wyrównana. Pierwszego gema wygrała na przykład po bardzo długiej walce Ukrainka, drugiego Polka, trzeciego znowu Ukrainka. Paryscy komentatorzy zauważają jednak, że Iga Świątek nie przegrała dotąd z Martą Kostiuk ani jednego meczu. Jest więc zdecydowaną faworytką w tym starciu. Niektórzy obserwatorzy przypominają, że były również pomiędzy tymi zawodniczkami nieporozumienia, które wywołały dużo szumu poza kortami tenisowymi. W jednym z wywiadów Ukrainka miała powiedzieć, że Iga Świątek ma więcej testosteronu, co mogło sugerować, że Polka stosuje środki dopingujące. Kostiuk powiedziała później, że jej wywiad został źle przetłumaczony, a zdanie zostało wyrwane z kontekstu i że nigdy nie chciała czegoś takiego zasugerować.
0: Marku, a za kim są kibice na trybunach? Bardziej za Polką czy bardziej za Ukrainką?
1: Raczej za Polką, ale Kostiuk też zbiera oklaski, kiedy dobrze gra. Na razie reakcje są również dosyć wyrównane. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
0: Bardzo dziękujemy, Marku. Jeszcze oczywiście będziemy się dzisiaj łączyć z Markiem Gładyszem, a ja przypomnę, że trwa właśnie pierwszy set i jest 2-1 dla Igi Świątek. Oby tak dalej. Trzymamy kciuki.

0: Słuchacie Radio RMF 24. W naszym niedzielnym programie wraca temat głośnego zabiegu medycznego poza kolejką i poza procedurą. Chodzi o sprawę syna senatora Tomasza Lenca, jego zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Nowy tydzień może przynieść ważne decyzje w tej sprawie. To zauważa nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest teraz z nami. Witamy ponownie.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Michale, uzyskałeś nowe informacje. Co wydarzy się w nowym tygodniu?
1: W nowym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia powinien wydać decyzję już ostateczną dotyczącą kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Jak mówiłeś, właśnie w tym szpitalu odbył się ten zabieg poza procedurą, poza kolejką, bez formalnej zgody. To już było kilka tygodni temu. Została nałożona kara na ten szpital. Kara finansowa w wysokości 134 tysięcy złotych i kilkanaście dni temu szpital złożył odwołanie i w piśmie pojawiła się prośba, aby albo zmniejszyć tę karę, albo najlepiej, tak by chciała dyrekcja lecznicy w Aleksandrowie Kujawskim, całkowicie tę karę umorzyć. Tam pojawił się argument, że sytuacja szpitala jest trudna. Myślę o sytuacji finansowej, że te pieniądze są bardzo potrzebne na zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych i na leczenie pacjentów z okolicy Aleksandrowa Kujawskiego. I w najbliższym tygodniu, czyli jeszcze przed długim weekendem, do najbliższej środy, jak ustaliłem, powinna być decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia tutaj w centrali NFZ. Czy szpital będzie musiał zapłacić tę karę? Czy w wysokości 134 tysięcy złotych? Czy może mniej? Czy może ta kara będzie umorzona? To potwierdził w rozmowie ze mną wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Marek Augustyny.
2: Istotnie wniosek o odwołanie wpłynął do nas dokładnie tydzień temu, więc jest w procesie analizowania. Myślę sobie, że oczywiście nie na tym etapie, nie mogę zdradzać szczegółów, ale to ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, podkreśla jeszcze jedną rzecz. Nie ma świętych krów, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasad i wszędzie tam, gdzie są pieniądze publiczne, my tych pieniędzy publicznych pilnujemy niezależnie od statusu osoby, która naruszyła zasady, które są bardzo jasno i ściśle określone.
1: Wniosek szpitala jest analizowany. Najbliższe dni mają przynieść tę ostateczną decyzję, ostateczną odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia, ale oczywiście są także inne instytucje, które pilnują tej sprawy, wyjaśniają tę sprawę. To między innymi prokuratura, bo mamy także śledztwo prokuratorskie, prokuratura w Bydgoszczy. Także sprawę tego kontrowersyjnego zabiegu poza procedurą, poza kolejką właśnie teraz wyjaśnia.
0: Michale, jakie są jeszcze konsekwencje tej sprawy? Kto jeszcze odczuł konsekwencje tego zabiegu poza kolejką, poza procedurą?
1: To też jest wyjaśniane. Wyjaśniane jest to, na ile inni pacjenci także zostali w jakiś sposób poszkodowani. Tutaj jest postępowanie Centrali Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Jednocześnie także Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy tę sprawę wyjaśnia, ale już pod kątem głównie zachowania lekarzy, którzy, przypomnę, takie też są wnioski z kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, nie zadbali o odpowiednie zabezpieczenie niektórych oddziałów, ponieważ po prostu w trakcie dyżuru na dwóch oddziałach lekarze wykonali ten zabieg, opuszczając i zostawiając niejako pacjentów bez opieki, bez odpowiedniego zabezpieczenia medycznego na tych pozostałych oddziałach. Mamy tutaj wobec tego kilka instytucji. Od Narodowego Funduszu Zdrowia i tej kwestii finansowej i kary ewentualnej dla szpitala, przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta i kwestie praw pacjenta i tych pacjentów, którzy nie byli odpowiednio zabezpieczeni medycznie, gdy dochodziło do tego kontrowersyjnego zabiegu, ale także kwestia właśnie prokuratury, tutaj prokuratura okręgowa w Bydgoszczy i odpowiedzialność zawodowa lekarzy i tutaj tę sprawę bada samorząd lekarski, czyli Naczelna Rada Lekarska.
0: Michale, a jeśli szpital będzie musiał zapłacić tę karę finansową, czy będzie mógł w jakikolwiek sposób odzyskać pieniądze?
1: Tak, formalnie jest to możliwe. Jest tak zwana zasada regresji. Tak to formalnie się nazywa, a w praktyce chodzi o to, że jeśli szpital faktycznie musiałby zapłacić te 134 tysiące złotych kary, albo mniej, jeśli na to zgodzi się w nowym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia, to dyrekcja szpitala mogłaby na przykład wyciągnąć wnioski i konsekwencje bezpośrednio od pracowników szpitala i na przykład zmniejszyć pensję, czy nałożyć karę na lekarzy, którzy tak zarządzili tamtą sytuacją i tak się zachowali, że po prostu opuścili swoje podstawowe miejsce pracy, ten podstawowy oddział i wykonali zabieg w innym miejscu, ten zabieg, który nie został zarejestrowany, bo kontrola wewnętrzna szpitala w Aleksandrowie Kujawskim wykazała także, że lecznica nie ma odpowiedniej dokumentacji medycznej, na tyle dokładnej, na tyle dokładnie opisanej, aby taka dokumentacja mogła być podstawą rozliczenia tego zabiegu syna senatora Tomasza Lenca z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest wobec tego kilka ścieżek, natomiast dyrekcja szpitala cały czas podkreśla, że najbardziej chciałaby, aby tej kary finansowej po prostu nie było, bo to by ułatwiło sytuację finansową, to by także ułatwiło tę sprawę formalną. A gdy pytasz, Krzysztof, o konsekwencje, to oczywiście mieliśmy też już stricte polityczne konsekwencje, bo przypomnę, że kilkanaście dni temu senator Tomasz Lenz został wykluczony z klubu Koalicji Obywatelskiej i tutaj odwrotu od tego absolutnie nie ma i żadnego odwołania.
0: Michał Dobrołowicz w Radiu RMF24. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Ja przypomnę, w najbliższych dniach Narodowy Fundusz Zdrowia rozpatrzy wniosek w sprawie umorzenia kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim, a chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenza. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą, poza kolejką. Przez to Tomasz Lenz, jak mówił przed chwilą Michał Dobrołowicz, został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Lecznica ma zapłacić karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Tu Radio RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Teraz zerkam na paryskie korty. Tam Iga Świątek warczy o ćwierćfinał turnieju Rolanda Garrosa z Ukrainką Martą Kostiuk i na razie pierwszy set 4-4. Trzymamy kciuki.

Ależ to są emocje. Tak jeszcze przed godziną 12 zerkam na korty French Open. Tam no, bardzo dzielnie w pierwszym secie walczy Iga Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk. W pierwszym secie mamy 5-4 dla Polki. No i w tej chwili będzie serwować Iga Świątek, więc jest no... Jest szansa na to, że wygra tego pierwszego seta. Przypominam, dzisiaj stawką jest ćwierćfinał, dzisiaj Iga ma urodziny, no więc niech sprawi sobie i kibicom taki piękny prezent. Jest 11:55, czyli już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM i ten temat oczywiście meczu Igi Świątek na pewno w nich powróci.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku kapitan, który uciekł z pokładu. Katastrofa statku Costa Concordia. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 12. Fakty w RMF FM poprowadzi Katarzyna Podraza. Zapraszamy.
1: Iga Świątek w walce o ćwierćfinał French Open. Ta emocjonująca gra już za chwilę w relacji naszego paryskiego korespondenta. Skandaliczna decyzja Wołodymyra Załanskiego w sprawie uhonorowania bohaterów UPA wciąż na ustach polityków. Posłuchajcie, co proponują. W faktach także prawdziwy raj dla rowerzystów.
2: Dokładnie nazywa się to ścieżka na palach.
3: Świetne miejsce na rower.
1: Już od prawie godziny trwa pojedynek Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk na paryskich kortach Rolanda Garrosa, stawką awans do ćwierćfinału w turnieju French Open. Wielu obserwatorów podkreśla, że Kostiuk okazała się dla Polki groźniejszą przeciwniczką niż się spodziewano. Na łączach paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz, który śledzi to spotkanie. Witaj Marku, jak w tej chwili wygląda sytuacja? Kto prowadzi?
4: W pierwszym secie jest 5-5, ale od początku meczu można ewentualnie odnieść mimo wszystko wrażenie, że Idze Świątek nie udaje się zdominować gry, nie udaje się jej narzucić Ukraińce swego rytmu. Wszystko przed nami, bo zawodniczki grają zacięcie o każdego gema, a więc walka jest dosyć wyrównana i pojedynek może trwać relatywnie długo. Paryscy komentatorzy ciągle jednak uważają Igę Świątek za zdecydowaną faworytkę i przepowiadają jej już 5. zwycięstwo w turnieju French Open. Z drugiej strony trzeba przyznać, że Kostiuk jest mistrzynią na przykład świetnych zagrań z głębi kortu. Przypomnijmy, że jej dobra gra jest zasługą między innymi Polki, Sandry Zanieskiej, która jest szkoleniowcem Ukrainki. Z kortów Roland Garrosa, Marek Gładysz.
1: Dziękujemy Markowi. Trzymamy mocno kciuki za zwycięstwo Igi Świątek, a kolejny meldunek z Paryża usłyszycie w Faktach o 13. Uwaga kierowcy, zablokowana krajowa 22 w Wołogoszczu w Lubuskiem. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu motocykla z quadem. Utrudnienia na trasie do Biegniew, Stare Osieczno mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny. Potrzebna jest pilna naprawa relacji z Ukrainą. W ten sposób politycy komentują kontrowersje, które pojawiły się w tym tygodniu po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadanie imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich elitarnych jednostek wojskowych. Chodzi o ukraińską powstańczą armię, która brała udział w ludobójstwie polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Komentarze na ten temat reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Co powinno się teraz wydarzyć, żeby relacje były lepsze?
5: Marcin Horała z PiSu uważa, że prezydent Ukrainy powinien pilnie wyciągnąć wnioski po zapowiedzi polskiego prezydenta.
6: Być może to będzie takie otrzeźwienie. Być może strona ukraińska tę naszą gotowość do dialogu i dobre chęci traktowała opacznie jako na przykład słabość i zaproszenie do tego, żeby skakać sobie po głowie.
5: Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej odpowiada z kolei, że niezbędne jest spotkanie obu prezydentów, Polski i Ukrainy.
7: Mam nadzieję, że w niedługim czasie dojdzie do rozmów prezydenta Nawrockiego z prezydentem Zełenskim i te sprawy będą po prostu wyjaśniane.
5: Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło jak dotąd żal z powodu eskalacji sporu i podkreśliło, że intencją nie było urażenie narodu polskiego.
8: Twój weekend w Faktach RMF FM.
1: Betonowe płyty, piaski pustyni i drewniane pomosty. Z takimi atrakcjami mogą zmierzyć się rowerzyści na ścieżce rowerowej Velopustynia. Dziś w Faktach RMF FM sprawdzamy nowe i najciekawsze szlaki rowerowe. Jedną z nich jest właśnie trasa wokół Pustyni Błędowskiej w Małopolsce. Przejedziemy tam m.in. po drewnianych kładkach, które pozwalają przekroczyć Dolinę Białej Przemszy.
2: Dokładnie nazywa się to ścieżka na palach. Jest to może i krótki, 400-metrowy odcinek, ale bardzo malowniczy, który prowadzi nas na drugą część Pustyni Błędowskiej, która jest poligonem wojskowym i doprowadza na punkt widokowy Dąbrówka.
9: No tak, trochę poza asfaltem, tak tam jest fajnie sobie pojeździć, tak.
10: Świetnie, weekendami bardzo ciasno, ale super się jedzie tymi betonami nowymi i tymi pomostami drewnianymi, także super.
11: Tam, gdzie są te rozlewiska.
10: Dokładnie, także świetne miejsce na rower.
1: Opisywał pan Kacper z jednej z wypożyczalni rowerów i rowerzyści na Velopustynia. Trasa ta została zintegrowana z Velą Przemsza. Obie tworzą oznakowaną sieć dróg rowerowych i pieszych o łącznej długości około 40 km. A jeśli zamiast ruchu wolicie odpoczynek przy dobrej literaturze, to polecamy wam ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w stolicy. Są już tacy, którzy poszli tym tropem.
12: Jak na razie tutaj w dwóch trebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki. więc takie klimaty. Duży wybór. Tak do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki, więc takie klimaty. Duży wybór. To na

0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Tu Lidia Krawczuk, prosto z Waszyngtonu. Dzień dobry, zapraszam na program Taka Ameryka w Radiu RMF 24. W programie o mundialu, który jeszcze się nie rozpoczął, a już wywołuje polityczne i prawne problemy w USA. Pytania dotyczące zdrowia Donalda Trumpa i wyznanie Jill Biden w sprawie debaty prezydenckiej, która zakończyła kampanię Joe Bidena. Porozmawiamy też m.in. o pirackich audiobookach w wydaniu sztucznej inteligencji. Także róbcie kawę i zapraszam do 14.

muszę wam powiedzieć, że tutaj w Waszyngtonie, z którego do was mówię, praca wre, bo z jednej strony 250 urodziny Ameryki, z drugiej zbliżające się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i w centrum przy National Mall budowana jest olbrzymia strefa kibica i mimo, że żaden mecz nie zostanie rozegrany tutaj w stolicy USA, to będzie piłkarski klimat. Ale mundial jeszcze się nie zaczął, a w Stanach już wybuchł pierwszy poważny konflikt wokół tej imprezy. Chodzi o ceny biletów i miejsca na stadionach. Prokuratorzy generalni Nowego Jorku i New Jersey rozpoczęli właśnie postępowanie wobec FIFA po skargach kibiców, którzy twierdzą, że zapłacili za najlepsze miejsca, a dostali znacznie gorsze. Sprawa dotyczy 8 meczów rozgrywanych w New Jersey, w tym wielkiego finału zaplanowanego na 19 lipca. Władze obu stanów wysłały do FIFA oficjalne wezwanie do przekazania dokumentów dotyczących sprzedaży biletów. Według skarg część kibiców kupowała bilety w najdroższej kategorii, tuż przy murawie, ale później otrzymywała miejsca znacznie dalej od boiska, w niższej kategorii niż ta, za którą zapłacili. Profesor prawa sportowego z Brooklyn Law School, Jody Balsam, podkreśla, że na tym etapie FIFA nie została jeszcze oskarżona. Na razie proszą tylko o informacje, ale próbują ustalić, czy istnieją podstawy do postawienia zarzutów. Cała sprawa wpisuje się w dużo większą debatę wokół cen biletów na Mundial w Ameryce Północnej. FIFA po raz pierwszy stosuje podczas Mistrzostw Świata tak zwany dynamic pricing, czyli system, w którym ceny zmieniają się na bieżąco w zależności od zainteresowania, liczby dostępnych miejsc czy popularności konkretnego meczu. W praktyce oznacza to, że ceny potrafią rosnąć bardzo szybko. Część biletów na oficjalnej platformie FIFA osiąga kwoty wielokrotnie wyższe od tych, które początkowo przedstawiono w dokumentach kandydatury USA, Kanady i Meksyku. I właśnie to budzi coraz większą polityczną reakcję w Stanach. Już w marcu kilkudziesięciu amerykańskich kongresmenów apelowało do FIFA o obniżenie cen, argumentując, że Mistrzostwa Świata stają się wydarzeniem dostępnym wyłącznie dla najbogatszych kibiców. FIFA próbowała częściowo odpowiedzieć na tę krytykę, wprowadzając ograniczoną pulę biletów za $60. Problem polega na tym, że są to miejsca wysoko pod dachem stadionów, często w narożnikach. Eksperci podkreślają, że sam system dynamicznych cen jest legalny, ale musi być przejrzysty. Jak tłumaczy profesor Balsam, może to zostać uznane za działanie wprowadzające w błąd, jeśli konsumenci byli przekonani, że kupują miejsca w określonej kategorii za konkretną cenę, a dopiero później cena się zmieniła. Innymi słowy, może to być nielegalne, jeśli zmienia się wynik po zakończeniu meczu. Trzeba jasno informować o stosowaniu dynamicznych cen. Jeżeli śledczy uznają, że doszło do naruszeń prawa konsumenckiego, FIFA może zostać zobowiązana do zwrotów pieniędzy, zmian w systemie sprzedaży, a nawet do zapłacenia kar finansowych. A za chwilę pytanie o zdrowie. Donald Trump właśnie przeszedł kolejne badania i natychmiast ogłosił, że wszystko jest idealnie. Ale czy na pewno? To jest Radio RMF24 i za moment rozwiniemy ten wątek.

Mamy niedzielę, ostatni dzień maja i gra wam teraz Radio RMF24. Ja nazywam się Lidia Krawczuk i prowadzę dla was program Taka Ameryka z Waszyngtonu. I właśnie tutaj, a raczej pod Waszyngtonem, Donald Trump przeszedł w mijającym tygodniu kolejne badania w wojskowym szpitalu Walter Reed i niemal natychmiast ogłosił w mediach społecznościowych, że cytuję, wszystko wyszło perfekcyjnie. To była trzecia taka wizyta prezydenta w ciągu ostatnich 13 miesięcy i kolejna, która odbywa się w atmosferze pytań o jego zdrowie. Od miesięcy Trump przekonuje, że jest w doskonałej formie fizycznej i psychicznej, regularnie wraca też do swoich testów poznawczych i porównuje się z politycznymi rywalami. Jak waszym zdaniem poradziłby sobie Biden? Myślę, że mógłby nie odpowiedzieć poprawnie nawet na pierwsze pytanie. Zresztą Obama też poradziłby sobie słabo. Myślę, że obaj wypadliby bardzo słabo. Jeden lekarz powiedział, to pierwszy raz, kiedy widzę, żeby ktoś odpowiedział poprawnie na wszystko. Pytania. To lekarz, który zawodowo zajmuje się takimi rzeczami. Ja zrobiłem ten test 3 razy, mówił sam o sobie Donald Trump. Problem polega jednak na tym, że pytania o zdrowie Donalda Trumpa nie dotyczą dziś wyłącznie wieku. W ostatnich miesiącach uwagę zwróciły zdjęcia pokazujące obrzęki nóg, siniaki na dłoniach i widoczne zmiany skórne na szyi prezydenta. Biały Dom tłumaczył, że ślady na dłoniach mogą wynikać z przyjmowania aspiryny i częstego ściskania dłoni podczas spotkań z wyborcami i politykami. Lekarz prezydenta zapewniał też, że nie ma oznak zakrzepicy ani chorób tętnic. Część lekarzy spoza administracji uważa jednak, że komunikaty Białego Domu są zbyt ogólne i że wokół stanu zdrowia prezydenta pojawia się coraz więcej niejasności. Dodatkowe pytania budzi także częstotliwość badań. Współcześni prezydenci zwykle przechodzą jedno pełne badanie rocznie, tymczasem Trump odbył już 3. wizytę w Walter Reed w ciągu 13 miesięcy, jak wspominałam. Od zakończenia badań Trump napisał jedynie, że wszystko przebiegło perfekcyjnie i podziękował lekarzom szpitala Walter Reed. Szczegółowych wyników badań Biały Dom nie opublikował. Pozostaniemy jeszcze przy kondycji prezydentów. Za chwilę Jill Biden o debacie, która zakończyła kampanię jej męża.

Mówiłam kilka chwil temu tutaj w Radiu RMF 24 o pytaniach dotyczących zdrowia Donalda Trumpa i o tym, jak bardzo temat wieku oraz kondycji prezydentów wrócił do amerykańskiej polityki. Właściwie trudno o lepszy przykład niż wywiad Jill Biden, który w całości pojawi się w amerykańskiej telewizji CBS dziś. I to jest zapowiedź mających ukazać się w czerwcu na amerykańskim rynku wspomnień Jill Biden, View from East Wing. Fragment wywiadu, który już udostępniono, dotyczy debaty Joe Bidena z Donaldem Trumpem z czerwca 2024, debaty, która ostatecznie zakończyła kampanię reelekcyjną Bidena. Jill Biden przyznała, że oglądając występ męża, była przekonana, że dzieje się coś poważnego. Nigdy wcześniej ani później nie widziałam Joe w takim stanie. Nigdy. Nie wiem, co się wtedy stało. Kiedy to oglądałam, pomyślałam, Boże, on ma udar. I śmiertelnie mnie to przeraziło. Co ciekawe, bezpośrednio po samej debacie Jill Biden publicznie wspierała męża i przekonywała, że odpowiedział na wszystkie pytania i znał wszystkie fakty i wypadł świetnie. Sama debata do dziś pozostaje jednym z najważniejszych momentów ostatniej kampanii prezydenckiej w USA. Joe Biden mówił słabym głosem, momentami gubił wątek i sprawiał wrażenie wyraźnie osłabionego. Sztab tłumaczył wtedy, że prezydent był przeziębiony i zmęczony, ale w Partii Demokratycznej niemal natychmiast pojawiła się panika. Kilka tygodni później Biden wycofał się z wyścigu o drugą kadencję i poparł Kamalę Harris. Został pierwszym urzędującym prezydentem od czasów Lyndona Johnsona w 1968 roku, który zrezygnował z walki o reelekcję. A po muzyce trochę powrócimy do obchodzonego tutaj w poniedziałek Memorial Day.

Czy wy już jesteście gotowi na lato? No chyba tak, bo w Polsce pogoda też całkiem przyjemna, ale tutaj w Stanach dla wielu Amerykanów lato już się zaczęło. Nie dlatego, że przyszło astronomiczne przesilenie i nie dlatego, że kalendarz pokazuje czerwiec. W Stanach istnieje zupełnie prawie czerwiec. W Stanach istnieje zupełnie inny rytm sezonów i według niego Memorial Day, święto pamięci poległych żołnierzy, które przypadło tutaj w USA w miniony poniedziałek, od lat wyznacza symboliczny początek lata. To wtedy otwierają się baseny, zaczyna się sezon grillowy, ruszają rodzinne wyjazdy i pierwsze weekendy nad oceanem. Sklepy organizują wielkie wyprzedaże, Amerykanie wyciągają leżaki i planują wakacje. W tym roku ten nieoficjalny sezon letni będzie wyjątkowo długi. Memorial Day przypadł najwcześniej, jak to możliwe, 25 maja, bo zawsze przypada w ostatni poniedziałek maja. Z kolei Labor Day, czyli Święto Pracy, które dla wielu Amerykanów symbolicznie kończy lato, przypada wyjątkowo późno, dopiero 7 września. To oznacza aż 106 dni tego amerykańskiego letniego sezonu między jednym długim weekendem a drugim. Ale w Waszyngtonie, z dala od pikników, koncertów i zatłoczonych plaż, pojawiła się instalacja przypominająca, że Memorial Day miał mieć zupełnie inne znaczenie. I chcę tutaj wrócić do Memorial Day, o którym opowiadałam Wam tutaj w ubiegłą niedzielę. Na National Mall w centrum stolicy USA stanęła ściana złożona z 600 tysięcy czerwonych maków. Każdy z nich symbolizował jednego amerykańskiego żołnierza zabitego w walce od czasów I wojny światowej. Ta instalacja miała zatrzymywać ludzi, choć na chwilę, i przypominać, czym naprawdę jest ten weekend. Joe Vergas, emerytowany weteran marynarki wojennej, mówił: to nie jest dzień do świętowania, szczerze mówiąc. Wiem, że tutaj często traktujemy go jako oficjalny, nieoficjalny początek lata i wiele osób urządza grille, przyjęcia i patrzy na ten dzień jak na powód do celebracji. Prawdę mówiąc, to nie jest dzień świętowania, to dzień pamięci. Prosimy ludzi, żeby o tym pamiętali. Można robić grille i spotkania, ale warto zrozumieć, że macie dziś tę wolność dzięki 600 tysiącom ludzi, którzy zginęli na wojnach od czasów I wojny światowej. No i może właśnie dlatego Memorial Day w Ameryce jest tak specyficznym świętem. Z jednej strony rozpoczyna lato, długie weekendy i sezon podróży, z drugiej przypomina, że ten wolny dzień w kalendarzu ma bardzo konkretną cenę. Powoli zbliżamy się do 13. O 13 w Radiu RMF24 Fakty RMF FM, a po nich wracam do Was z kolejnymi tematami w programie Taka Ameryka. A zaczniemy od tego, jak wojna z Iranem odbija się na amerykańskich farmerach.

0: ogłosz.
1: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
2: Szóstka stołowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza chrząstka płacze.
1: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
3: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest 13:00, czas na Fakty RMF FM. Z nami Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. To był zacięty bój na French Open. Do końca wierzyliśmy w wygraną Igi Świątek. Starcie z Ukrainką śledził paryski korespondent RMF FM. Burze wracają, powiemy, gdzie może być niebezpiecznie. A na koniec już dziś prezent na Dzień Dziecka.
2: Puściły hamulce.
1: Złe wiadomości z kortów Rolanda Garrosa. Iga Świątek przegrała w dwóch setach 5-7-1-6 pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk o awans do ćwierćfinału French Open. Polka odpadła z tego wielkoszlemowego turnieju, który wcześniej wygrała już 4 razy. W Faktach łączymy się ponownie z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem.
3: Witam serdecznie.
1: Witamy Cię, Marku. Oglądałeś to spotkanie do końca. Tak. Jak komentowane jest to we Francji?
3: To według części obserwatorów prawie trzęsienie ziemi na kortach Rolanda Garrosa. Sama Marta Kostiuk przyznała po meczu, że jest zaskoczona swoim zwycięstwem. To faktycznie wywołało powszechne zaskoczenie, tym bardziej, że wielu obserwatorów przepowiadało Świątek już 5. tytuł mistrzowski na French Open. Część komentatorów sugeruje, że może Igę Świątek zmęczyły rekordowe upały, które dawały się we znaki w ostatnich dniach na French Open w Paryżu, ale jednocześnie Ukrainka grała w takich samych warunkach, być może lepiej słoneczny żar znosiła. Od początku meczu można było odnieść wrażenie, że Świątek nie była dzisiaj w najlepszej formie, nie udawały się narzucić swego rytmu Ukraińce, która okazała się groźniejsza niż zwykle. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Dziękujemy za te relacje. Komentarze na temat przegranego przez Igę Świątek spotkania zbierzemy w kolejnych faktach. Przed burzami na północnym wschodzie Polski ostrzegają synoptycy. Alerty, które wydano dla części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, obowiązują do wieczora. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu, wiatr w porywach do 60 km na godzinę, a lokalnie także i grad. Lecąc nad Wrocławiem będziemy mogli obserwować miasto z innej perspektywy. Od nowego roku startujące tam maszyny będą latały innym korytarzem. To rezultat protestów mieszkańców, którym przeszkadzał hałas. Nad Oporowem czy Nowym Dworem przebiegają ścieżki startowe. Najpierw port wprowadził dodatkowe opłaty dla przewoźników za hałas podczas lotów nocnych, a teraz poszedł krok dalej.
4: Po odlocie tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej.
1: Mówił prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przewara. A jeśli planujecie wakacyjny wyjazd, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne. To ważne szczególnie dla osób, które stawiają na aktywny wypoczynek.
5: Sporty wodne, motorowodne, powietrzne, więc tutaj warto zwrócić uwagę, jak chcemy spędzić ten wolny czas oraz na to, jak wygląda nasze życie, czyli na przykład, czy chorujemy przewlekle. Jeśli tak, no to musimy zwrócić uwagę, żeby faktycznie było rozszerzenie o zachorowania i wtedy jak najbardziej Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomoże nam w takich sytuacjach. I to jest najbardziej istotne, żeby po prostu zwrócić na to uwagę, żeby te rozszerzenia na polisie były.
1: Tłumaczy Małgorzata Trębska z Biura Ubezpieczeń w Skierniewicach. Koszt podstawowej polisy turystycznej dla jednej osoby zaczyna się od kilkudziesięciu złotych.
6: Cieszą nas takie fakty.
1: Można samodzielnie poprowadzić tramwaj i odwiedzić miejsca na co dzień zamknięte dla pasażerów. W zajezdni krakowskiego MPK przy ulicy Broszka trwa tramwajowy Dzień Dziecka. Za sterami charakterystycznego niebieskiego tramwaju zasiadł m.in. nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
2: Puściły hamulce.
3: Okay. Prawą
2: spokojnie, powoli nam płynnie rusza. Jak najbardziej. I w tym momencie nawet przesuwając dźwignię do samego końca, nie obawiać się. Aha. On nie pozwoli nam przekroczyć wyznaczonej prędkości. Są tu systemy zabezpieczające.
7: Czy wygodnie się siedzi?
8: Bardzo wygodnie. Fajnie się jedzie.
7: Fajnie? Jak ci się podoba?
9: Fajny, strasznie jest.
7: To gdzie potem idziecie? Na tramwaj jeszcze?
9: No oczywiście, że tak.
2: To kolega nam cofnie z tylnego pulpitu. Ja mu tam oddałem, można powiedzieć, kontrolę nad pojazdem. Okay. I on będzie wykonywał manewr cofania.
1: Jeśli i wy macie ochotę na spróbowanie swoich sił jako motorniczy, to przypominamy, tramwajowy Dzień Dziecka w zajezdni MPK w krakowskim Podgórzu potrwa do 15:00. A w nowych faktach o 14:00 zabierzemy was na jedną z najpopularniejszych tras rowerowych w Beskidach. Będzie się działo, już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu radio.
0: Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kiedy mówi się o konflikcie z Iranem tutaj w Stanach, bo przypominam program Taka Ameryka w Radiu RMF24, którego słuchacie z Waszyngtonu, to większość ludzi myśli przede wszystkim o cenach ropy i napięciach na Bliskim Wschodzie. Ale skutki tej sytuacji coraz mocniej odczuwają też amerykańscy farmerzy tysiące kilometrów od Teheranu, na polach Dakoty Południowej, na polach Nebraski czy na polach Kentucky. Rolnicy wchodzą właśnie w jeden z najtrudniejszych sezonów od lat. Powód? Gwałtownie rosnące ceny nawozów i paliwa, które wystrzeliły po eskalacji konfliktu z Iranem i problemach wokół cieśniny Ormus, strategicznego szlaku, przez który transportowana jest duża część światowej ropy, gazu i właśnie nawozów. W niektórych stanach koszty nawozów niemal się podwoiły. Mike McCrane, farmer z Dakoty Południowej, mówi, że w jego rodzinie udało się częściowo uniknąć najgorszego scenariusza tylko dlatego, że wcześniej wykupiono zapasy. Jesteśmy teraz w dość dobrej sytuacji, bo dużo rzeczy zamawiamy z wyprzedzeniem. Wszystkie nawozy kupiliśmy jeszcze przed wydarzeniami związanymi z Iranem. Dzięki temu nie musimy dziś płacić tych wysokich cen. Niektóre nawozy niemal podwoiły swoją cenę. Ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Syn farmera, Matthew McCrane, który właśnie przejmuje rodzinne gospodarstwo jako piąte pokolenie, mówi, że wzrost kosztów widać dziś praktycznie wszędzie. Od paliwa po nasiona. Nawozy, paliwo, wszystko podrożało przed tym sezonem i jeszcze w trakcie zimy. Wiele zależało od tego, kiedy ktoś zamówił albo kupił potrzebne rzeczy przed rozpoczęciem sadzenia. Niezależnie od tego, czy zrobił to wcześniej, czy nie, i tak wpłynie to na koszty prowadzenia gospodarstwa w tym roku. Według najnowszych prognoz Departamentu Rolnictwa dochody gospodarstw mają być w tym roku o prawie 25% niższe niż 3 lata temu. W wielu częściach amerykańskiego Midwestu rośnie też liczba bankructw i gospodarstw, szczególnie w regionach upraw kukurydzy i soi. Także wojna i napięcia na Bliskim Wschodzie wpływają już nie tylko na ceny benzyny na stacjach, ale również na koszt produkcji jedzenia. A za chwilę w Radiu RMF24 śledztwo wymierzone w kobietę, która wygrała z Donaldem Trumpem dwa głośne procesy.

To jest program Taka Ameryka w Radiu RMF 24. Tu Lidia Krawczuk i prowadzę ten program dla Was z Waszyngtonu. I chcę Wam powiedzieć o procesach, które były jednymi z najbardziej kosztownych i politycznie niewygodnych dla Donalda Trumpa. Teraz pojawia się nowy zwrot w tych sprawach. Amerykański Departament Sprawiedliwości wszczął śledztwo wobec E. Jean Carroll, kobiety, która oskarżyła Trumpa o napaść seksualną w latach 90. E. Jean Carroll ma teraz 82 lata i wygrała z nim dwa głośne procesy cywilne. Federalni śledczy sprawdzają, czy Carroll mogła składać fałszywe zeznania pod przysięgą. Chodzi konkretnie o kwestię finansowania jej pozwów przeciwko Donaldowi Trumpowi. W czasie przesłuchania w 2022 roku Carroll twierdziła, że nikt z zewnątrz nie opłaca jej procesu. Później ujawniono jednak, że część kosztów prawnych pokrywała organizacja powiązana z miliarderem Reidem Hoffmanem, współzałożycielem LinkedIna i znanym krytykiem Trumpa. To właśnie ten wątek bada teraz Departament Sprawiedliwości. Prokuratorzy próbują ustalić, czy Carroll celowo ukryła informacje o finansowym wsparciu. I prawnicy odpowiadają, że nie wiedziała szczegółowo, w jaki sposób organizowano finansowanie sprawy. Sama batalia sądowa między Trumpem a Carroll nadal trwa. W 2023 roku ława przysięgłych uznała, że Donald Trump dopuścił się napaści seksualnej i zniesławienia Carroll. Zasądzono wtedy $5 milionów odszkodowania. Kilka miesięcy później, w osobnym procesie dotyczącym kolejnych wypowiedzi Trumpa, ława przysięgłych przyznała jej dodatkowe $83 miliony za zniesławienie. Trump odwołuje się od obu wyroków. Pierwsza sprawa trafiła już do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który wciąż nie zdecydował, czy w ogóle zajmie się apelacją prezydenta. No, cała sprawa ma bardzo wyraźnie polityczny kontekst. Amerykańskie media zwracają uwagę, że śledztwo rozpoczęto już po objęciu stanowiska przez nowego pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Todda Blanche'a, byłego prywatnego adwokata Donalda Trumpa. Blanche został formalnie wyłączony z tej sprawy, bo wcześniej reprezentował Trumpa w czasie apelacji w procesach Carroll. Po krótkiej przerwie o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia internetowe piractwo. Wydawcy alarmują, że dziś można stworzyć nielegalny audiobook praktycznie w kilka minut.

0: Radio RMF 24 w to niedzielne majowe popołudnie. Mamy ostatni dzień maja. Temat, który rzuca nowe światło na piractwo książek. Samo piractwo książek w internecie nie jest niczym nowym. Nowe jest coś innego. Sztuczna inteligencja. Wydawcy alarmują, że dziś nie trzeba już kopiować gotowego audiobooka. Można w kilka chwil stworzyć jego nową wersję z syntetycznym lektorem i wrzucić do sieci. Według New York Timesa branża wydawnicza mierzy się teraz z nowym problemem. Sztuczna inteligencja sprawiła, że kopiowanie treści stało się szybsze, tańsze i trudniejsze do wykrycia. Na YouTube coraz częściej pojawiają się darmowe wersje bestsellerów, od Harry'ego Pottera po najnowsze książki Johna Grishama. No to mała taka próbka z YouTube'a.
1: For only $250, he could write, or draft as he preferred to say, a three-page simple will, printed on heavy gold bond paper.
0: No i problem nie polega jednak wyłącznie na tym, że to są udostępnione treści bez zgody autorów. Chodzi o sposób, w jaki powstają. Zamiast oryginalnego lektora pojawia się sztuczny głos. Czasem zmienia się tempo czytania, dodawana jest muzyka albo przypadkowe dźwięki. I właśnie takie niewielkie zmiany sprawiają, że systemy wykrywające pirackie kopie często przestają działać. Jak opisuje New York Times, darmowa wersja najnowszego thrillera Johna Grishama The Widow została odsłuchana ponad 80 tysięcy razy. Słuchacze narzekali, że głos brzmi sztucznie i bez emocji, a obrazy wyświetlane w tle nie mają nic wspólnego z fabułą książki, ale i tak wyświetlono to nagranie kilkadziesiąt tysięcy razy. Wydawcy twierdzą, że problem rośnie błyskawicznie. Według danych cytowanych przez gazetę, w ciągu miesiąca od premiery nowej bestsellerowej książki może pojawić się średnio ponad 5 tysięcy jej pirackich wersji tworzonych przy pomocy sztucznej inteligencji. Jeszcze kilka lat temu ktoś musiał usiąść, skopiować nagranie i wrzucić je do sieci. Dziś wystarczy kilka kliknięć. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Wydawcy mówią dziś otwarcie, ten problem pokazuje również coś innego. Ludzie chcą słuchać książek. Rynek audiobooków rośnie teraz bardzo szybko. Tylko pytanie brzmi, kto będzie na tym zarabiał? Autorzy czy internetowi piraci? A za moment o zbliżającym się Tribeca Festival w Nowym Jorku. I jak zwykle będzie tam nie tylko kino, ale też polityka i wielkie nazwiska.

Dopiero była połowa maja, dopiero co zakończył się festiwal filmowy w Cannes, a to już koniec miesiąca, prawie czerwiec i świat kina przenosi się teraz do Nowego Jorku. W środę rusza Tribeca Festival, wydarzenie, które przez lata stało się jednym z najważniejszych amerykańskich festiwali filmowych i jednocześnie symbolem samego Nowego Jorku po 11 września 2001 roku. Festiwal stworzyli Robert De Niro i producentka Jane Rosenthal w 2002 roku, żeby przyciągnąć ludzi z powrotem na Dolny Manhattan po zamachach terrorystycznych. Dziś, po 25 latach pandemii i zmianie nazwy, Tribeca nadal działa i, jak mówi sam De Niro, wciąż tu jest. Zwłaszcza teraz to jest bardzo istotne. Zbliża się 250. rocznica powstania kraju. Festiwal obchodzi 25-lecie. Są też 80. urodziny Dumbella. No, tu De Niro ma na myśli Trumpa. Dumbell, czyli głupek albo półgłówek, i De Niro jest znany z tego, że bardzo niepochlebnie wypowiada się na temat obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. To wszystko jest szalone i właśnie dlatego to jest dziś bardzo ważne. Tegoroczna edycja będzie rekordowa. Organizatorzy pokażą ponad 100 filmów, ponad połowę twórców stanowią debiutanci. Ale Tribeca od dawna nie jest wyłącznie festiwalem filmowym. Obok kina pojawiają się także muzyka, podcasty, seriale i projekty multimedialne. W tym roku mocno obecna będzie właśnie muzyka. Festiwal otworzy dokument o grupie Earth, Wind, Fire. Madonna pokaże specjalną prezentację swojego nowego albumu Confession 2. Zaplanowano też rozmowę Roberta De Niro z Martinem Scorsese z okazji rocznicy Taksówkarza. No i jednym z najgłośniejszych momentów festiwalu ma być także wręczenie Bruce'owi Springsteenowi nagrody dla artystów łączących sztukę z działalnością społeczną i polityczną. Festiwal w Nowym Jorku, festiwal Tribeca, rozpoczyna się 3 czerwca i potrwa do połowy miesiąca, do 14. Dziękuję za dziś. Słyszymy się tutaj za tydzień w programie Taka Ameryka. Lidia Krawczuk, pozdrawiam z Waszyngtonu, a już za moment w radiu RMF24 Fakty RMF FM. Polecam.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Jest godzina 14, to czas na fakty w RMF FM. Jest z nami Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek sensacyjna porażka polskiej tenisistki. Iga Świątek odpadła z French Open. Posłuchajcie, jak jej przegrana jest komentowana nad Sekwaną. Warszawa idzie na całość. Od jutra w stolicy nocna prohibicja. W faktach także przejażdżka najpopularniejszą trasą rowerową w Beskidach. Iga Świątek za burtą French Open. Jak podawaliśmy w faktach, Polka przegrała pojedynek o ćwierćfinał wielkoszlamowego turnieju z Martą Kostiuk. Game set match dla Marty Kostiuk. Ukrainka pokonała polską tenisistkę w dwóch setach. 5-7-1-6. Po zwycięstwie przyznała, że jest w szoku.
2: Yeah, I'm still in shock, you know.
1: Dokładnie, nadal jestem w szoku. Wiecie, pokonać tak niesamowitą zawodniczkę, która wygrała tu 4 razy, a ja wcześniej z nią przegrywałam. Nigdy nie wygrałam z nią setę. Wiecie, to jest niesamowite. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą energię. Mówiła wzruszona Marta Kostiuk. 23-latka drugi raz w karierze wystąpi w wielkoszlamowym ćwierćfinale. O zaskoczeniu na kortach Rolanda Garrosa po przegranym meczu Igi Świątek piszą francuskie media. W faktach ponownie łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, rozmawiałeś z kibicami. Jak reagują na tę niespodziewaną porażkę Polki?
3: Są najczęściej równie zaskoczeni jak francuskie media, choć niektórzy zauważają, że tym razem z French Open odpadło bardzo szybko również wiele innych świetnych zawodniczek, na przykład Amerykanka Coco Gauff. Nadal uważam, że Świątek jest bardzo dobrą zawodniczką, podobnie jak Coco Gauff czy Białorusinka Aryna Sabalenka. Teraz to może ta ostatnia wygra turniej. Tłumaczy mi francuski kibic trochę rozczarowany przegraną Igi Świątek. Paryscy komentatorzy zauważają, że Marta Kostiuk była dzisiaj po prostu lepsza od zawodniczki z Raszyna, której nie udawały się serwisy i która pod koniec meczu popełniała coraz więcej błędów. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: W faktach teraz Warszawa. W całej stolicy od jutra zacznie obowiązywać zakaz nocnego handlu alkoholem. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać między 22 a 6 rano, między innymi w sklepach, w kioskach i na stacjach benzynowych. W ten sposób Warszawa dołączy do innych miast z nocną prohibicją, takich jak Wrocław czy Kraków. Mieszkańcy stolicy są podzieleni, czy to dobra decyzja.
4: Wydaje mi się, że dobra.
5: Ograniczenie dostępności, możliwości kupowania w nocy, na co może się przełożyć?
4: No przede wszystkim na spokój w mieście. Wydaje mi się, że będzie mniej awantur, mniej jakichś takich sytuacji, które się wymykają spod kontroli.
6: Mogliby zostawić na przykład coś takiego, że na weekend, no bo jak ktoś na przykład imprezuje, ale z drugiej strony zawsze można pójść gdzieś do restauracji i tam, no rozumiem, że jest dostępne.
5: Na miejscu tak, na wynos nie.
6: No, właśnie, no myślę, że to jak najbardziej fajna opcja, że patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
5: Pani poczuje się bezpieczniej?
6: Zdecydowanie tak.
7: Absolutnie nie. Dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
1: Usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: Udany weekend tylko z faktami RMF FM.
1: Velosoła łącząca Rajcze z Jeziorem Żywieckim to jedna z najpopularniejszych tras rowerowych w Beskidach. Otwarta ją niespełna 2 lata temu. Jej niezaprzeczalnym atutem są górskie widoki. A ponieważ pogoda w czasie tegorocznej majówki sprzyja wyprawom, na popularnej trasie roi się od rowerzystów.
9: Chcieliśmy zobaczyć tę trasę Velosoła, przejechać się, zobaczyć jak to tam wygląda, nie?
10: Tak naprawdę bardzo rekreacyjnie dzisiaj chciałem pojechać. Ta trasa jest tutaj taka, wydaje mi się, dość prosta, szczególnie w tą stronę, jeżeli chodzi o jakiś tam profil wysokościowy. Spodziewam się pięknych widoków i przyjemnej jazdy po prostu.
11: Pan jedzie w dół?
12: Tak, do Żywca.
11: Czyli nad jeziorem pan kończy?
12: Tak.
11: To ile to kilometrów?
12: Około 30.
11: Rzeka tuż obok, to się milej jedzie, słysząc jej krzyk?
12: Oczywiście. Człowiek się wycisza. I to sprzyja generalnie. I lepiej się znosi wysiłek i psychicznie się bardziej odpoczywa.
1: To jest dopiero relaks. Z rowerzystami, którzy wybrali się na przejażdżkę Velosołą, rozmawiał nasz śląski reporter Marcin Buczak. Odliczamy czas już do kolejnych faktów RMF FM. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę. Dla was cudownej niedzieli.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Kłaniam się nisko, dzień dobry. Tomasz Weryński z tej strony w Radiu RMF 24. Za chwilę u nas Chiny, które modernizują przy pomocy sztucznej inteligencji największy na świecie system nadzoru. Profesor Jerzy Domżał będzie gościem Radia RMF 24. No, oczywiście komentarze po porażce i świątek będą również. Tomasz Weryński, zapraszam.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Chiny modernizują przy pomocy zaawansowanej sztucznej inteligencji największy na świecie system nadzoru, informuje Financial Times. Jak podaje dziennik, ma to dać władzom bardziej zautomatyzowane uprawnienia do śledzenia obywateli i analizowania ich zachowań oraz przewidywania potencjalnych niepokojów w czasie rzeczywistym. No i właśnie o tym porozmawiamy teraz z naszym gościem. Jest z nami profesor Jerzy Domżał z Instytutu Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, na czym polega przewaga nowych systemów AI nad aktualnie stosowanymi rozwiązaniami monitoringu?
1: Przede wszystkim mamy do dyspozycji bardzo obszerny rozmiar kamer, które obserwują cały teren obywateli. Możemy zbierać te dane i przesyłać do punktów ich analizy, a tam rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji w bardzo szybki sposób, do niedawna niedostępny zupełnie, pozwala analizować te dane i wyciągać z nich wnioski dość nieoczywiste dotychczas, a które bardzo mogą pomóc choćby właśnie w analizach tego typu, o których pan redaktor wspomina.
0: Mhm. A jakie są możliwości rozpoznawania i analizy zachowań przez obecne systemy sztucznej inteligencji? Czy mogą przewidywać potencjalne zagrożenia na przykład?
1: No to jest bardzo ciekawe, bo mamy do czynienia z kamerami, które też bardzo mocno rozwijają się w swoim zakresie. To powoduje, że jakość obrazu przesyłanego jest bardzo, bardzo dobra. Dzięki temu te dane, które są gromadzone w systemach, również są bardzo obszerne i zawierają wiele deskryptorów, z których można skorzystać. To powoduje, że odpowiedni zarządca takich danych może z nich wyczytać wiele interesujących informacji i to już nie chodzi tylko o rozpoznanie twarzy na przykład danego człowieka, ubioru, ale do tego stopnia jest możliwa analiza, że można identyfikować wyraz twarzy, a nawet wiek danego człowieka można aproksymować. Można nawet analizować chód danej osoby, co pomaga w identyfikacji danego człowieka. No to z kolei bardzo łatwo można sobie wyobrazić, można przełożyć na analizy zachowań i to małych grup czy większych grup.
0: Na przykład.
1: No dokładnie, dokładnie tak. Można z tego naprawdę bardzo dużo wyciągnąć.
0: No dobrze, a czy istnieje ryzyko, że systemy te mogą zostać, wie pan, wykorzystane przez inne osoby, osoby trzecie lub stać się po prostu celem cyberataków?
1: Myślę, że na obszarze Chin ta władza jest na tyle scentralizowana, że raczej nikt oprócz tych, którzy są uprawnieni do uzyskania tego typu danych, do nich dostępu nie uzyskają, nie będzie to możliwe. Można sobie jednakże wyobrazić, że podobne systemy będą wdrażane w innych miejscach na świecie, gdzie ta kontrola autorytarnego bądź co bądź systemu władzy nie jest aż tak mocna. No i wtedy mamy do czynienia tak naprawdę z jednym z kolejnych systemów teleinformatycznych, do których zawsze da się włamać, zawsze można te dane uzyskać, zawsze można je analizować w sposób sobie właściwy i wykorzystywać też przy różnych celach, w tym m.in. na przykład w celach ataków terrorystycznych.
0: No właśnie, mówił pan, że inne kraje mogą tutaj też chętnie spojrzeć w tym kierunku, żeby coś takiego u siebie wykorzystać, no bo jak mówiliśmy, choćby rozczytanie jakichś niecnych intencji mogłoby sprzyjać pewnie bezpieczeństwu, czy na przykład takie rozwiązanie gdzieś w bliskiej przyszłości możliwe jest na przykład w Polsce?
1: To zawsze jest problem ochrony danych. Tu muszą być wcześniej uchwalone odpowiednie przepisy, które pozwoliłyby w ogóle korzystać z tego typu oprogramowania na terenie krajów, powiedzmy, demokratycznych, tak? Czyli nie o takim systemie autorytarnym, z jakim mamy w Chinach do czynienia. To jest zupełnie inny model. Natomiast można sobie oczywiście wyobrazić sytuację taką, że ktoś albo złamie prawo, nie chcę tutaj przywoływać sławnego przypadku systemu też śledzenia bądź co bądź Pegasusa, który w naszym kraju prawdopodobnie był używany, ale można też prowadzić pewne zachęty ustawowe do wprowadzania tego typu rozwiązań. Jest to też w pewnym sensie uzasadnione, na przykład w niektórych obszarach. No, mamy do czynienia z imprezami masowymi typu mecze od podwyższonego ryzyka. Tam już pewne rozwiązania, analizy osób na tych meczach też są wprowadzane, by pomóc służbom w odpowiedniej identyfikacji, na przykład w przypadku jakichś zachowań niewłaściwych, czyli użycia broni czy czegoś podobnego.
0: A zastanawiam się, czy taki przeciętny obywatel Chin będzie miał jakąkolwiek szansę, wie pan, ukryć się przed tak zaawansowanym monitoringiem.
1: To będzie bardzo trudne. Tam ten proces postępuje bardzo szybko. Chiny naprawdę zrobiły olbrzymi postęp technologiczny. Są dziś liderem na świecie w tego typu rozwiązaniach. Myślę, że każdy obywatel chiński jest poddany temu systemowi i nie ma za bardzo możliwości chronić się przed działaniem tego systemu, tak bardzo w cudzysłowie mówiąc. Natomiast dość interesujące jest to, że wielu Chińczyków w ogóle nie ma świadomości istnienia tego typu systemów, czyli ten sławny system zaufania społecznego, który śledzi, pozwala zdobywać kredyty mieszkańcom Chin za dobre sprawowanie. To wygląda już to orwellowsko. No, wielu Chińczyków nawet nie jest świadomych tego, że jest obserwowanych i poddawanych działaniu takiego systemu.
0: A zastanawiam się już, kończąc, czy takie systemy mogą kiedyś zastąpić część pracy policji, służb bezpieczeństwa? Czy zawsze gdzieś tutaj oko człowieka będzie decydujące?
1: Na pewno będą to systemy wspierające działalność służb. Do nas, jako Instytutu Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa AGH, też służby zgłaszają się z pytaniami o wsparcie w utworzeniu takiego systemu, który właśnie pomagałby służbom czy policji, na przykład właśnie w trakcie imprez masowych. Należy takie rozwiązania traktować jako systemy wsparcia, które zdecydowanie mogą pomóc. Myślę, że nie należy ich się w naszym kraju, w Europie bać. Raczej należy traktować je jako wszelkiego rodzaju systemy, które pomagają, tak jak i pomagają systemy, nie wiem, zapobiegać przestępstwom drogowym czy łamaniu przepisów, tak i w tym przypadku tego typu systemy. Raczej powinniśmy na nie spojrzeć pozytywnie, no bo ostatecznie chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich.
0: Bardzo serdecznie panu dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był profesor Jerzy Dąbrzał z Instytutu Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Radiu RMF 24. Dziękujemy serdecznie.
1: Dziękuję ślicznie, miłego popołudnia.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na zegarze 26 minut po 14 w Radiu RMF 24, teraz Kraków, no bo w zajezdni tamtejszego MPK przy ulicy Broszka trwa tramwajowy Dzień Dziecka. Słuchajcie, można samodzielnie poprowadzić tramwaj, zasiąść za kierownicą autobusu wodorowego i odwiedzić myjnię dla największych pojazdów.
2: Puściły hamulce, okay. Spokojnie, powoli nam płynnie rusza. Jak najbardziej. I w tym momencie, nawet przesuwając dźwignię do samego końca, nie obawiać się. Aha. On nie pozwoli nam przekroczyć wyznaczonej prędkości. Są tu systemy zabezpieczające. I w tym wypadku możemy sobie spokojnie jechać z dozwoloną prędkością.
3: I teraz jak
2: teraz
3: chcę
2: na wybiegu, ale trzymamy cały czas do wciśnięty. Teraz sobie spokojnie, pomału, spokojnie, powolutku. Tutaj widzi pan, to nie jest takie proste.
3: To nie jest
2: motorniczy
3: takie proste.
2: Musi jednak panować nad emocjami, nad innymi rzeczami, nad tym, co się dzieje na przestrzeni pasażerskiej, a przy okazji jeszcze płynnie wyhamować pojazdem. I tak to wygląda, jeżeli...
3: Spełniłem jedno ze swoich największych marzeń.
2: Bardzo mnie to cieszy, że udało mi się w tym pomóc.
3: Super, super. A teraz się wycofamy? Można cofać,
2: wycofa,
3: no nie?
2: Kolega nam tutaj, z powodu tego, że tam są ograniczenia spowodowane barierkami, ciężko jest, bo zawsze nam monitoring troszeczkę przekłamuje. Cofamy! To kolega nam cofnie z tylnego pulpitu, ja mu tam oddałem, można powiedzieć,
3: kontrolę
2: nad pojazdem i on będzie wykonywał manewr cofania.
3: Czy wygodnie się siedzi?
4: Bardzo wygodnie. My już jeździliśmy tymi wodorami, także fajnie się jeździ.
3: Fajnie? Jak ci się podoba?
5: Fajne, strasznie jest.
3: Strasznie fajnie. To gdzie potem idziecie? Na tramwaj jeszcze?
5: No oczywiście, że tak.
3: Jak wam się podoba?
4: Super, fajnie.
3: Wygodnie tu się siedzi w tym autobusie?
5: Tak.
3: Ale to jesteś fanem autobusów, czy tak z przypadku tutaj jesteś?
5: Fanem autobusów.
3: Tak. I co jeszcze będziesz oglądać dzisiaj?
5: Tramwaje.
1: A to taki tramwaj poprowadzić to już jest sztuka, trzeba przyznać. A za sterami charakterystycznego niebieskiego tramwaju zasiadł nasz krakowski reporter Maciej Sołtys. No jak słyszeliśmy, nie tylko siedział, ale i poprowadził. Tramwajowy Dzień Dziecka w zajezdni MPK w Krakowie potrwa do 15:00.

W Radiu RMF 24 mówiliśmy już dziś o Chinach. No i teraz niestety tragiczne doniesienia z tego kraju. W prowincji Yunnan na południowym zachodzie nad ranem czasu lokalnego zawalił się szyb nielegalnej kopalni. Zginęło niestety 5 osób, jedna została ranna. O sprawie poinformowały miejscowe władze. Z komunikatu no, nie wynika jednak, jaki surowiec był wydobywany w miejscu katastrofy. Do tej tragedii doszło niewiele ponad tydzień po innym poważnym wypadku, który wydarzył się w kopalni węgla kamiennego w położonej na północy Chin prowincji Shaanxi. Na skutek eksplozji gazu 22 maja zginęły 82 osoby. 128 zostało rannych, a dwie pozostają zaginione. Był to największy tego rodzaju incydent w Chinach od 2009 roku.

0: A w Radiu RMF24 przenosimy się teraz do Paryża. No, jak informowaliśmy, Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk i żegna się z French Open. Francuskie media ten rezultat opisują jako szokujący i sensacyjny. My łączymy się ponownie z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku, witamy.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Co jeszcze mówią o tej zaskakującej porażce zawodniczki z Roszy na paryscy komentatorzy?
1: Cóż, francuska telewizja publiczna, na przykład France 3, podkreśla, że to właśnie dzisiaj Iga Świątek obchodzi 25. urodzina, więc porażka w tym dniu jest na pewno jeszcze bardziej gorzka. Wielu komentatorów sugeruje jednak, że nawet najlepsze zawodniczki nie są w stanie za każdym razem wygrywać. Świątek już 8 raz grała w czwartej turze French Open i po raz pierwszy od 7 lat nie awansowała na kortach Rolanda Garrosa do ćwierćfinałów. Cóż, zdarza się, jak mówią obserwatorzy, nie przeszkadza to faktowi, że Świątek pozostaje jedną z najlepszych rakiet na świecie. Dziś Marta Kostiuk była po prostu lepsza, a jeżeli chodzi o zawodniczkę z Raszyna, to od samego początku meczu można było odnieść wrażenie, że nie była ona w najlepszej formie. Później nie najlepiej serwowała i popełniała coraz więcej błędów.
0: Marku, Iga odpadła z dalszych rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa. Na kogo więc w tej chwili stawiają francuskie media?
1: Otóż w tej sytuacji wielu paryskich komentatorów stawia zdecydowanie na Białorusinkę Arynę Sabalenkę, choć dzisiejszy przegrany przez Świątek mecz z Martą Kostiuk sprawił, że niektórzy zaczynają stawiać właśnie na tę ostatnią, wyrażając zadowolenie, że zawodniczka urodzona w Ukrainie, choć teraz mieszka ona w Monte Carlo, dotarła do ćwierćfinału French Open. Paradoksalnie to trochę również polski sukces. Dobra gra Kostiuk jest zasługą między innymi Polki Sandry Zaniewskiej, która jest jej szkoleniowcem z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
0: Marek Gładysz, prosto z Francji, dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Marku, ja przypomnę, że to jednak nie koniec emocji dla polskich kibiców na tegorocznym French Open. No jutro w 1/8 finału zagra Maja Chwalińska. Jej rywalką będzie francuska Diane Paris. Będzie zatem komu trzymać kciuki.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. No od piątku na polach bitwy pod Grunwaldem mierzą się najlepsi rycerze z całego świata. Były starcia 1-1 i buchurty 3-3 nawet, 5-5. Dzisiaj podziwiać można było rycerzy w turnieju eliminacyjnym do rycerskiej kadry Polski.
1: Trzeba wygrywać, to na pewno. Trzeba wygrywać pewnie. Dużo trenować, żeby móc wygrywać. Trenować mądrze, trenować często, tak minimum codziennie, jak nie częściej. Mieć dobry team, dobry pomysł na ten trening i dobry pomysł na walkę.
2: No dobra, ale powiedz, czy trenować samemu, pod okiem jakiegoś trenera, wymieniać się doświadczeniami, jak to wygląda?
1: Mamy kluby rycerskie, szkoły do walk rycerskich w Polsce, natomiast no, w takim już najbardziej elitarnym gronie mistrzów świata, którzy w Polsce są, no to już trenujemy między sobą, spotykamy się możliwie często i między sobą sparujemy, sami prowadzimy grupy treningowe, to my najczęściej jesteśmy trenerami.
2: Najlepiej sparować z najlepszymi pewnie.
1: No, oczywiście, że tak. W Polsce mamy kilku mistrzów świata i właśnie się regularnie spotykamy, żeby swój poziom windować możliwie najwyżej właśnie przed sezonem i jechać na mistrzostwa najlepiej przygotowanym.
2: To co, zobaczymy Cię w Danii?
1: Mam nadzieję, że tak. No, na pewno tam będę w co najmniej jednej konkurencji reprezentował.
2: Jak my wyglądamy jako Polska, jeżeli chodzi o rycerską kadrę?
1: Rycerska kadra to jest 200 osób około, która się zawęża do tych kilkudziesięciu najlepiej przygotowanych do właśnie tych kilku formuł, w ramach których będziemy startować, tak żeby na arenie międzynarodowej mógł przynosić no, same największe trofea. W zeszłym roku ja zdobyłem złoto na Węgrzech, zdobyliśmy kilka sreber, a z drugich mistrzostw w Teksasie przeżyliśmy kilkanaście krążków.
2: Drogi sport?
1: No, ja to bardzo często porównuję do rajdów samochodowych. Żeby wejść, no to trzeba mieć niezły sprzęt, a no, po niektórych zawodach...
2: Czyli na sobie masz równowartość samochodu?
1: No, dobra bryka, też metalowa. Czasami wracam do domu z lekkimi obcierkami, a czasami jak po dobrym WRC jest parę drogich elementów do zmiany. No, tak bywa.
0: Z jednym z zawodników, Marcinem Janiszewskim, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a przed faktami jeszcze no, informacja sportowa sprzed chwili. Piłkarze ręcznej industrii mistrzami Polski. Kielczanie pokonali Orlen Wisłę Płock 36-27.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Republikanie walczą o utrzymanie władzy w Kongresie. Czy agresywna manipulacja granicami okręgów wyborczych zagwarantuje zwycięstwo w jesiennych wyborach?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF 24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF 24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Mateusz Bożek już w studiu. Zaczynamy Fakty o 15.
1: Jestem, zapraszam. W faktach na początek ostrzeżenia synoptyków przed silnymi burzami. Mamy też ważne informacje dla kierowców z Krajowej 63 oraz z S7. Później Kraków i protest mieszkańców Kazimierza, którzy nie chcą budowy nowego hotelu w miejsce ich mieszkań. Powinni je opuścić do dziś. Na koniec sport. Industria Kielce. Mistrzem Polski w piłce ręcznej. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym deszczem w znacznej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty aż dla 8 województw. Mapy ostrzeżeń przeanalizował reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie zagrzmi w najbliższych godzinach?
2: Najszybciej burze pojawią się na Podlasiu, Warmii, Mazurach i na północy Mazowsza, w rejonie Ostrołęki, Białegostoku, Łomży, Olsztyna i Giżycka. Z kolei wieczorem burze i do tego silny deszcz mogą pojawić się w południowej Polsce, w pasie od okolic Legnicy, przez Wrocław, Opole i Katowice, aż po rejon Bielska Białej i Nowego Sącza. W tych częściach Polski to mogą być trudne popołudnie i wieczór dla kierowców. O ostrożność apeluje Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.
3: Jeśli jest burza, jeśli są gwałtowne opady, to powinniśmy zwolnić, a czasami nawet zjechać z trasy, jeśli jest taka możliwość.
2: Dzisiaj po południu i wieczorem obok burz może pojawić się też wiatr z prędkością do 65 km na godzinę i podobnie może być też jutro w centralnej i północnej Polsce.
4: Fakty ważne dla kierowców.
1: Zderzenie samochodu osobowego z busem na Krajowej 63 w miejscowości Przechód na Lubelszczyźnie. To odcinek Wisznice-Sławatycze. Droga w tym miejscu jest zablokowana. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia także na S7 między Mławą a Glinojeckiem na Mazowszu. W miejscowości Dalnia służby gaszą pożar samochodu. Nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Warszawy, a w kierunku Gdańska. Jeden pas. Kilkadziesiąt osób protestuje na krakowskim Kazimierzu. To mieszkańcy i najemcy lokali w kamienicach przy ulicy Józefa i Bożego Ciała. Przypomnijmy, na początku roku dowiedzieli się, że w tym miejscu planowana jest budowa pięciogwiazdkowego hotelu. Właścicielem kamienic jest zakon księży kanoników regularnych, który dzierżawi budynki deweloperowi. Deweloper przystąpił do rozmów z najemcami, ale negocjacje zakończyły się fiaskiem.
5: Planują eksmisję sklepikarzy z ulicy Bożego Ciała, żeby ostatecznie pozbyć się też lokatorów. Najpierw pozbawić ich źródła dochodu, potem pozbawić ich mieszkań, żeby te kamienice wyburzyć i postawić tutaj hotel.
6: Dostaliśmy wezwanie do opuszczenia lokali z końcem maja i jutro pani mecenas zapowiedziała się, że przyjdzie po odbiór lokali z protokołem zdawczo-odbiorczym.
7: Opuścicie te lokale?
6: Nie.
1: Z protestującymi na krakowskim Kazimierzu rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Szczepiorniści Industrii Kielce odzyskują tytuł Mistrzów Polski. Tytuł wywalczyli dwukrotnie, pokonując Orlen Wisłę Płock. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM z nami w Faktach.
8: Jestem, witaj. Dzień dobry.
1: Drugi mecz to ponownie duża przewaga Kielczan. Czy taki wynik to zaskoczenie?
8: No myślę, że tak. Tegoroczny finał miał być wyrównany, a większość ekspertów mówiła nawet, że faworytem jest Orlen Wisła. Rok i dwa lata temu w finałach Kielczanie musieli uznać wyższość właśnie rywali z Płocka. Teraz Płoczanie w sezonie zasadniczym dwukrotnie wygrali z Industrią. W ekipie z Kielc do tego niedawno także takie trzęsienie ziemi, rozstanie z wieloletnim trenerem Talantem Dujszebajewem, a finał to była jednak sportowa deklasacja. Kielczanie wygrali przed tygodniem w Płocku 30-25, a dziś u siebie rozbili rywali 36-27. Zatem Kielce górą, a o 18 na kieleckim rynku początek mistrzowskiej fety.
1: A dzisiaj to jeszcze nie koniec sportowych emocji. O 17.30 mecz polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć po 15, Radio RMF 24. Od jutra w całej Warszawie nocna prohibicja. Będziemy o tym rozmawiać za chwilę z Michałem Dobrołowiczem, naszym reporterem w stolicy właśnie. Zajrzymy też na Dolny Śląsk. Samoloty będą omijać najgęściej zaludnione osiedla Wrocławia. No i będziemy również na Mazurach. Z tej strony Tomasz Weryński, Radio RMF 24. Witajcie, zapraszam.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, to jest niedzielne popołudnie i to jest ostatni weekend w Warszawie bez nocnej prohibicji. Od jutra, od 1 czerwca szykuje się zmiana w tej materii w stolicy. Pojawi się zakaz nocnego handlu alkoholem. Ograniczenie sprzedaży będzie obowiązywać między 22 a 6 rano. Wsłuchujemy się w wasze głosy w tej sprawie. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zapytał mieszkańców Warszawy, na co może przełożyć taka zmiana.
1: Przede wszystkim na spokój w mieście. Wydaje mi się, że będzie mniej awantur, mniej jakichś takich sytuacji, które się wymykają spod kontroli. Jednak trzeba sobie wcześniej ten wieczór zaplanować. I takie spontaniczne picie już nie jest takie łatwe, prawda? To nie jest tak dostępne. I wydaje mi się, że w wielu sytuacjach to jednak uniemożliwi ludziom picie chociażby na ulicy, prawda? Będą musieli sobie wcześniej zaopatrzyć się w ten alkohol i na przykład zaplanować spotkanie w domu.
2: My jesteśmy teraz w Śródmieściu w Warszawie i tutaj od kilku miesięcy już jest ta nocna prohibicja, teraz będzie poszerzona. Widzi pani jakiś efekt już?
1: To znaczy ja nie widzę, bo ja w ogóle nie jestem z Warszawy, my jesteśmy z Wrocławia. Natomiast u nas też już zostało to wprowadzone i mam wrażenie, że jest spokojniej, że we Wrocławiu to zadziałało, więc wydaje mi się, że tutaj też jak najbardziej. Jest to dobra droga.
3: To zależy od ilości spożywanego alkoholu, bo są osoby, które troszeczkę przesadzają, oczywiście to przeszkadza i są one, mogą być one bardziej agresywne albo po prostu powodować zagrożenie dla tych ludzi, którzy nie piją, ale dlaczego osoby, które

0: z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy.
1: Bo to patrzy jest... pan na taką ograniczoną dostępność?
0: Tak, dokładnie. O to chodzi.
1: Według pana to się nie przełoży na to, czego wiele osób oczekuje, na bezpieczeństwo na przykład?
0: Nie, absolutnie nie. Będą po prostu pili do, na maksa, że tak powiem, do godziny, która jest ustalona jako godzina prohibicyjna, a później po prostu no, to będzie się przenosiło do prywatnych pomieszczeń i tak dalej.
2: No, jak słychać, nocna prohibicja budzi dużo emocji. Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest teraz z nami na linii. Witamy, Michale, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Michał, powiedzmy, no, jak to będzie wyglądać w praktyce? Gdzie alkoholu nie kupimy w nocy, a gdzie kupimy?
3: Na pewno nie kupimy w sklepach, na pewno nie kupimy w różnego rodzaju kioskach, na pewno nie kupimy na stacjach benzynowych, nie kupimy też w restauracjach, ale tutaj uwaga, na wynos nie kupimy, to znaczy po 22 restauracje, które będą wtedy otwarte, będą miały otwarte kuchnie, będą także mogły serwować alkohol na miejscu, ale na wynos już będzie zakaz, którego nie było do tej pory w większości dzielnic Warszawy, to jest ważna zmiana. Nie będzie też takiego zakazu na lotnisku w Warszawie, na lotnisku imienia Fryderyka Chopina, które pewnie wielu z was doskonale zna, niezależnie od tego, w której części Polski mieszkacie. Tam jest oczywiście specjalna strefa wolnocłowa i tam także po 22 będzie można alkohol kupować. To jest tłumaczone w taki sposób, że wiele osób właśnie w nocy jest na lotnisku. Mimo ciszy nocnej, która obowiązuje od 23.30, niektórzy jeszcze lądują około północy. Niektórzy w środku nocy przyjeżdżają na lotnisko, bo samolot startuje o 5.30 czy o 6 rano i tam na lotnisku ta nocna prohibicja, ten nocny zakaz sprzedaży alkoholu nie będzie obowiązywał, a w pozostałych miejscach, czyli przede wszystkim w sklepach, przede wszystkim na stacjach benzynowych, tak właśnie będzie.
2: Mm-hmm. Michale, a jaki jest argument stołecznego ratusza? Dlaczego wprowadza nocną prohibicję w całej Warszawie?
3: Warszawski ratusz w specjalnym komunikacie wydanym tuż przed weekendem tłumaczy to, powołując się na pilotaż. Ten pilotaż był, jak wspominałem w tej sondzie, w moich rozmowach dzisiejszych z mieszkańcami Warszawy, w dwóch dzielnicach, w Śródmieściu i na prawobrzeżnej stronie Warszawy, w dzielnicy Praga Północ. Jest taki argument, że tam po wprowadzeniu tego pilotażu nocnej prohibicji, nocnego zakazu sprzedaży alkoholu, spadła liczba różnego rodzaju interwencji. Między innymi są statystyki z Pragi Północ, że tam od jesieni ubiegłego roku, gdy pojawiła się nocna prohibicja, spadła liczba interwencji Straży Miejskiej o 15%. I tutaj oczywiście pojawia się pytanie, na ile i czy w ogóle jest to efekt nocnej prohibicji, a może jest to zupełnie efekt niezależny. Jest w każdym razie taka korelacja. Po wprowadzeniu nocnej prohibicji interwencji było mniej, ale czy jest tu związek przyczynowo-skutkowy? Tutaj jasnego potwierdzenia nie ma, można się domyślać, ale między innymi ten argument jest przytaczany przez stołeczny ratusz. Kolejny argument przypominają także lekarze między innymi. Każda dawka alkoholu szkodzi i chodzi o to, aby zniechęcać czy ograniczać dostępność, czy ograniczać ryzyko, że będą osoby, które nadużywają alkoholu i w ten sposób także po prostu szkodzą swojemu zdrowiu, a tutaj chodzi o zarówno ryzyko chorób nowotworowych, jak i chorób układu sercowo-naczyniowego, jak i wiele innych problemów zdrowotnych, które niestety mają większe ryzyko i większe prawdopodobieństwo pojawienia się wraz z ilością wypijanego alkoholu. Ja przypominam sobie pewnie też, pamiętasz, Tomku, taką głośną dyskusję, która dotyczyła pomysłu ogólnopolskiego wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. To jest pomysł, który zapowiadał rząd jeszcze 2 lata temu. Wtedy jeszcze było inne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, ale zabrakło takiej zgody w koalicji rządzącej, aby alkohol zupełnie zniknął ze stacji benzynowych i w odpowiedzi na to kolejne samorządy wprowadzają u siebie lokalnie właśnie taką zmianę i teraz tak się pojawi także w Warszawie w nocy alkoholu na stacjach benzynowych w nocy między 22 a 6 rano od jutra, od początku czerwca nie będzie można kupować, natomiast te rządowe ogólnopolskie plany na razie czekamy na ich realizację i obserwujemy, co wydarzy się właśnie w tej sprawie i trzeba też, myślę, jasno powiedzieć, że Warszawa, idąc w tym kierunku i wprowadzając od czerwca tę nocną prohibicję, powołuje się na przykład wielu innych miast, które także na ten ruch się zdecydowały, często już wiele miesięcy temu, bo to jest około 200 gmin w Polsce, i Kraków, i Bydgoszcz, i Biała Podlaska. Od kilku miesięcy, z tego co wiem, w Ełku jest także nocna prohibicja, także w Lublinie, także mieszkańcy Koła w Wielkopolsce to potwierdzają. Są też miasta, gdzie jest ta częściowa nocna prohibicja. Ja dzisiaj spotkałem, jak słyszeliście tutaj w Warszawie, mieszkankę Wrocławia, która mówiła o tych dolnośląskich warszawskich, wrocławskich doświadczeniach. We Wrocławiu część miasta jest właśnie objęta tą nocną prohibicją, ale także część Gdańska, część Kielc, część Rzeszowa, Katowic, Poznania. Można by tak było długo wymieniać i na razie te doświadczenia samorządów raczej wskazują na to, że to jest pozytywne doświadczenie. Takie doświadczenie, które ma pozytywne skutki i myślę, że także właśnie na to powołuje się warszawski ratusz. A jakie będą efekty? Myślę, że najbliższe tygodnie i najbliższe miesiące to będzie okazja, aby bacznie się temu przyglądać i te efekty i analizować i uważnie obserwować.
2: Michał Dobrołowicz w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy. Przypominamy w całej...
3: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Od jutra zacznie obowiązywać zakaz nocnego handlu alkoholem. Ograniczenia sprzedaży napojów z procentami będą obowiązywać między 22 a 6 rano, między innymi w sklepach, w kioskach i na stacjach benzynowych.

0: popołudniowy program w Radiu RMF 24. Zaglądamy teraz do Wrocławia. Samoloty będą omijały najgęściej zaludnione osiedla tegoż miasta. Taka decyzja zapadła po protestach mieszkańców. No i o szczegółach nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
1: Mieszkańcy osiedli położonych w pobliżu wrocławskiego lotniska założyli stowarzyszenie, aby wspólnymi siłami wyegzekwować zmianę. Przeszkadzał im przede wszystkim hałas. Nad Oporowem czy Lutynią samoloty przelatują teraz bardzo nisko. Jak tłumaczą mieszkańcy, loty odbywają się czasem co kilka minut, także w nocy, a to staje się, jak mówią mieszkańcy, nie do zniesienia. Problem miał się nasilić po rozbudowie lotniska pod koniec zeszłego roku. Walka dała jednak oczekiwany rezultat. Port lotniczy wprowadzi zmiany, poinformował prezes Karol Przywara.
2: Oczywiście my monitorujemy na bieżąco i współpracujemy z lokalną społecznością. Mamy chociażby kontakt z Radą Osiedla Oporów i przedstawiali nam swoje oczekiwania co do funkcjonowania lotniska. My nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców, więc pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami. Ustaliliśmy wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej nowe ścieżki po starcie, czyli po odlocie. Tak poprowadzimy, czy PAŻP poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla, czyli jeśli chodzi o Oporów we Wrocławiu i Lutynię po stronie zachodniej.
1: Jak wspomniałam, problem miał się nasilić po rozbudowie lotniska w listopadzie zeszłego roku. Lotnisko wprowadziło więc opłaty dla przewoźników za start i lądowanie w godzinach nocnych.
2: Opłata hałasowa jest różna, jeśli chodzi o różne typy samolotów, różne godziny, w których te samoloty przylatują. To są od kilkunastu, nawet do i kilku tysięcy złotych takiej opłaty, która mogłaby być nałożona na przewoźnika, który takim samolotem starszego typu do nas by się zwracał. My chcemy zachęcić ich do latania w godzinach południowych, w ciągu dnia, rozszerzyć ten ruch, jeśli chodzi o noc, zachęcać właśnie takimi instrumentami do tego, żeby ten ruch nocny był jak najmniejszy.
1: Nowe korytarze dla samolotów zostały wyznaczone nad terenami niezabudowanymi, a zmiany wejdą w życie najpóźniej na początku przyszłego roku.
0: Te informacje zebrała i przedstawiła nasza dziennikarka Martyna Czerwińska. Bardzo dziękujemy.

0: W Radiu RMF 24 teraz Rzeszów. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego kilka tygodni temu po raz pierwszy przeprowadzili w tej placówce termoablację guza trzustki. To szansa dla pacjentów, którzy nie mogą zostać zaoperowani.
1: To jest metoda w skrócie nazwana RFA, czyli metoda niszczenia zmian prądem o częstotliwości fal radiowych. Metoda jest mało inwazyjna w takim znaczeniu, że zastępuje operacje, duże operacje trzustki. Polega na tym, że pod kontrolą endosonografii, czyli takiej ultrasonografii endoskopowej, znajdujemy miejsce, gdzie jest zlokalizowany guz nowotworowy. Wprowadzamy tam specjalną igłę z takim aplikatorem, który generuje fale o częstotliwości fal radiowych. Skutkuje to podwyższeniem temperatury na końcówce igły, no i krótko mówiąc, niszczeniem zmiany wysoką temperaturą. To są metody, które zarezerwowane są oczywiście nie dla wszystkich nowotworów trzustki, na pewno nie dla gruczołakoraka trzustki, czyli nie dla nowotworów złośliwych. Póki co dotychczas te metody są rekomendowane w guzkach neuroendokrynnych, w przerzutach nowotworowych raka nerki na przykład, także w zmianach torbielowatych trzustki o charakterze nowotworowym u pacjentów, którzy nie kwalifikują się albo nie godzą się na duże zabiegi operacyjne.
2: To nie jest nowa metoda. Wy już ją od kilku lat stosujecie.
1: Tak, generalnie ta metoda jest no, dość już znana w świecie i chirurgicznym, i w onkologii, i w gastroenterologii. Natomiast może nowość tej metody od kilku lat polega na tym, że endosonografia, czyli ultrasonografia endoskopowa w ostatnich kilkunastu już, ale zwłaszcza w ostatnich kilku latach przeżywa taki dość duży rozkwit i tych zastosowań tej metody do różnych zabiegów jest coraz szerszy i te metody operacyjne, czyli metody no, bardzo inwazyjne, duże operacje mogą być w części przypadków zastąpione zabiegami mało inwazyjnymi, endoskopowymi, po których pacjent no, w dobrym samopoczuciu może spokojnie opuścić szpital no, dość szybko.
0: Opisywał dr Robert Staroń, kierownik Centralnej Pracowni Endoskopowej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie. Dzięki tej metodzie pomogli m.in. pacjentce chorującej od kilkudziesięciu lat. Kobieta z łagodnym guzem trzustki zmagała się z bardzo obniżonym poziomem cukru we krwi.
1: Ona w zasadzie odżyła. Zaczęła normalnie spać, zaczęła chudnąć, jej stan ogólny znacznie się poprawił. No jest cała szczęśliwa, że to wszystko po pierwsze w szybki sposób, taki bezszelestny, mało inwazyjny, udało się ją wyleczyć. No i będziemy ją oczywiście obserwować. Ta pacjentka nie zniknie z naszej kontroli. Był to guz, przypomnę, nowotworowy, co prawda niezłośliwy, ale no, zawsze jest jakaś szansa, że może być wznowa, coś się może wydarzyć, więc będzie poddawana okresowej kontroli, ale patrząc na efekty dotychczasowe, no to jestem bardzo optymistycznie do tego nastawiony.
0: Dodawał dr Robert Staroń, choć ta metoda no nie jest nowa, to dzięki rozwojowi technologii lekarze wiążą z nią duże nadzieje. A za chwilę zabierzemy Was w Radiu RMF24 na Mazury.

0: Radio RMF 24, niedzielny popołudniowy program. Wraz z początkiem czerwca na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich z Fur-de-Jour rozpoczynają załogi wodnych karetek. No i w zeszłym roku wypływały blisko 300 razy do potrzebujących. Co się znajduje na takiej karetce? Oto nasz reporter Piotr Bułakowski zapytał Jarosława Srokę, szefa Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Ta karetka, która pływa po wodzie, ma dokładnie takie samo wyposażenie jak ta, która jeździ na co dzień, którą możemy spotkać czy widzieć na ulicach naszych miast. Również zespół tej karetki jest niemalże identyczny. To jest kierowca, w tym przypadku to jest sternik, no i dwóch ratowników medycznych. A tak jak powiedziałem, na pokładzie karetki te wszystkie urządzenia, leki, urządzenia do udzielania pierwszej pomocy, analogiczne jak w tym zestawie drogowym.
2: Przypomnijmy, w jakich innych jeszcze miejscach będą stacjonować karetki?
1: Oprócz Tynortu wszystkie pozostałe lokalizacje pozostają bez zmian, czyli Giżycko w samym centrum szlaku Wielkich Jezior, Ryn i Kamień na jeziorze Bełdany.
2: Czy to liczba wystarczająca? No bo z roku na rok jest coraz więcej turystów, żeglarzy.
1: Myślę, że tak. Te cztery karetki się sprawdzają, one są tak rozlokowane, żeby ta pomoc do tych osób potrzebujących, które naprawdę tej pomocy potrzebują, dotarła jak najszybciej. Także myślę, że te cztery karetki, które pływają, przypomnę, od 1 czerwca do 30 września w zupełności na szlaku Wielkich Jezior wystarczą.
2: Jeżeli wy będziecie na sygnałach płynąć, to jak powinni się żeglarze, sternicy zachować?
1: No nasza karetka, czy nasza łódź ratunkowa, która płynie na sygnałach dźwiękowych, sygnałach świetlnych. No każdy to z daleka słyszy i widzi, także my prosimy tych wszystkich uczestników dróg wodnych, żeby w miarę możliwości dali drogę naszej karetce.
0: Z Jarosławem Sroką, szefem Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiał Piotr Bułakowski, a u nas za 8 minut wybije 16, no i oczywiście najnowsze fakty.

0: takes.
1: Ogłoszenie RMF 24.
2: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
3: Jest tutaj naturalne, że tak powiem, sprawdzanie, kto na ile jest silny, zwłaszcza, że pamiętajmy, że no, prezes podjął w końcu problem z przywództwem Jarosława Kaczyńskiego, no i prezydent testuje w tej chwili, podobnie zresztą jak Mateusz Morawiecki, prezydent Nawrocki testuje w tej chwili pozycję Jarosława Kaczyńskiego.
4: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Mateusz Bożek i fakty o 16.
1: Zdiagnozowano u niej agresywny nowotwór. W tej chwili jest w śpiączce. Specjalny samolot poleci do Chin, skąd sprowadzi do kraju chorą 24-letnią polską studentkę. Iga Świątek niestety odpada z turnieju French Open. Posłuchajcie, jak tenisistka komentuje swój występ. A na koniec o wielkim święcie kultury ludowej w Łodzi. Jutro do Chin wystartuje specjalny samolot mający przetransportować do kraju Polkę, która zapadła tam w śpiączkę. Poinformował o tym w serwisie X wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Lekarze zdiagnozowali u kobiety agresywny nowotwór. Jak dodał szef resortu obrony, na pokładzie samolotu będzie wojskowy zespół medyczny, który zaopiekuje się pacjentką. Studiująca w Pekinie 24-letnia Klaudia trafiła do szpitala w połowie kwietnia. Prokuratura w Płocku na Mazowszu wyjaśnia okoliczności śmierci 46-latka, do której doszło w trakcie policyjnej interwencji. Doszło do niej wczoraj nad ranem po zgłoszeniu o biegającym po mieście nagim, krwawiącym mężczyźnie. Po zatrzymaniu policjanci nałożyli mu kajdanki. Leżący na chodniku mężczyzna nagle przestał oddychać. Mimo podniętej resuscytacji zmarł. Przyczyny śmierci 46-latka ustali teraz sekcja zwłok.
2: Inne oblicza sportu.
1: Nie poradziłam sobie z oczekiwaniami, stres bardzo na mnie wpłynął i nie mogłam grać swojego tenisa. Tak Iga Świątek komentuje swój przegrany niestety mecz z Ukrainką Martą Kostiuk w czwartej rundzie turnieju French Open.
3: Zagrałam fajne mecze w Rzymie, ale jeszcze nie poczułam takiej pewności, żeby zaufać sobie, że codziennie przyniosę jakby tą odpowiednią grę i odpowiednią dyspozycję. Sprawiają, że po prostu gdy zaczęło mi nie wychodzić, gdy poczułam, że nie czuję tak bardzo, tak dobrze piłki, to pojawiło się trochę może takie paniki. Szybko te wszystkie złe rzeczy wróciły.
1: Mówiła w Eurosporcie polska tenisistka. Iga, dla nas i tak jesteś mistrzynią. Kolejne wielkie spotkanie na kortach Rolanda Garrosa już jutro. Maja Chwalińska zmierzy się z francuską Diane Parry. A dziś o 17.30 początek spotkania towarzyskiego naszej piłkarskiej kadry. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. Na stadionie we Wrocławiu to spotkanie obejrzy nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, trener naszej kadry powołał do niej nowych zawodników. Jak wielu debiutów możemy się spodziewać?
4: Dzień dobry, selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że chciałby dać minuty wszystkim nowym w kadrze. Szansę na debiut ma trzech obrońców: Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik oraz dwóch napastników: Karol Czubak i Mateusz Żukowski. W bramce natomiast możemy się spodziewać powrotu.
5: Chcemy po prostu wypróbować w tym przypadku na przykład Marcina Bułkę, który miał poważną kontuzję, ale jest już po 5-6 spotkaniach i chcemy się po prostu przyjrzeć bliżej.
4: Zapowiedział Jan Urban, który dodał, że po raz 166 w kadrze zagra też Robert Lewandowski. Nie wiadomo w jakim wymiarze czasowym. Prawdopodobnie komplet fanów pożegna też zmarłego w kwietniu Jacka Magierę, który był asystentem selekcjonera. Na trybunach zasiądzie najbliższa rodzina pana trenera. Od fanów otrzyma symboliczną minutę oklasków, a jeden z foteli na ławce rezerwowych naszej kadry pozostanie pusty.
1: To wielkie święto kultury ludowej, rękodzieła oraz regionalnej kuchni. W Łodzi na rynku manufaktury trwa jarmark wojewódzki. Odwiedzających czeka sporo przysmaków do degustacji.
6: Szmalec z białej fasoli, kluski oczywiście cepeliny z kapustą kiszoną, kładzionki łagiewnickie na kapuście ze skwareczką.
7: Można spróbować wiejskiej kiełbaski, kapuśniaczka, można sobie zrobić bukiecik. To jest tyle rzeczy, że można cały dzień tutaj spędzić tak naprawdę.
1: Z wystawcami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka, a my z kolejnymi faktami wracamy o 17.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my ruszamy dalej w Radiu RMF 24. Przed nami za chwilę festiwal Black or White. Będzie rozmowa z członkami kabaretu Hrabi i Wojtkiem Kamińskim. Poza tym rolnicy szukają osób gotowych pracować przy tegorocznych zbiorach. No i dziś mecz Polska-Ukraina. Możliwe, że niedługo będą składy. Tomasz Weryński, zapraszam.

0: W Radiu RMF 24. No, już po raz 10 Kraków stanie się miejscem wyjątkowego spotkania nauki, sztuki i troski o zdrowie. Festiwal Black or White, organizowany przez Klinikę Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, to nie tylko koncerty i spotkania z artystami, no ale przede wszystkim ważna inicjatywa edukacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości o nowotworach neuroendokrynnych. Kulminacyjnym punktem festiwalu będzie koncert, który odbędzie się 20 czerwca w krakowskim klubie Studio. Na scenie zobaczymy m.in. Edytę Krzemień, Olgę Szomańską, Grzegorza Turnała i Kabaret Hrabi z Wojtkiem Kamińskim.
1: No generalnie cały czas jesteśmy na etapie niedoczekania się do momentu, kiedy ten festiwal się rozpocznie, dlatego że bardzo lubimy tam jeździć i tam występować. Bo fajnie, bo spotykamy się w takim szerszym gronie z innymi artystami. To jest zawsze dla nas bardzo fajna okazja, żeby porozmawiać, żeby poprzebywać i nie możemy się doczekać, kiedy znowu tam będziemy.
2: Jesteśmy na etapie daleko idącej gotowości. Gdyby nam ktoś powiedział, jutro jest ten festiwal, to my jesteśmy gotowi. Jedziemy i jesteśmy przygotowani.
3: To jest wasza 10. edycja w 10. edycji festiwalu, czy dołączyliście na jakimś etapie? Pamiętacie kiedy?
2: Dołączaliśmy stopniowo. Najpierw była Aśka, potem byłem z Aśką, potem był jeszcze Bayer, nie mógł Kamol akurat i od chyba 3 edycji jesteśmy już wszyscy. A teraz jeszcze wleczemy ze sobą Wojtka.
3: Wojtkowi się pewnie jeszcze nie znudziło.
4: Nie, jeszcze jak czegoś nie znam, to mi się nie nudzi. Ja jeszcze nie znam tego festiwalu, bo nie byłem jeszcze nigdy, będę pierwszy raz i ja teraz dołączam właśnie jako kolejny.
3: Odrobinę stremowany czy zupełnie?
4: Raczej jestem podekscytowany myślą, że niedługo będę na festiwalu Black or White.
2: I to się nie może znudzić, przepraszam, zaraz już Bayer ci ten oddaję głos, nie może się znudzić, bo są tak wspaniali ludzie i taka atmosfera i tak co chwilę co innego, że to się nie do znudzenia.
1: To jest w ogóle ciekawe, zawsze się tak chwali, wychwala. Może coś powiedzmy takiego, żeby jednak wprowadzić jakiś ferment, żeby jakąś wątpliwość. No ale się nie da, tam jest naprawdę fajnie.
3: Czy wy już wiecie, z czym się zaprezentujecie publiczności? Bo to mają być takie te największe hity.
1: No,
3: jak ten harmonogram wygląda?
5: Harmonogram dowiemy się na miejscu, bo to będzie ramówka ułożona przez dziewczyny, organizatorki. Spotkanie z artystami i robienie razem różnych rzeczy artystycznych ku takiemu znakomitemu celowi, to jest dla nas wielka, wielka przyjemność.
2: Wszyscy przyjeżdżają przygotowani i w swoim profesjonalizmie są w stanie zrobić wszystko z każdym.
1: My generalnie jesteśmy teraz w trasie, gdzie szlifujemy i próbujemy dokładnie te rzeczy i właśnie skupiamy się głównie na tych rzeczach, które będziemy pokazywali na Black or White.
4: Ja od przedwczoraj czytam scenariusz imprezy i ciągle jestem pod wrażeniem, no, nie mogę się już doczekać realizacji. Bardzo, bardzo nie mogę się doczekać naszego udziału, bo to jest dla mnie najistotniejsze, żebyśmy my dobrze wypadli.
2: Wszystko wzbudza podziw i każdy jest przygotowany. Scenariusz, o którym Wojtek mówi, że go czyta, mamy dostać w przyszłym tygodniu.
1: Ja w ogóle jestem bardzo ciekawy, bardzo, bardzo jestem podekscytowany, zwłaszcza faktem, jestem ciekaw, co pokażemy.
5: Akcja się dzieje w Krakowie, ja bardzo lubię, bo my zobaczymy w tym Krakowie hotel i teatr studio, także bardzo lubię być w Krakowie.
3: Czy Asię jakoś będziecie wspominać?
1: Myślę, że tak, zdecydowanie tak, no bo to Asia właściwie pierwsza zafunkcjonowała na tej imprezie, ona nas tam wprowadziła, no i ona była ambasadorką tak naprawdę Black or White. Trochę poniekąd czujemy się spadkobiercami tej funkcji, tej roli, co przychodzi nam z niezwykłą lekkością i łatwością i chętnie w tę rolę się wcielamy.
3: Jeżeli ktoś się zastanawia jeszcze, czy warto, czy kupić ten bilet.
5: Niech kupuje jak najszybciej.
1: Tak, niech kupuje bilety póki są, no bo to jest naprawdę tak fajna impreza i to tak te bilety bardzo szybko schodzą, no bo zestaw artystów jest tak fajny i atmosfera jest tak fajna, że zresztą to co roku tam są komplety i dużo się wcześniej wyprzedaje, więc radzę się śpieszyć.
2: Tak, my sobie żartujemy, ale to naprawdę jest super koncert, to jest super wydarzenie, jest i świetni wokaliści, i odrobina humoru z przyczyn kabaretowej i chóry i bardzo bogate to jest muzycznie, jest duży zespół, kwartet smyczkowy, instrumenty dęte. To jest świetny koncert, taki, żeby sobie naprawdę pójść i zobaczyć coś bardzo dobrego jakościowo. A dodatkowo walor charytatywny, czyli jeszcze dodatkowo można pomóc, więc czegoż tu brakuje.
0: Z członkami Kabaretu Hrabi i Wojtkiem Kamińskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Podczas koncertu będzie można porozmawiać ze specjalistami i dowiedzieć się więcej o nowotworach neuroendokrynnych.

0: No i ponownie sport w Radiu RMF 24, no ale w końcu weekend. Za niewiele ponad godzinę pierwszy gwizdek w towarzyskim spotkaniu naszej piłkarskiej reprezentacji we Wrocławiu. Przypomnę, dzisiaj mecz Polska-Ukraina. Na trybunach wrocławskiego stadionu jest już nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy, Czarku.
1: Serdecznie.
0: Mamy już składy meczowe.
1: To prawda, to prawda. Ja w takim razie może od razu przejdę do zreferowania składów meczowych. Debiutantów wszak nie widzę. Chyba, że zaraz jeszcze, bo dopiero przed chwilą zobaczyłem ten nasz skład, kogoś dojrzę, ale nie wydaje mi się. Na bramce Bułka, w obronie Wiśniewski, Gędziora i Kiwior. Wahadłowym prawym będzie Pyrka, na lewym wahadełku Zalewski, jeżeli dobrze odczytuję zamiary selekcjonera. W środku pola Zieliński, Piotrowski i Szymański. Natomiast Robert Lewandowski w ataku. Mamy także Oskara Pietuszewskiego. I tutaj właśnie zastanawiam się, w jakim zestawieniu w takim razie wyjdziemy. Być może to będzie takie bardziej niż 3-5-2, 3-4-3. Wtedy Oskar Pietuszewski będzie bocznym napastnikiem, bardzo skrzydłowym. Trudno tutaj powiedzieć teraz. Zalewski również być może taką właśnie rolę będzie pełnił. I wtedy w środku pola zobaczymy Szymańskiego, Zielińskiego i Piotrowskiego. Więc wszystko jeszcze tutaj się okaże, w jakim systemie rzeczywiście zagramy. Selekcjoner tradycyjnie podtrzymuje, że chce grać ustawieniem z trzema obrońcami, ale tak się właśnie zastanawiam, czy przypadkiem bardziej mi to nie wygląda na ustawienie z czterema obrońcami, w tym dwoma stoperami, i na bokach mogliby zagrać w takim układzie na przykład Kiwior i Pyrka. No zobaczymy, jak to będzie finalnie na boisku wyglądało. Krótko jeszcze skład Ukrainy. Tutaj także kilku nazwisk brakuje, ale skład całkiem mocny i kluby, w których grają zawodnicy, też niczego sobie, bym powiedział. Jest bramkarz Trubin z Benfiki, jest Romańczuk, Sarapi, Matwiejenko, Mikołenko z Evertonu, Ocheretko, Nazaryna, to są gracze Szachtara, Jarmolenko, Cygankow z Girone, Sudakow także z Benfiki i jest Roman Jaremczuk, doświadczony z Olympique Lyon, także to jest także całkiem mocne zestawienie, no ale wiemy, że na przykład nie ma gwiazdy PSG Zabarnia, który, no myślę, że jeszcze może świętować, bo wiadomo, jakim sukcesie.
0: Tak jest. Czarku, ty wspominałeś o debiutantach. Kogo dzisiaj najbardziej ty chciałbyś zobaczyć w akcji?
1: Jan Urban generalnie zapowiadał na konferencji, że chciałby wpuścić wszystkich. No ja tak się właśnie zastanawiałem, czy od początku, czy nie. Potencjalnie jest ich pięciu, nie będzie debiutu żadnego od pierwszych minut. Najbardziej to ja chciałem zobaczyć, szczerze mówiąc, Marcela Regułę, który nie został powołany niestety. Spory talent, mówi się, że nawet może na miarę Oskara Pietuszewskiego, który już się zaadaptował, jak widzimy, w reprezentacji. Natomiast z tych zawodników, którzy są, no to ja najbardziej jestem ciekaw Kacpra Potulskiego. Wciąż, jeżeli się nie mylę, 18, jeszcze nie 19-letniego środkowego obrońcy z Mainz, o którym słyszę bardzo dużo ciepłych słów. On przede wszystkim dużo grał w Bundeslidze, a w ostatnich latach to nie jest takie powszechne, że mamy zawodnika praktycznie, no, prawie podstawowego w zespole Bundesligi, i to całkiem przyzwoitym. Mainz nie miało problemów z utrzymaniem Potulski. Mówi się, że to duży talent i że już ogląda się za nim m.in. Borussia Dortmund. Mam nadzieję, że go zobaczymy choćby no, w takim większym wymiarze, na przykład na całą drugą połowę. Wszak wiemy, że tutaj zmian może być sporo, bo selekcjonerzy umówili się na zmian nawet po 11. No ale mecze towarzyskie mają swoje prawa w końcu.
0: No oczywiście. Czarku, wiemy, że mecz z Ukrainą będzie no też swego rodzaju pożegnaniem świętej pamięci trenera Jacka Magiery.
1: Tak jest.
0: Jak zostanie upamiętnione?
1: Na trybunach przede wszystkim być może już jest, być może wkrótce pojawi się najbliższa rodzina pana trenera, więc naprawdę mam nadzieję, że kibice staną na wysokości zadania. No wierzę, że tak właśnie będzie. Polscy piłkarze, którzy jeszcze nie wybiegli na rozgrzewkę, będą mieli na niej koszulki dedykowane Jackowi Magierze. Potem fani biało-czerwonych uczczą pamięć pana trenera minutą oklasków. No i jeszcze taki jeden symboliczny element jeden z foteli na naszej ławce rezerwowych pozostanie pusty, no bo oczywiście przypomnę, że pan trener Jacek Magiera był ostatnia jego praca asystentem selekcjonera Jana Urbana, ale tutaj na pewno będzie też wielu kibiców z Wrocławia, którzy pamiętają, jak Jacek Magiera prowadził Śląska Wrocław, zresztą z sukcesami, bo przecież udało się wywalczyć panu trenerowi ze Śląskiem wicemistrzostwo Polski, więc na pewno tutaj wierzę, że fani staną na wysokości zadania, no i też fani mają być dzisiaj w komplecie. Prawdopodobnie to zostanie potwierdzone w trakcie meczu, no i też trudno się dziwić, bo ceny na mecze towarzyskie są zwykle niższe. Tutaj na to spotkanie nawet o 1/3 niższe niż na spotkaniach o stawkę, jak to się mówi. Widzę, że są porozstawiane na krzesełkach elementy oprawy biało-czerwonej, zatem będzie jakieś wielkie flagowisko, będzie na pewno biało-czerwono. No i cóż, czekamy na rozpoczęcie tego spotkania. 17:30, więc mamy jeszcze nieco ponad godzinkę.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek sędziego. Początek, tak jak mówił Czarek, tego spotkania o 17:30, a z Cezarym Dziwiszkiem jeszcze dziś się połączymy. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Popołudniowy program w radiu RMF24. Rolnicy szukają osób gotowych pracować przy tegorocznych zbiorach. Trwają przygotowanie do żniw, pracy oczywiście będzie sporo, a trudno dziś o chętnych, którzy wiedzą, jak należy pracować w polu.
1: Przełom maja, czerwca to jest ten okres, gdzie no właśnie poszukuje się pracowników sezonowych do tych letnich zbiorów na gospodarstwie?
2: Tak, dokładnie. Jest to właśnie taki okres przygotowawczy do żniw, gdzie tej pracy już nam coraz więcej przybywa. Za chwilę dosłownie będziemy mieli przed sobą żniwa, więc taki okres, który no jest dość wymagający w rolnictwie. No musimy poświęcić się praktycznie od rana do wieczora w pracy w polu. Także jest to okres, w którym na pewno potrzebujemy dodatkowych osób do pomocy, które nam pomogą właśnie zebrać te wszystkie nasze plony, które wyprodukowaliśmy przez cały rok.
1: Jeśli chodzi tutaj o to gospodarstwo, o jakich plonach mówimy, o jakich zbiorach, przy czym konkretnie pracują osoby, które czy tu, czy w okolicy mówimy, jeśli chodzi o właśnie lubuskie.
2: Jeśli jesteśmy w Lubuskim, no to tutaj głównie chodzi bardziej o zbiór, powiedzmy, rzepaku, pszenżyta, pszenicy, grochów. Tutaj u nas w okolicy akurat nie ma, powiedzmy, tam upraw takich batelarskich. Także potrzebujemy bardzo pracowników, którzy będą pracowali na maszynach rolniczych, dość dużych. Także na tym się głównie opieramy tutaj w naszym lubuskim województwie.
1: Zapotrzebowanie jest duże?
2: Tak, bardzo duże. Tym bardziej, że mieszkamy tutaj przy granicy dosłownie niemieckiej. No i ludzie po prostu uciekają do pracy za granicę. Jakby szukają tam perspektyw, mimo że tutaj jest u nas bardzo dużo pracy, a wolą wyjechać za granicę, wiadomo, odjechać 2-3 godziny do pracy, gdzie stracą ten czas, a mamy pracę, powiedzmy, tutaj naprawdę w pięknych okolicznościach.
1: To jak to wygląda, jeśli chodzi o taki dzień pracy przy zbiorach w tym takim właśnie okresie letnim, w tej pracy sezonowej?
2: Dzień zaczynamy tak naprawdę od przygotowania maszyn, dmuchanie, smarowanie, wiadomo, codzienny obrzęd gospodarstwa. Później wyjazd w pole, wiadomo, wszystko zależne też jest od pogody, także ta pogoda też gra kluczową rolę. Wychodzi tak czasami, że mamy przestój tygodniowy, także ta praca też jest ograniczona, powiedzmy, tydzień, powiedzmy, mamy wolnego, tydzień pracy, zależne wszystko od pogody, tak mówię. No i praca jest taka, że jak jest pogoda, jest możliwość, to wjeżdżamy w pole i kosimy ile się da, tak naprawdę do momentu, aż nie złapie punkt rosy.
1: Ile hektarów do obrobienia?
2: Aktualnie 1000 hektarów mamy do obrobienia, także jest co robić i naprawdę poszukujemy kompetentnych ludzi, którzy lubią rolnictwo, a nie tylko przychodzą do pracy, żeby po prostu zarobić.
1: No właśnie, jak to jest z osobami, które się zgłaszają, bo dzisiaj w CV można chyba wpisać tak naprawdę wszystko, później wychodzi w praniu, jak to jest naprawdę?
2: Dokładnie tak, mamy takie właśnie przypadki, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy obiecują tak naprawdę góry złote, że potrafią wszystko, wszystkim jeździli, na wszystkim się znają, a tak naprawdę przyjdzie co do czego i okazuje się, że ten pracownik tak naprawdę no, nie spełnia naszych wymagań. No i przychodzi teraz dodatkowy stres dla nas, dla pracownika, bo wiadomo, to nie jesteśmy zadowoleni z jego pracy. No i po prostu musimy się pożegnać z taką osobą, no bo okres jest okres takiej ciężkiej pracy, więc potrzebujemy osoby, które naprawdę się znają na rzeczy.
1: A zdarza się, że są osoby, które wracają cyklicznie?
2: Tak, pewnie. Mamy takie osoby, które, powiedzmy, szukają takiej pracy sezonowej, które się znają na rzeczy i, powiedzmy, przychodzą tylko na żniwa i ewentualnie później już po takich głównych pracach, czyli zbiorze, uprawie i kolejnych zasiewach, po prostu uciekają gdzieś tam w inne rejony Polski, szukają gdzie indziej pracy.
0: Wyjaśniał Miłosz Kącik, rolnik z województwa lubuskiego. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.

0: W Radiu RMF 24 teraz Rzeszów. Władze miasta przymierzają się do uruchomienia systemu antydronowego, który miałby chronić ujęcia wody. Przyznaje to prezydent Konrad Fiołek. Potwierdza, że miasto szuka obecnie sposobu na zapewnienie ujęciom ochrony z powietrza.
1: Na razie rozglądamy się za możliwymi rozwiązaniami. Na razie uczestniczyliśmy aktywnie i organizowaliśmy hackathon wspólnie zresztą z Polskim Funduszem Rozwoju, żeby szukać takich rozwiązań.
2: Ujęć trzeba bronić z powietrza.
1: No, na pewno trzeba monitorować, co się nad nimi dzieje współcześnie. No i to już chociażby powoduje zupełnie zmianę takiego paradygmatu patrzenia na infrastrukturę krytyczną.
2: Kiedy ten system sobie zafundujecie?
1: No, trudno powiedzieć jeszcze w tej chwili, tak jak powiedziałem. Rozglądamy się za istniejącymi rozwiązaniami i oczywiście najlepiej, żeby można było to sfinansować także z środków na obronę cywilną.
2: No, ale przecież nie będziecie strzelać do tych dronów.
1: No, na razie nie, ale chociażby możliwość ich zneutralizowania, wygłuszenia, zakłócenia sygnału, to już jest element, którym się bardzo interesujemy.
2: Czyli taki dron chcielibyście zatrzymać bez strzelania do niego?
1: No, przynajmniej nie pozwolić mu zbliżyć się do przestrzeni nad ujęciem wody.
2: Czyli na przykład, nie wiem, uruchomić inny dron, który wejdzie z nim w kolizję?
1: Trudno mi to dzisiaj powiedzieć jeszcze, to jest związane z prawem w Polsce, więc na razie mi sobie trudno wyobrazić, że wejdzie z nim w kolizję, ale łatwiej mi sobie wyobrazić jednak to, że zostanie szybko wychwycony, namierzony, że uruchomimy państwowe służby odpowiedzialne za takie fizyczne likwidowanie.
0: Z Konradem Fiołkiem, prezydentem Rzeszowa, rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga, a za 9 minut wybije 17, no i wtedy oczywiście fakty.

0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym, a w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem Andrzeja Kintę-Kłosińskiego, psychologa, coacha i behawiorystę zwierząt, którego zapytam, ile wiedzą o nas zwierzęta.
1: Wykład otwarty w radiu RMF24, już dziś po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Mateusz Bożek już w studiu. Zaczynamy Fakty o 17.
1: W faktach na początek spór o drobną fotowoltaikę i małe magazyny energii. Resort technologii chce zakazu ich montowania, jednomyślności w rządzie jednak nie ma. Groźny wypadek w Krakowie, samochód potrącił tam rowerzystkę. Do szpitala zabrał ją śmigłowiec LPR. Na koniec piłka nożna. Za pół godziny początek meczu Polska-Ukraina. Zakaz montowania mini magazynów energii i drobnej fotowoltaiki. Nad takimi przepisami pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Powód, jak argumentuje resort, to ryzyko pożarowe. W rządzie nie ma jednak jednomyślności w tej sprawie. Inne zdanie ma Ministerstwo Klimatu i Środowiska. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Pracujemy nad kompromisem, deklaruje minister klimatu Paulina Henning-Kloska, która nie widzi zagrożenia w takich instalacjach i nie dostrzega powodu, by ich zakazywać.
3: Ministerstwo Rozwoju i Technologii zna moje stanowisko w tej sprawie, że względnie do 100 kWh ten magazyn powinien być montowany bez zbędnych restrykcji i obostrzeń.
2: Bo jak przekonuje szefowa resortu klimatu, dostęp do takich narzędzi może zwiększać bezpieczeństwo energetyczne i finansowe. Małe magazyny energii i panele fotowoltaiczne stają się coraz popularniejsze. Na przykład w krajach zachodniej Europy to urządzenia, które łatwo można zainstalować po wyjęciu z pudełka, na przykład na balkonach.
1: Kierowcy, duże utrudnienia w ruchu na ulicy Radzikowskiego w krakowskich Bronowicach. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Katowicką samochód osobowy potrącił rowerzystkę. Kobieta została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu cały czas działają służby. Są kłopoty z wyjazdem z miasta w kierunku Katowic. W najbliższym czasie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie rozpatrzy wniosek o zawieszenie adwokata zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. Jak informowaliśmy w faktach, to 48-latek, który usłyszał już 7 zarzutów i na 3 miesiące trafił do aresztu. Śledczy zarzucają mu m.in., że wysyłał do różnych instytucji publicznych zawiadomienia o rzekomych zamachach na prezydenta oraz na ministra spraw zagranicznych. Adwokatowi grozi też wydalenie z zawodu.
4: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
1: Wczoraj wyścig rowerowy trasami Małopolski, dzisiaj w Parku Miejskim w Wadowicach zbiórka pieniędzy na leczenie chorych dzieci. Fundacja Rodziny Maj w ramach akcji Pomaganie Buduje zbiera fundusze m.in. na stworzenie domu bez barier dla chłopca, który w wyniku choroby stracił obie nogi.
5: Specjalnie dla niego zaczęliśmy od papierologii. Jesteśmy na etapie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę. Znaleźliśmy już firmę, która postawi konstrukcję kubie, projektantów tej inwestycji. Teraz zbieramy partnerów do tego, żeby ten dom powstał. Już fizycznie, nie tylko na papierze.
6: Bez barier, bez schodzenia po schodach z drugiego piętra, swobodne wychodzenie na zewnątrz i cieszenie się z życia po prostu.
1: Mówiły mama Kuby oraz Katarzyna Rędak z Fundacji Rodziny Maj. Do zbiórki można się włączyć także przejeżdżając kilometry na rowerze, które potem zamienione zostaną na złotówki. Niespełna pół godziny zostało do meczu towarzyskiego naszej reprezentacji w piłce nożnej. We Wrocławiu biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. Łączymy się więc z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem, który jest we Wrocławiu. Dzień dobry,
7: witaj. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Czarku, mówiłeś wcześniej, że możemy się spodziewać dzisiaj wielu debiutów. No to
7: tak
1: więc
7: było.
1: Ilu mamy debiutantów?
7: A i niespodzianka, żadnego. Selekcjoner Jan Urban, który wszak zapowiadał na przedmeczowej konferencji, że chce dać szansę najlepiej wszystkim 5 potencjalnym debiutantom, od pierwszych minut nie postawił ani jednego. Są za to kapitan Robert Lewandowski i wicekapitan Piotr Zieliński, 2/3 tercetu Sporto, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek tym razem na ławce. Powrót do bramki po dłuższej przerwie zaliczy Marcin Bułka. Poza tym skład uzupełniają Wiśniewski, Kędziora, Pyrka oraz Piotrowski i Szymański. Jeśli zatem debiuty, to pewnie w drugiej połowie. Na trybunach ma zasiąść komplet lub prawie komplet widzów. Nie zabraknie biało-czerwonej oprawy, jak już widzę. Zatem czekamy na pierwszy gwizdek o 17.30. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwisz.
1: Do meczu biało-czerwonych będziemy jeszcze wracać. W RMF FM sprawdzajcie fakty.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A w Radiu RMF 24 już zacieramy rączki na dzisiejszy mecz reprezentacji Polski z Ukrainą. To spotkanie rozpocznie się za mniej więcej 25 minut, a za chwilę u nas o wielkiej paradzie smoków, która odbędzie się w Krakowie w następny weekend. Później także ciekawe doniesienia z Bliskiego Wschodu. Z tej strony Tomasz Wyryński, gorąco Was zapraszam.

0: No i zrobiło się tak sielsko, niedzielnie, a w radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Smoczy piknik rodzinny razem z grami i warsztatami, a wieczorem plenerowe widowisko z latającymi gadami, muzyką w długi czerwcowy weekend w Krakowie. No już po raz 25 odbędzie się wielka parada smoków w Teatrze Groteska. Trwają próby przed wydarzeniem.
1: Jesteśmy w trakcie jednej z 6 prób przed wielkim widowiskiem na Wiśle. Próbujemy wszystko na dużej mapie wydrukowanej w dużym formacie z takimi małymi elementami reprezentującymi wszystkie obiekty, które w tym roku pojawią się właśnie na rzece.
2: Wygląda to trochę jak gra strategiczna. Dużo jest tu strategii?
1: Nawet sami się śmialiśmy, że przypomina to grę. Był pomysł, żeby wydać to w przyszłym roku w formie właśnie jakiejś gry strategicznej. Tak, strategii jest bardzo dużo. Przede wszystkim strategia bezpieczeństwa, dlatego że tak wielu obiektów na smokach jeszcze nie było. Przypominam, że spektakl jest po godzinie 22, w związku z czym widoczność jest w pewien sposób ograniczona, do tego wszystkiego dymy, lasery, które mogą utrudnić też komunikację taką wizualną między nami. Wszystko musimy co do sekundy opracować na timecodach przygotowanych już do pełnego utworu muzycznego.
2: No to jak to będzie wyglądało w ten czerwcowy weekend?
1: A w tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają, ale zanim do niego dojdzie, dużo perturbacji po drodze.
2: Trwa budowa smoków?
1: Budowa smoku. Smoki są już stworzone. W tym roku stworzyliśmy też nowego smoka, tego, który ma się objawić ze wspomnianego jaja, chociaż nie chcę za bardzo zdradzać. Pojawią się także smoki, które występowały w poprzednich latach, ale

0: Też w bardzo dużej liczbie, dlatego że łącznie tych smoków na rzece będzie 15 i kilka zapasowych. Spektakl zaczyna się równo o godzinie 22, natomiast z powodu zmiany miejsca odbywania się widowiska w tym roku proponujemy o zdecydowanie wcześniejsze przybycie, żeby zająć odpowiednie miejsca. Mam nadzieję, że nie będzie już sytuacji narzekania na to, że coś jest niewidoczne, dlatego że ten odcinek rzeki, który wybraliśmy, to jest 600 metrów prostego odcinka, w związku z czym każdy widz z każdego punktu powinien wszystko doskonale widzieć.
1: Z dyrektorem Teatru Groteska, Karolem Suszczyńskim, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Widowisko odbędzie się wieczorem w sobotę 6 czerwca, natomiast dzień później o 12 parada smoków przejdzie z plant na rynek główny. W tym wydarzeniu wezmą udział artyści i wielkoformatowe smoki z całej Polski.

0: Niedzielny program w Radiu RMF 24. Już prawie 23 minuty po 17. A teraz mogą liczyć nawet 3000 lat. Mowa o szpili ozdobnej i grocie oszczepu, które znaleźli poszukiwacze ze Szczecina. Sprawie przygląda się nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, co wiemy o tych przedmiotach?
1: Mamy dwa znaleziska. To pokruszony 22-centymetrowy grot, który może pochodzić z okresu kultury nordyjskiej w epoce brązu. Jest też szpila ozdobna, bardzo lekka, ma kształt wygiętej rurki, jest pusta w środku i waży tylko 7 gramów. Na razie Muzeum Narodowe w Szczecinie potwierdza, że są to przedmioty z brązu czy z epoki brązu i jak stare w rzeczywistości są, to będzie dopiero szczegółowo sprawdzane. Mówił mi Zbigniew Małecki ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Archegryf.
2: Wiemy, że to jest brąz, bo taka jest korespondencja z naszym muzeum, ale zwróciliśmy się m.in. do profesora Christiana Christiansena z Uniwersytetu w Szwecji, który wyraził zachwyt i ocenia, że to jest między 750 a 950 lat przed naszą erą, czyli około 3000 lat temu i raczej mamy do czynienia z depozytem grobowym, czyli był to jakiś rodzaj kurhanu, był to rodzaj jakiegoś grobu. To były pewnie ozdoby, które razem z tym zmarłym, nie wiemy kim, zostały tam złożone do tego grobu i zupełny przypadek pewnie spowodował, że przez te 3000 lat deszcze, działalność człowieka, wycinanie lasów, sadzenie lasów i tak dalej spowodowały, że on znalazł się bliżej powierzchni, bo był osadzony na głębokości około 20 cm, więc bardzo blisko.
1: Tego odkrycia dokonał Józef Doleżał podczas weekendowej wyprawy do Puszczy Bukowej. Najpierw usłyszał na detektorze sygnał, a potem wykopał te przedmioty.
3: W pierwszym momencie to był uśmiech na twarzy, ale później jak zacząłem wykopywać resztę tych przedmiotów, to ten uśmiech zaczął troszeczkę pomału znikać i taki szok, niedowierzanie, tak, że skąd, gdzie i dlaczego to tu, w tym miejscu jest. No tak wspólnie jak żeśmy nad tym usiedli, żeśmy zaczęli szukać, i mówimy, wszystko wskazuje, że to jest jednak to.
1: Szpila i grot przekazane zostały do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Stamtąd trafiły do Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie zajmą się nimi specjaliści.
0: O czym informowała nasza dziennikarka Anna Pałamar. Aniu, dziękujemy bardzo.

To niedzielne popołudnie z Radiem RMF 24, a my teraz zajrzymy na Bliski Wschód. Główny irański negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył, że Teheran nie zaakceptuje żadnego porozumienia kończącego wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione. Nie ma zaufania do słów i obietnic wroga. Naszym jedynym kryterium jest osiągnięcie namacalnych rezultatów, zanim wypełnimy nasze zobowiązania. Tak powiedział negocjator. W czwartek media amerykańskie podały, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie RAM, umowy o zakończeniu wojny, która dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu. No, lecz porozumienie to nie uzyskało jeszcze ostatecznej aprobaty Donalda Trumpa. Źródła związane z amerykańską administracją potwierdziły te doniesienia. Warunki wstępnej umowy mają stanowić, że żegluga przez cieśninę Ormuz będzie nieograniczona, a Iran będzie musiał usunąć wszystkie miny z cieśniny w ciągu 30 dni. Blokada morska prowadzona przez siły USA ma również zostać zniesiona. Jak podały źródła amerykańskie, porozumienie ma zawierać zobowiązanie Iranu do niepodejmowania działań zmierzających do uzyskania broni jądrowej oraz stanowić, że pierwszymi kwestiami negocjowanymi w ciągu 60 dni będą sposób utylizacji wysoko wzbogaconego uranu znajdującego się w Iranie oraz sposób rozwiązania problemu wzbogacania uranu właśnie w tym kraju. Stany Zjednoczone mają się też zobowiązać do omówienia złagodzenia sankcji i uwolnienia zamrożonych irańskich funduszy. A we Wrocławiu już rozpoczął się mecz Polska-Ukraina. O tym za moment.

0: Ponownie sport i ponownie Wrocław w Radiu RMF 24. Spotkanie towarzyskie Polska-Ukraina rozpoczęte. Zdaje się 14. minuta tego meczu. No i na razie bezbramkowy remis. Łączymy się ze stadionem we Wrocławiu, gdzie jest nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, witamy ponownie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak wyglądały te pierwsze minuty w wykonaniu Polaków?
1: Ten kwadrans jest dość bezbarwny. Polska może z lekką przewagą, jakbym tak miał tutaj rozkładać na czynniki pierwsze, no to pewnie w jakichś statystykach lekko przeważamy, pewnie w statystyce takiej jak posiadanie piłki, ale to jest kwadrans, w którym nie oszukujmy się, no wiele się nie wydarzyło, ja tutaj nie będę koloryzował rzeczywistości, nie mieliśmy jeszcze żadnej stuprocentowej, ani nawet groźnej po prostu okazji w tym spotkaniu. Było kilka co najwyżej udanych zagrań, to mogę ewentualnie wyróżnić, jak raz ruszył parę minut temu do przodu Robert Lewandowski po ładnej kiwce, jak kilka ładnych przerzutów zaliczył Piotrek Zieliński. No to jest tak naprawdę tyle. Ukraińcy zresztą ustawili się bardziej defensywnie, Polacy próbują kreować grę. Idzie im to całkiem płynnie, mam wrażenie, że chociaż trochę bardziej niż jeszcze choćby pół roku temu czy rok temu, no nie od dziś mamy problemy z rozgrywaniem piłki. Teraz oczywiście też nie mówię o wybitnych rezultatach, ale kilka akcji, szczególnie lewym skrzydłem, gdzie mamy Oskara Pietuszewskiego, ależ teraz wydawało się, że błąd bramkarza ukraińskiego, ale wcześniej sędzia zagwizdał, przerwał tę akcję, no bo już blisko dopadł do niej Jakub Piotrowski i mógł iść sam na sam. Więc obyło się bez pierwszej, jak na razie, groźnej sytuacji. Niewiele się do tej pory działo, spotkanie towarzyskie, ale no choćby dlatego liczymy na więcej emocji w 16 minucie 0-0. Ja przypomnę, że obie te drużyny odpadły ze Szwecją w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Bolesne to były porażki oczywiście, zatem to spotkanie jest takie poniekąd symboliczne. Ostatnio z Ukrainą wygrywaliśmy przed Euro 2024 3-1, wygrywaliśmy także 4 lata wcześniej 2-0. No i cóż, wydaje się, że tutaj także na razie lekka przewaga po naszej stronie. Natomiast na trybunach oczywiście liczbowo zdecydowanie więcej jest biało-czerwonych koszulek, szalików. Natomiast no niestety dosyć cicho i to pewnie słychać, że nie ma tutaj non-stop żywiołowego dopingu, które tak raz na jakiś czas się zrywa, tak jak teraz. Częściej tak naprawdę słychać ten niewielki, skromny sektor Ukraińców, którzy sektora gości nie wypełnili, więc już mam odpowiedź, czy jest na tym meczu komplet, czy nie, ale teraz akcja Ukraińców. Wrzutka w pole karne, strzał Marcin Buka i niestety bramka dla Ukraińców, ale jest spalone, zatem 0-0. No mieliśmy w końcu pierwszą groźną sytuację dla reprezentacji Ukrainy. Dobra tutaj interwencja najpierw Marcina Bułki po strzale z bliska jednego z Ukraińców głową, natomiast później przy dobitce Marcin nie miałby już szans, no ale rzeczywiście sędzia szybko tę sytuację wyjaśnił. Był offside, zatem wciąż jest 0-0 we Wrocławiu, minuta 18.
0: No, zatem kolejne relacje ze stadionu we Wrocławiu w faktach o 18. Cezary Dziwiszek, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Potwierdzam. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Radio RMF 20.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku kapitan, który uciekł z pokładu. Katastrofa statku Costa Concordia. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: O 18 sprawdźmy, jakie są aktualne fakty w RMF FM. W studiu Mateusz Bożek.
1: We Wrocławiu mecz towarzyski Polska-Ukraina. Zmaganiom naszych piłkarzy przygląda się dziennikarz sportowy RMF FM, z którym za chwilę się połączymy. Strażacy dogaszają ogromny pożar lasu na Mazowszu. Za chwilę najnowsze informacje z powiatu wołomińskiego. W faktach także o zdrowiu oraz aktywnym wypoczynku. Sprawdzimy, w które miejsca warto wybrać się na rowerze. Zero do zera w spotkaniu towarzyskim Polska-Ukraina. W tej chwili trwa pierwsza połowa meczu. Łączymy się więc z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem, który jest we Wrocławiu. Czarku, witaj. Jak idzie biało-czerwonym?
2: Coraz lepiej, można powiedzieć. 27 minuta i biało-czerwoni przejmują inicjatywę. Przed chwilą tuż obok bramki strzelał z daleka Sebastian Szymański. Wcześniej próbował także Piotr Zieliński, a stuprocentową okazję w 20 minucie miał Oskar Pietuszewski, ale przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem. Polacy tylko raz byli tak naprawdę blisko utraty gola, natomiast Ukraińcy trafili do siatki jednak ze spalonego. My tutaj oczywiście liczymy na Roberta Lewandowskiego, po cichu 166 mecz w kadrze, no i szansa na 90 tego gola. Mieliśmy także moment wzruszający przed rozpoczęciem spotkania. Była minuta oklasków, tak jak wspominałem, dla zmarłego Jacka Magiery. No a zaraz potem tradycyjna biało-czerwona kartoniada. Tylko dopingu fanów biało-czerwonych przydałoby się może troszkę więcej. 28 minuta we Wrocławiu i w meczu Polska-Ukraina 0-0. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwiszek.
1: A kolejne relacje ze spotkania Polska-Ukraina w wieczornych faktach sportowych. Najbliższe kilka minut po 19.
3: Śledzimy fakty.
1: Co najmniej do wtorku odwołane będą lekcje w szkole w Międzylesiu, w pobliżu miejsca ogromnego pożaru lasu na Mazowszu. Ogień objął ponad 315 hektarów. Akcja gaśnicza trwa od ponad 70 godzin. Budynki szkoły są wykorzystywane jako baza noclegowa dla strażaków. Na miejscu pracuje ich ponad 1200. Służby koncentrują się już na dogaszaniu pogorzeliska. Nie trzeba sprowadzać dodatkowych jednostek. W Krakowie nauka i troska o zdrowie spotka się ze sztuką. W stolicy Małopolski odbędzie się wyjątkowy festiwal Black or White. W planach specjalny koncert, spotkania z artystami, ale przede wszystkim edukacja o naszym zdrowiu.
4: Mamy wszyscy poczucie, myślę, że to łączy wszystkich tych artystów, że robi się coś dobrego takim spotkaniem, a przy okazji też powoduje się, że ludzie się dobrze czują przez tę godzinę czy dwie godziny. Właśnie jeszcze jak można zwrócić uwagę na pewne zdrowotne aspekty naszego życia, To tylko dobrze. No i myślę, że to wyróżnia jakoś ten koncert, że te dwa wątki się łączą ze sobą. Żaden nie jest dominujący, to znaczy ten wątek medyczny jest tutaj bardzo obecny, pomagania fundacji, pomagania chorym, którzy potrzebują specjalistycznej opieki, badań, a z drugiej strony ta druga część, czyli artystyczna, też jest traktowana bardzo poważnie i wszyscy się solidnie do tego przygotowują.
1: Mówił Artur Andrus, który z innymi artystami wystąpi na scenie krakowskiego klubu Studio. Festiwal Black or White 20 czerwca. Początek o 18. A na koniec przenosimy się do Świnoujścia, który może być doskonałą bazą wypadową na wycieczki rowerowe, zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie.
5: Jeżeli ktoś lubi niemiecką architekturę, jedzie w stronę Albeku, Heringsdorfu i Wanzinu. Jeżeli ktoś lubi bardziej sierskie klimaty, jedzie w stronę Zalewu Szczecińskiego, nawet do Wolina.
6: A dużo jest turystów z Niemiec?
5: 50-50.
6: Czyli dużo.
5: Dużo, dużo. Jak to w Świnoujściu?
6: Ile dziennie osób wypożycza taki rower?
5: Jeżeli nie ma żadnej okazji święta, takiej małej wypożyczalni jak nasza, to jest 10 do 20 osób.
6: A w święta?
5: W święta brakuje rowerów.
1: Z właścicielem jednej z wypożyczalni rowerów w Świnoujściu rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Według synoptyków w długi czerwcowy weekend ma być tam z reguły słonecznie i ciepło. Termometry pokażą nawet ponad 20 stopni, a więc śmiało można ruszać w podróż.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: To jest wykład otwarty w radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry, witam i zapraszam. No i dziś pytamy, ile wiedzą o nas zwierzęta? No bo czworonogi od tysięcy lat towarzyszą człowiekowi, tworząc z nami wyjątkowe relacje. Jednak no, ciągle nie do końca rozumiemy, jak one nas postrzegają. Czy widzą nas tak samo jak innych przedstawicieli swojego gatunku, czy może zupełnie inaczej? Jakie mechanizmy pozwalają im nas rozpoznawać i odróżniać od innych ludzi? Odpowiedzi na te pytania będziemy dziś szukać razem z panem Andrzejem Kintek-Łosińskim, psychologiem z wieloletnim doświadczeniem, coachem i behawiorystą zwierząt COPE. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Ile wiedzą o panu, pana zwierzaki?
1: No bardzo dużo, dlatego że to są zwierzaki, które od tysięcy lat są z ludźmi i są zależne w swoim życiu od człowieka po prostu, dlatego że je udomowiliśmy, a w zasadzie częściowo się udomowiły same na początku, po prostu przylgnęły do nas, skorzystały z takiej niszy, którą myśmy stworzyli, prowadząc osiadły tryb życia. No i potem rozwinęła się więź z nami. Na początku te związki były takie czysto utylitarne, wykorzystaliśmy, jak wiemy, koty do łapania gryzoni, które niszczyły nam zboże, a psy w różnoraki sposób do polowania, do stróżowania, do pasienia przede wszystkim, to takie trzy podstawowe funkcje. I z tych psów stworzyliśmy później, dopiero już w XIX wieku, rasy psów, którymi się teraz szczycimy.
0: To ile tych zwierzaków u pana w domu?
1: A u mnie w tej chwili to jest jeden pies, który jest już 14-letnim psem i mam jeszcze trzy koty.
0: Jak to jest, panie Andrzeju? Czy zwierzęta tak naprawdę rozpoznają ludzi? I jeżeli tak, to jakie mechanizmy odpowiadają za rozpoznawanie ludzi przez zwierzęta? Czy zwierzaki, nie wiem, wykorzystują feromony ludzi? I jeżeli tak, to jakie mechanizmy odpowiadają za rozpoznawanie ludzi przez zwierzęta? Czy zwierzaki, nie wiem, wykorzystują...

0: szczególnie wrażliwe na ruch. Mają zmysły zdecydowanie bardziej czułe niż nasze, potrafią lepiej wychwycić ruch. Oczywiście słuch i węch są takimi też zmysłami, które informują psa czy kota o tym, co człowiek zamierza. Przede wszystkim chodzi o takie intencje. No, czy człowiek zachowuje się wrogo czy przyjaźnie? To jest pierwsza taka, taka potrzeba rozpoznania właśnie tych, można powiedzieć, stanów psychicznych człowieka. I psy przede wszystkim jako zwierzęta społeczne są niezwykle utalentowane, można powiedzieć, czy wyposażone przez naturę i przez dzięki naszej selekcji na te sygnały, które my wysyłamy. Często wysyłamy te sygnały nieświadomie, a psy czytają doskonale nasze intencje i czasami wiedzą wcześniej, że my się wybieramy na przykład w podróż, a myśmy nic jeszcze nie zrobili. I często uważamy, że to jest czysty zmysł, a jest to ich naturalna zdolność właśnie obserwacji zachowania i uczenia się na podstawie tej obserwacji.
1: Na przykład, że sięgamy po kluczyki do samochodu, ja to słyszę.
0: Na przykład, że szybciej chodzimy 3 dni wcześniej, bo myślimy już o tym, że wyjeżdżamy w jakąś podróż. I pies to wie, a my nie wiemy, skąd on to wie, bo tak. My nie zwracamy uwagi na takie sygnały, ponieważ my posługujemy się mową werbalną i my te informacje dostajemy, no właśnie mówiąc komuś, że właśnie wyjeżdżam, więc moja żona nie zwraca uwagi, jak ja się zachowuję, a tymczasem pies zwraca uwagę i będzie, można powiedzieć, wiedział wcześniej, że coś się szykuje, na przykład właśnie taki wyjazd.
1: Przy okazji zapytam, które to psiaki najlepiej wychwytują takie zachowanie ludzkie?
0: No, te, które były selekcjonowane do współpracy z człowiekiem, czyli rasy pasące, zaganiające i rasy myśliwskie. My zresztą cenimy te psy właśnie jako towarzysze życia. Mam tutaj na myśli na przykład taką rasę myśliwską jak Labrador, powiedzmy, który był uczony, który był selekcjonowany tak naprawdę, bo to chodzi o taką selekcję sztuczną, bo te psy, które nie współpracowały ściśle z człowiekiem, no to były eliminowane z hodowli. Natomiast selekcjonowane te, które były potrzebne myśliwemu, wzmacniając w ten sposób te wzorce zachowania, właśnie trzymanie się blisko człowieka, zwracanie uwagi na jego sygnały, podążanie za człowiekiem, czytanie też jego stanów emocjonalnych, więc te psy my bardzo cenimy jako towarzysze życia. Druga to są pasterskie zaganiające, do których należy teraz bardzo modny border collie, ale przecież to owczarek niemiecki, owczarek belgijski. Nie, to są te psy, które świetnie współpracują z ludźmi i pełnią różnorakie funkcje. Wiemy, że na przykład właśnie owczarki belgijskie czy niemieckie są psami również takimi, które szkoli się w celach na przykład obrończych. Ale są psy myśliwskie, które na przykład też tropią dla człowieka, wyszukując ludzi albo materiały wybuchowe, albo narkotyki. Więc to są te głównie te psy.
1: Pytałem wcześniej o te inne sygnały służące do rozpoznawania ludzi. A czy zna pan takie przypadki, w których zwierzęta rozpoznają ludzi po bardzo długim czasie rozłąki? I jak to tłumaczy nauka?
0: No tak samo jak my rozpoznajemy, przecież mamy pamięć, mamy podobne mózgi, to jest też tak, że nauka stosunkowo niedawno, mniej więcej 30 lat temu, można powiedzieć, przyznała, że zwierzęta mają bogaty świat emocji. Ponieważ mamy bardzo podobne struktury mózgowe, a zwłaszcza te starsze ewolucyjnie, które zawiadują emocjami. Mamy oczywiście my ludzie te procesy tak zwane korowe, czyli myślenie abstrakcyjne, tworzenie pojęć, wnioskowanie i tak dalej, zdolności matematyczne, językowe i to wszystko, to nas różni. Ale to na takim podstawowym poziomie emocjonalnym my się bardzo mało różnimy od zwierząt. I też zwierzęta potrafią wyczuć stany emocjonalne. My tą zdolność, my jesteśmy też zwierzętami, jesteśmy ssakami z biologicznego punktu widzenia, więc my wiemy, widząc kogoś, że ta osoba jest smutna na przykład, albo że jest zdenerwowana, albo że się boi. Prawda? I zwierzęta też między sobą odczuwają takie stany i to jest proces taki, można powiedzieć, nawet nieuświadomiony, nieświadomy. To jest tak zwana niska droga takiego poznania, która jest częścią również naszej inteligencji emocjonalnej. Te osoby, które potrafią lepiej sobie poradzić, czytając emocje innych, też no, lepiej sobie radzą w takim świecie społecznym. Skrajne przeciwieństwo to jest autyzm na przykład, gdzie nie ma tej funkcji czytania emocji, albo jest ona mocno ograniczona.
1: A zdarzają

0: się psy autystyczne albo koty?
1: To jest kwestia bardzo złożona, bo bezpośrednio nie możemy zdiagnozować autyzmu u kota albo psa, ale na pewno dużą rolę odgrywa doświadczenie, zwłaszcza te wczesne doświadczenia. Ja tutaj użyję takiej analogii do ludzkiej mowy. Każdy z nas rodzi się wyposażony w aparat taki neurobiologiczny,

0: oparta ta historia jest na takich autentycznych sytuacjach właśnie dzieci porzuconych. No i te dzieci chodzą często na czworaka, ale przede wszystkim nie mówią. A to była tylko analogia. Mhm. Zatem również tego kontaktu pies-kot musi się nauczyć. Jeśli się nie nauczy w tym początkowym okresie, no to będzie człowieka traktował jako coś, co jest obce i zagrażające. I nawet jeśli czytać będzie te emocje, no to będzie czytać tylko te emocje zagrażające. Natomiast to znacznie upośledza możliwość związania się z człowiekiem, a zatem również takiej komunikacji emocjonalnej. Mhm.
1: A jakie znaczenie ma taki kontakt wzrokowy w relacji zwierzę-człowiek? I czy zwierzęta potrafią, w cudzysłowie, czytać nasze spojrzenia też?
0: Tak, jak najbardziej. Oczywiście potrafią kierować się naszym spojrzeniem. Są na ten temat eksperymenty takie, na przykład, że jest za zasłoną nieprzezroczystą jedna piłka bliżej opiekuna psa i za zasłoną przezroczystą jest druga piłka, którą pies widzi, którą piłkę my pokazujemy wzrokiem, prawda? Więc możemy, ale ten kontakt wzrokowy ma przede wszystkim znaczenie emocjonalne, bo on jest tak jak u nas podobnie, patrzymy komuś w oczy i wyrażamy takie emocje, które są najczęściej, daj Boże, dobrymi emocjami, ale między opiekunem i jego psem wytwarza się więź i ta więź sprawia, że nasze spojrzenia na naszego psa, spojrzenia w oczy psu i vice versa, powodują wzrost poziomu oksytocyny, czyli takiego neuroprzekaźnika, hormonu, który jest odpowiedzialny za takie ciepłe emocje, emocje macierzyńskie, prawda? Ta oksytocyna jest takim hormonem więzi, można powiedzieć, społecznej i ona wywodzi się oczywiście z tej więzi między matką a potomstwem.
1: A to prawda, że nie należy patrzeć obcemu psu, no najgorzej agresywnemu psu w oczy?
0: Tak, ale proszę sobie zwrócić uwagę, że jeżeli pan pójdzie sobie gdzieś na przykład na ulicy i zacznie się wgapać w jakiegoś człowieka, ten człowiek się poczuje nieswoje i to jest kontakt jak najbardziej nieprzyjemny. Natomiast jeśli to będzie pana kolega, no to po prostu te oczy wasze się będą śmiały i będziecie się cieszyli, że będziecie ze sobą. To jest dokładnie to samo. Tak, obcym psom nie należy, należy unikać raczej kontaktu wzrokowego i zwykle ta bezpieczna postawa to polega na tym, że oczywiście nie tracimy z pola widzenia psa, ale raczej peryferyjnie go widzimy, ustawiamy się nieco bokiem, spowalniamy ruchy po to, żeby że tak powiem, w języku psów mieć... W języku psów znaczy to po prostu to, że nie mamy złych intencji. Demonstrujemy, pokazujemy, że nie mamy złych intencji.
1: Ile wiedzą o nas zwierzęta? Odpowiedzi na to pytanie szukamy dziś w wykładzie otwartym w radiu RMF 24. Do rozmowy wracamy już za chwilę.

0: To jest program Wykład Otwarty w Radiu RMF24, w którym wracamy do rozmowy z panem Andrzejem Kintek-Łosińskim, psychologiem z wieloletnim doświadczeniem i coachem oraz behawiorystą zwierząt. Przypominam, dziś pytamy o to, ile wiedzą o nas zwierzęta. Panie Andrzeju, mówiliśmy już trochę o emocjach w relacji między człowiekiem a zwierzakiem, a ja mam tutaj takie wyniki badań naukowców z Uniwersytetu w Tours we Francji. Oni postanowili, przypomnę, sprawdzić, czy krowy potrafią rozróżniać znajome i nieznajome twarze. I w tym celu przeprowadzili eksperyment z udziałem ponad 30 osobników. Pokazywali krowom takie wyciszone nagrania znajomych i nieznajomych męskich twarzy. Przy okazji mierzyli, jak długo zwierzęta się im przyglądały. Do tego odtwarzali nagrania znajomych i nieznajomych twarzy, jednocześnie emitując dźwięk, który odpowiadał jednemu z dwóch mężczyzn, z których każdy wypowiadał identyczne zdanie. No i jak przekazali naukowcy, czytam dalej, krowy dłużej wpatrywały się w filmy przedstawiające nieznane osoby, co według nich wskazywałoby na to, że potrafią odróżnić znajomą twarz od nieznajomej. No i tutaj już kończę. Ani znajome, ani nieznajome twarze czy głosy nie wpływały jednak wyraźnie na emocjonalną reakcję krów. A jak to wygląda w przypadku innych zwierząt?
1: Innych mamy na myśli nie psy i koty, tylko inne niż krowy i psy i koty, czy też psy i koty?
0: Psy i koty i inne.
1: I inne. No to ile czytamy z twarzy, czy z jakiegokolwiek innego, nazwijmy to, kanału komunikacyjnego, zależy od tego, jak znamy i jak jest nam potrzebne, można powiedzieć, biologicznie i do życia potrzebny jest ten kontakt. Psy i koty te czytają nas doskonale, bo doskonale wiedzą, kiedy my na przykład zmierzamy w stronę kuchni, czy żeby dać im coś do jedzenia, albo kiedy się szykujemy na spacer, o tym już wspominałem zresztą, czy wyjeżdżamy, więc te psy doskonale wiedzą, no a krowy żyją trochę z dala od ludzi i w zasadzie dla nich jest ważne to, czy człowiek im nie zagraża i po drugie, czy człowiek im dostarczy jedzenia lub też umożliwi im jakąś aktywność, na której im zależy. Więc to jest taka kwestia, można powiedzieć, też trochę koewolucji. Więc te gatunki, które są blisko nami, z nami, które były udomowione, lepiej czytają ludzi niż zwierzęta, które z nami nie miały takiego bezpośredniego kontaktu i dla których na przykład jesteśmy drapieżnikami, bo przecież sarny, czy jelenie, czy zające, czy w zasadzie wszystkie dzikie zwierzęta, łącznie z wilkami, traktują i niedźwiedziami, bo to ważne, traktują człowieka jako zagrożenie i raczej się oddalają od człowieka, a nie nawiązują z nim kontaktu. Więc
0: całe szczęście. I my też nie powinniśmy nawiązywać z nimi kontaktu.
1: Też. Nie powinniśmy się wchodzić tam, gdzie one mieszkają i dać im święty spokój. Wtedy one też będą sobie żyły u siebie.
0: Są na przykład takie zwierzaki, które są udomowione, bo po prostu na przykład zostały przygarnięte i żyją gdzieś w jakimś gospodarstwie. Czy zna pan takie przypadki, że one też czytały dobrze nasze twarze, ludzkie twarze?
1: Takich eksperymentów nie znam, natomiast musimy sobie tutaj wyjaśnić różnicę między udomowieniem i oswojeniem. Oswojenie dotyczy pojedynczego osobnika, opiera się o procesy uczenia się. Po prostu bierze się dzikie zwierzę, mały jelonek, się przyzwyczaja do człowieka i zaczyna się z nim komunikować i przestaje się go bać, co jest naturalnym zachowaniem każdego jelenia. Natomiast udomowienie to jest genetyczna zmiana wzorców zachowania. To są zwierzęta, które myśmy, można powiedzieć, ukształtowali już genetycznie, zmieniając ich mechanizmy takie genetyczne, które są odpowiedzialne, wrodzone mechanizmy, które są odpowiedzialne za zachowanie i one po prostu mają zdolność wiązania się z człowiekiem w zdecydowanie inny sposób, ale również są od człowieka zależne. Czy krowa, czy owca zostawiona sama sobie nie jest w stanie przeżyć. Tak samo kot czy pies, prawda? Koty nie uciekają nam do lasu i nie bytują sobie tam, dlatego właśnie, że są zwierzętami udomowionymi. Nie mówiąc już o psach. Ale tak, zwierzęta, które myśmy oswoili od małego, czy to będą na przykład, nie wiem, papugi, powiedzmy, bo to
0: na
1: jest
0: przykład,
1: też
0: ważne.
1: Czy to będą właśnie takie jeleniowate, które gdzieś tam przygarnęliśmy i uratowaliśmy i trzymamy, co jest zresztą nielegalne i bardzo słusznie. Nie wolno sobie tych zwierząt po prostu tak wyłapywać i trzymać i oswajać. No ale oczywiście takie sytuacje się zdarzają, jeśli nie w Polsce, to gdzie indziej na świecie. I poprzez uczenie się, poprzez tą skłonność do kontaktowania się z innymi istotami, które są partnerami społecznymi, one uczą się również komunikowania się właśnie na takim poziomie rozpoznawania emocji, intencji, angażowania się na przykład we wspólną zabawę, co jest bardzo fajne i bardzo ciekawe i czasami bardzo widowiskowe. No foki w zoo na przykład, prawda? Tak, właśnie to są zwierzęta, które są dzikie, ale są oswojone przez człowieka. Tutaj takim, można powiedzieć, takim klejem, lepiszczem tego jest to, że to są zwierzęta, które żyją w grupach społecznych. A więc mają tą potrzebę społeczną. Więc to sprawia, że wtedy nie mając partnera społecznego kogoś ze swojego gatunku, no wiążą się z tym, który jest. A jeśli ten, który jest miły, dobry i dostarcza pożywienia, no to tym bardziej ta więź się po prostu utrwala.
0: A czy zwierzęta potrafią współodczuwać z człowiekiem? Jeżeli tak, to czy są jakieś dowody na to? Jak się objawia taka empatia?
1: Tak, empatia ma różne, że tak powiem, poziomy. Aha. I empatia jest takim mechanizmem bardzo, bardzo pierwotnym, obecnym u praktycznie wszystkich ssaków, a zwłaszcza u ssaków społecznych. Jak to się dzieje? No, dzieje się to tak, że najpierw weźmy ten przykład nasz ludzki. Jeśli widzimy na przykład na pustej drodze gdzieś tam jakieś dziecko, które jest skulone i widzimy, że jest smutne, to nie potrzebujemy do tego wychowania w jakimś duchu jakiejś religii, norm społecznych wpajanych nam w dzieciństwie i po prostu odruchowo reagujemy właśnie empatią, czyli przeżywaniem, odzwierciedlaniem tych emocji. Nie potrafimy przejść obojętnie. Jakbyśmy przeszli, to się od razu źle poczujemy, prawda? I to jest taka bardzo pierwotna empatia, takie odzwierciedlenie emocji. To się bierze również z takich bardzo wczesnorozwojowych, można powiedzieć, odruchów empatii, bo jak małe dziecko gdzieś tam w żłobku jedno zaczyna płakać, taki maluch, który ma, nie wiem, 3, 4, 5 miesięcy.
0: To wszystkie zaczynają płakać.
1: Zaczynają płakać i to jest pierwszy taki odruch mózgu. Później ta empatia dotyczy oczywiście wraz z rozwojem uczuciowym, dotyczy również tych różnych uczuć. Smutku, radości, wiemy jak się zarażamy śmiechem, prawda? No to są wszystko mechanizmy mózgowe, do których w ogóle nie potrzeba jakichś procesów korowych, tak to po prostu jest. I również zwierzęta mają i są takie eksperymenty, kiedy poproszono na przykład opiekunkę jakiegoś psa, żeby właściwie się skuliła i zaczęła szlochać i udawała, że oczywiście jest jej bardzo smutno, że cierpi po prostu. I psy zwykle reagowały takim ożywieniem i próbą jakby, po naszemu pocieszenia, ale próbą nawiązania kontaktu, sprawdzenia, co się dzieje. Trochę nie wiemy, jakie są intencje, ale to jest po prostu odruchowy mechanizm. My jeszcze posiadamy, że tak powiem, wyższy stopień tej empatii, bo wiemy, jak pomóc. To znaczy wiemy, co brakuje. Czyli brakuje temu dziecku na przykład przytulenia, czy rozmowy, zapytania się, co się stało, prawda? Więc reagujemy. Jak do domu wchodzimy, to wiemy, w jakim nastroju jest moja żona, czy moja córka, czy inni domownicy. Łapiemy to w mig. Po prostu. I psy również są na to wyczulone i też doskonale współgrają i wiedzą, co się dzieje z naszymi emocjami, z naszymi intencjami. Więc tutaj następuje coś takiego, co się określa taką współregulacją emocjonalną. I co jest też takim mechanizmem, który sprawia, że grupa społeczna daje oparcie. Bo jeśli ktoś przychodzi na przykład z pracy zdenerwowany i ma dobrą rodzinę, to natychmiast się uspokaja. I tak. Podobnie jest w relacjach między na przykład swobodnie żyjącymi psami, które żyją bez kontroli człowieka, ale też między psem a człowiekiem. Jeśli opiekun jest dojrzały i wspierający właśnie taki, zwraca uwagę na te emocje psa, no to jest w stanie szybko, że tak powiem, wyrównać, zrównoważyć, zharmonizować tego psa ze sobą i dać mu po prostu w ten sposób poparcie. świecie. W drugą stronę to też oczywiście działa i przede wszystkim i też dlatego my mamy psy, bo one są takimi psychologicznymi narzędziami. Wcześniej były wykorzystywane do stróżowania, polowania, zaganiania, pilnowania i tak dalej, a w tej chwili są narzędziami psychologicznymi. Po prostu one zapewniają nam pewien komfort psychiczny w tym zatomizowanym i zdigitalizowanym świecie, gdzie jest bardzo dużo kontaktów, ale one są płytkie i nie ma takiej więzi. Z psem możemy mieć bardzo silną więź, taką uczuciową, taką można powiedzieć na poziomie emocjonalnym, jak z innym człowiekiem, z kimś bliskim, a tych bliskich kontaktów tam w dzisiejszym świecie strasznie brakuje.
0: Zdecydowanie. A jak się jeszcze popatrzy w oczy takiego swojego pupila, albo przytuli się taką uśmiechniętą mordkę jakiegoś psa, to od razu człowiekowi lepiej się robi na sercu. W jaki sposób stres albo jakieś napięcie opiekuna wpływa na zachowanie zwierzęcia? Czy są jakieś konkretne przykłady z praktyki behawioralnej?
1: Tak. Ja czasami mówię, pokaż mi swojego psa, powiem ci, kim jestem. Może to jest w tym trochę przesady, ale rzeczywiście często nerwowe psy są...
0: Mają nerwowych właścicieli, opiekunów.
1: Tak, ponieważ przejmują w sposób bezpośredni. To jest ten sam mechanizm, który odpowiada właśnie za tą empatię, bo to jest po prostu taki... My jesteśmy, podlegamy takim procesom, które są biopsychospołeczne, to znaczy nasza emocjonalność, nasze emocje, które przeżywamy, wpływają na naszą biologię, na to, jak na hormony stresu, na całą reakcję stresową, na adrenalinę, kortyzol, inne hormony, które zawiadują naszym ciałem. Zresztą takim najlepszym przykładem jest to, że jak się wstydzimy, to się czerwieniejemy, jak się boimy, to stajemy się bladzi, bo to są błyskawiczne reakcje i one również w bliskich związkach się, można powiedzieć, przenoszą. My się zarażamy emocjami i również zarażamy się tymi emocjami, które powodują ten niekorzystny stres. Więc jeśli opiekun, opiekunka są osobami nerwowymi, nieprzewidywalnymi, często przeżywają złe emocje, no to ich pies również tego doświadcza i również reaguje w podobny sposób.
0: A czy zwierzaki mogą nauczyć się rozpoznawać konkretne słowa związane z emocjami człowieka?
1: Tak, no słowa są dla zwierząt, nie mają takiego znaczenia jak dla nas semantycznego, w sensie, że są to treści, można je zdefiniować, ale mają znaczenie na pewno takie właśnie emotywne, znaczy one zapowiadają coś. Tak. Jeśli są słowami, które zresztą uczymy psy w takim treningu posłuszeństwa, nazwijmy to, no, żeby reagowały na słowo, choćby na słowa przywołania, do mnie wróć, to są takie słowa, których używamy właśnie w treningu, na przykład no, takiego przywołania, prawda? Więc również słowa mogą oznaczać nasze emocje, choćby na przykład niedobry pies albo dobry pies, prawda? To też, nie wstydź się, źle zrobiłeś, prawda? Mówimy i to wypowiadamy to emocjonalnie. Później same słowa nabierają właśnie takiego znaczenia, że wyzwalają emocje.
0: To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24. Z nami zostaje na łączach pan Andrzej Kintek-Łosiński, psycholog, coach i behawiorysta zwierząt. Za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Słuchacie programu Wykład Otwarty w Radiu RMF 24. Dziś pytamy, ile wiedzą o nas zwierzęta. Naszym gościem jest pan Andrzej Kintek-Łosiński, psycholog z ogromnym doświadczeniem, coach i behawiorysta zwierząt COPE. Panie Andrzeju, zwierzaki czasami nas zaskakują swoją intuicją. Pan już trochę o tym wspominał. A gdzie leżą granice ich możliwości poznawczych? Czy naprawdę one potrafią przewidzieć nasze zachowania, czy to jest tylko jakiś efekt naszej interpretacji? I czy są takie przypadki, w których zwierzęta błędnie interpretują sygnały wysyłane przez człowieka?
1: No tak, zwierzęta czytają nas, ja już wspomniałem o tym, że one czytają nas w ten sposób, że kojarzą nasze zachowania, na które my nie zwracamy uwagi, z późniejszymi naszymi działaniami i akcjami, prawda? Że na przykład wybieramy się w podróż, albo że pies zostanie sam w domu i to najczęściej pies wie wcześniej, że zostaje, że zostanie sam w domu. Psy też odbierają, mają, żyją trochę w innym świecie zmysłów. Na przykład z daleka potrafią rozpoznać odgłos samochodów, które przyjeżdżają. Były też takie przypuszczenia i nawet takie, można powiedzieć, pseudoeksperymenty. Był taki biolog brytyjski, Rupert Sheldrake, który robił takie eksperymenty, mianowicie czy pies jest w stanie przewidzieć, kiedy jego opiekun dotrze do domu. Tak. Więc eksperymenty polegały na tym, że no, ktoś musiał być z tym psem, żeby obserwować tego psa. I jego opiekunka tego psa wychodziła do pracy i dzwonił do niej pan Rupert Sheldrake i powiedział: proszę teraz wrócić w tym momencie, oczywiście to było uzgodnione z pracodawcą, proszę teraz wrócić o 12 w południe autobusem i podejść do swojego domu od strony jakiejś tam ulicy, prawda? Prawda? No i oczywiście powtarzano to z różnymi ludźmi, z różnymi sytuacjami podobnymi. Chodziło o to, żeby stworzyć taką sytuację, kiedy pies nie jest w stanie przewidzieć za pomocą zmysłów, takich wprost, tych zmysłów, które znamy, to, kiedy ten opiekun wrócił. Była nawet taka książka Niezwykłe zdolności naszych zwierząt, właśnie tego Sheldrake'a, dana w latach chyba 80. albo 90., nie pamiętam. Te eksperymenty, można powiedzieć, że były takie trochę niejednoznaczne. Nie wiemy, czy pies ma coś w rodzaju jakiegoś szóstego zmysłu. Dużo zwierząt ma zmysły takie, które pozwalają im, na przykład zmysł magnetyczny u gołębi, który pozwala im wiedzieć, w którą stronę lecą, czy widzą polaryzację światła, a to znaczy przez chmury widzą, że jest na przykład rano, albo w południe, albo popołudnie, czego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Nie mówiąc już o zdolności takich jak słuch i węch, oczywiście u psów. Tak. Natomiast psy rzeczywiście posługują się bardzo dobrze słuchem, ale też znowu mają takie zdolności, zresztą to nie tylko psy, zwierzęta, że one wiedzą, że już jest pora, że ten człowiek za chwilę się pojawi i są, można powiedzieć, wyczulone na takie, na takie sygnały. Natomiast nie ma takich dowodów, żeby miały jakieś specjalne zdolności, o których nie wiemy. Są takie oczywiście przypuszczenia i czasami ludzie mówią, no mam takie doświadczenie, że po prostu mój pies, nie wiem skąd on wie, że ja wracam, prawda? Bo mi żona czy mąż mi mówi, że jak ja gdzieś tam już on wie. A mój na przykład wie, bo ja podjeżdżam gdzieś tam, jest gwar na osiedlu Ruczej w Krakowie, ja sobie gdzieś tam podjeżdżam autem, hybrydą zresztą, więc cichutko i parkuję, a mój pies po prostu już biegnie do balkonu i wie, że ja przyjechałem.
0: Aha, bo jest pora, tak?
1: Bo słyszy.
0: Bo słyszy, okej.
1: Bo słyszy takie, więc psy żyją trochę w innym świecie, można powiedzieć, zmysłów. Słyszą te dźwięki, które są dla nas niesłyszalne, o wyższym rejestrze, wyższej częstotliwości. Szczególnie koty, które słyszą, nawet nietoperze przelatujące. Więc one mogą też na przykład reagować jakimś niepokojem czy pobudzeniem na przykład na ptaki, które są za ścianą, prawda? Takie sytuacje się zdarzają. zdarzały, że pies, że starsi państwo przychodzili się z kotem w Wielkiej Brytanii, no i kot nagle zaczął patrzeć na jakąś ścianę, jeżyć się i lokalizować. No okazało się, myśleli, że tam jest oczywiście, jak to w Anglicy, że tam może jakiś duch jest, prawda, i w tej ścianie, a okazało się, że za ścianą, dosyć grubą ścianą, jest drugi w szeregowcu takim, jest człowiek, który w tamtym pokoju trzyma ptaki. I ten dźwięk przez ścianę oczywiście dla kota był doskonale słyszalny, dla człowieka w ogóle. Więc takie są sytuacje. I oczywiście psy czy koty czasami mylnie interpretują nasze intencje, choć są w tym zdecydowanie lepsze. Więc zwierzęta, myślę, że podobnie jak kobiety. Kobiety mają pewną taką intuicję co do zachowania ludzi. Ja często, jeśli jestem w takiej sytuacji, znaczy zawsze, kiedy jestem w takiej sytuacji, że na przykład kogoś poznaję i chcę wiedzieć, jakie ten człowiek ma intencje, to zawsze wolę, jeśli kobieta mi towarzyszy, bo ona mi więcej powie na temat takiego zachowania niewerbalnego i na tym, coś mi nie gra, ten gość nie jest spoko, nie? A ja po prostu, że tak powiem, biorę to, co on mówi, za dobrą monetę i wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Więc i zwierzęta też mają tą taką większą empatię, no bo one nie mają tego, co my nazywamy rozumem takiego ludzkiego. Są w stanie się dowiedzieć, czytając jakieś teksty albo słuchając języka i rozumiejąc język werbalny, muszą polegać na takich sygnałach, które my ignorujemy bardzo często.
0: A czy są znane jakieś szczególne przypadki, w których zwierzęta wykazały się taką zaskakującą przenikliwością w odczytywaniu ludzkich zamiarów? Albo stanu zdrowia na przykład?
1: Ale stan zdrowia jak najbardziej, bo są psy i to nawet już są zaawansowane szkolenia, które wyczuwają na przykład zapach komórek rakowych. Szczególnie raka skóry, ale też wąchanie próbek moczu, wąchanie potu. I psy doskonale są w stanie jakby odkryć i rozróżnić to, że mamy do czynienia z człowiekiem, którego toczy, można powiedzieć, proces nowotworowy. Więc takie sytuacje są jak najbardziej do udowodnienia.
0: A jakie mity na temat, w cudzysłowie, czytania ludzi przez zwierzęta są najczęściej powielane? Co pan słyszy jako behawiorysta?
1: Ja często słyszę, że pies ma takie intencje, żeby nas zdominować na przykład, żeby być ważniejszym. Więc to często ta tak zwana teoria dominacji, ona pobrzmiewa, że intencją psa jest uzyskanie jakiegoś wyższego statusu i podporządkowanie nas sobie, co oczywiście nie jest prawdziwe. No i też, że pies robi coś na złość albo złośliwie. Chociaż psy potrafią też oszukiwać, to na co wskazują też eksperymenty. Taką najprostszą obserwacją jest na przykład, że jeden pies gryzie kość, a drugi chce mu ją zabrać w domu. I te dwa psy są ze sobą, oczywiście żyją ze sobą. No i ten pies, który chce uzyskać kość, nie może mu zabrać ją po prostu tak nawarczyć, bo tamten mu i tak nie odda. No to wpada na pomysł, żeby pobiec do drzwi i zaszczekać. Jakby ktoś się tam za tymi drzwiami pojawił, jakby ktoś przyszedł.
0: Ten spryciarz.
1: Ten pierwszy pies rzuca kość, biegnie do tych drzwi, a ten wraca i przejmuje na przykład tą kość. No i to też są takie potwierdzone eksperymenty, że potrafią oszukiwać. No już jest taki eksperyment, w którym są trzy pojemniki. Jeden jest pusty, w drugim jest biszkop, to w trzecim jest pyszny kawałek mięsa. Oczywiście pojemniki są zamknięte i pies ma... jest jakiś człowiek i pies zwraca się do człowieka, żeby mu dał tą i pokazuje mu na przykład ten kawałek mięsa. I są dwa eksperymentarze, osoba hojna i egoistyczna. Osoba hojna daje psu ten smakołyk, a osoba egoistyczna zabiera po prostu i chowa do kieszeni. Prawda? I później przychodzi w dalszej formie, w fazie eksperymentu przychodzi oczywiście opiekun i wtedy otwiera psu kolejny wskazany pojemnik, prawda? Też wskazany pojemnik. Chodzi o to, że czy pies może oszukać kogoś po to, żeby później od opiekuna dostać ten dobry kawałek. Więc psy, i to nie w 100%, ale powiedzmy w 60-80% one potrafiły, jeśli widziały, miały już doświadczenia, że ten człowiek jest egoistą, nie dam, tylko schowa sobie, no to wskazywałem mu albo ten biszkopt, albo pusty pojemnik, prawda? No i ten człowiek mi otwierał pusty pojemnik, wychodził, wchodził opiekun, właściciel psa, no i wtedy nasz pies pokazywał mu ten pojemnik, oszukał tamtego, a temu opiekunowi, który i tak zawsze dawał mu to, co było, więc wskazywał mu ten pojemnik, w którym jest najsmaczniejszy kąsek, więc to są też pewne takie zdolności, które psy mają. Aczkolwiek no to jest przepaść, bo psy nie tworzą komputerów, nie wymyśliły samochodów i nie posługują się narzędziami tak, jak my się posługujemy.
0: Z czym najczęściej do behawiorysty zwracają się teraz opiekunowie psów, kotów?
1: No to są cała masa problemów jest, ale problemy przede wszystkim takie, które związane są na przykład z lękiem, z przeżywanym strachem, które manifestują się bardzo różnie. Albo są to problemy takie, że na przykład pies czy kot sika w domu, albo są takie, że z tego strachu zaczyna być agresywny wobec innych psów. Jest dużo problemów w komunikacji, w umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi psami, bo psy są wychowane w jakichś 80% jako single, jako psy żyjące tylko z człowiekiem, bez kontaktu z innymi opiekunami. Jeśli taki maluch, najczęściej szczeniak, trafi do opiekunów i nie ma kontaktu z innymi psami, albo ma też z psami, które mają trudności, a tak się dzieje najczęściej, bo one są na smyczach i też przeszły taki trening braku komunikacji z innymi psami, no to wtedy mamy do czynienia z tym, że ten szczeniak wyrasta na takiego psa sztywnego, odpychającego inne psy, reagującego nadmiernym pobudzeniem albo nawet agresywnie. Problemy separacyjne zarówno psów, jak i kotów też wynikają z tego, że rozłąka z opiekunem jest trudna dla zwierzaka. No i zwierzak przeżywa wtedy albo strach, albo smutek, najczęściej smutek, albo frustrację, jeśli jest na przykład psem, który po prostu z nudów niszczy, kiedy jest sam w domu. Ale te klasyczne problemy separacyjne, one wynikają po prostu ze tęsknoty, ze smutku, która nie ma nic wspólnego z lękiem, ale później dołącza się do tego lęk, bo pies się boi już tego, że zostanie w domu i będzie cierpiał. Więc to są takie najczęstsze, można powiedzieć, sytuacje. No oczywiście zachowania agresywne wobec opiekunów, znaczenie moczem u kotów, niszczenie przedmiotów, nietolerowanie obcych ludzi. Dużo jest tego typu właśnie takich problemów, że pies świetnie funkcjonuje, czyli jako tako funkcjonuje w domu, natomiast poza domem słabo funkcjonuje, no bo ma tylko takie doświadczenie. Generalnie to one wynikają najczęściej w tej chwili mniej z takich traumatycznych zdarzeń, a bardziej z braku doświadczeń w tym wrażliwym okresie. Oczywiście są psy gdzieś tam zabrane z bardzo trudnych warunków i są jeszcze w naszej społeczności takie pokutujące poglądy, że w zasadzie pies to powinien być przy budzie i powinien być takim systemem alarmowym, który zjada resztki i ma szczekać. Ja dzisiaj mówiłem do jednej z telewizji na temat właśnie tej ustawy łańcuchowej, bo spieramy się, czy koiec ma mieć tyle i tyle metrów, a łańcuch ma mieć tyle i tyle metrów, ale tak naprawdę jeśli chodzi o psy, no to one potrzebują trwałej więzi z człowiekiem i potrzebują również takiego środowiska, które umożliwia im zaspokojenie potrzeb takich związanych z eksploracją, z kontaktem społecznym, z prezentowaniem takich wzorców zachowania, czy zachowań, które są właściwe danemu psu. Na przykład aportowania, na przykład tropienia, na przykład podążania za opiekunem, bycia w różnych też miejscach, obycia takiego z otoczeniem człowieka. I to często ten nasz świat taki poszatkowany i taki bardzo niechętny ryzyku, jakiemukolwiek ryzyku, sprawia, że zwierzaki nasze po prostu mają bardzo ograniczone doświadczenia. I to tu pojawiają się też właśnie problemy z lękliwością, nadpobudliwością, agresywnością. No więc tak to mniej więcej wygląda.
0: Żadnych łańcuchów. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF 24. Dzisiaj pytaliśmy o to, ile wiedzą o nas zwierzęta, a naszym gościem był pan Andrzej Kintek-Osiński, psycholog z wieloletnim doświadczeniem, coach i behawiorysta zwierząt COPE. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam słuchaczy.

0: 24.
1: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
2: Szóstka stołowa generalnie lubi ruch. Gdy jej właściciel je chipsy i siedzi przed telewizorem i nic nie robi, wasza szóstka płacze.
1: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
3: Warto jednak skontaktować się z lekarzem, zrobić jakieś podstawowe badania albo w trakcie diety też się kontrolować lub też robić to pod nadzorem dietetyków.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16:00. W radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Godzina 19. Za chwilę na zegarach całej Polski czas na fakty RMF FM. Przedstawi Mateusz Bożek.
1: Po pierwszej połowie Polacy przegrywają w meczu towarzyskim z Ukrainą. To spotkanie śledzi dziennikarz sportowy RMF FM. W faktach także o Organizacji Narodów Zjednoczonych, która według doniesień medialnych jest na skraju bankructwa. A na koniec o wyjątkowej dziennikarskiej niespodziance na Dzień Dziecka. Zero do dwóch. Piłkarska reprezentacja Polski przegrywa z Ukrainą w meczu towarzyskim. Trwa druga połowa. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem, który jest we Wrocławiu i śledzi to spotkanie. Witaj. Po kwadransie drugiej połowy, czy Polacy mieli jakieś szanse na odrobienie strat?
2: Tylko jedną. Karol Świderski, który dopadł do piłki w polu karnym Ukraińców po dość przypadkowej stracie, natomiast strzelił prosto w bramkarza. Poza tym tak naprawdę sytuacji żadnych konkretnych nie było. Bramka dla Ukraińców numer 1 po stracie Jakuba Piotrowskiego, asysta cygankowa, gol ładny Jaremczuka zza pola karnego i w końcówce drugiej połowy znowu bierna postawa naszej defensywy, znowu Cygankow asystuje, tym razem strzelał Andrii Jarmolenko. Gramy dość niefrasobliwie, dość bym powiedział ospale, mecz towarzyski, ja to rozumiem, ale panowie, no bez przesady. Było sporo zmian w naszej kadrze, to już tak naprawdę w dużej mierze zupełnie inna drużyna, ale o tym więcej za chwilę opowiem jeszcze w faktach sportowych. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwiszek.
1: Słuchacie faktów RMF FM? Nowoczesne sale i sprzęt, więcej łóżek intensywnego nadzoru. Po gruntownym remoncie pacjenci wrócili dziś na oddział neurochirurgii w szpitalu Kopernika w Łodzi. Co jeszcze się zmieniło? O tym mówi doktor Marcin Tosik.
3: Są mi kamery, pacjenci są monitorowani zarówno jeśli chodzi o obraz, który jest przekazywany na żywo do punktów pielęgniarskich. Druga sprawa, są monitorowane czynności życiowe, które są centralnie analizowane. Mamy system ostrzegania o upadku, czyli tak zwany system wstrząsowy. W momencie, jeśli jakiś pacjent upadnie, na przykład w łazience, chociaż jest zamknięty, będziemy o tym wiedzieli, możemy od razu udać się mu pomóc, zobaczyć, co tak naprawdę się zadziało złego.
1: Remont oddziału neurochirurgii kosztował ponad 11 milionów złotych. Organizacja Narodów Zjednoczonych bankrutuje, alarmuje dziennik Wall Street Journal. Powód to przede wszystkim zaległości finansowe Stanów Zjednoczonych i Chin, głównych podatników ONZ. Waszyngton zalega na ponad 4 miliardy dolarów, Pekin na niemal 500 milionów. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to w połowie sierpnia ONZ straci płynność finansową, zauważa gazeta. Jutro w słowackich Tatrach Wysokich początek sezonu turystycznego. Po 7 miesiącach zimowego zamknięcia znów dostępne będą oznakowane szlaki, także te na przełęcze wysokogórskie. Słowacki Tatrzański Park Narodowy informuje, że z powodu remontu nadal zamknięta będzie trasa na Krywań na odcinku 3-studniczki Rozdroże w Krywańskim Żlebie. I tak może być do października.
4: Głos najmłodszych w faktach RMF FM.
1: Wyjątkowo kolorowe, bo przygotowane w całości przez dzieci, będzie jutrzejsze wydanie Dziennika Gazety Prawnej. To specjalna niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, które już jutro, a z młodymi twórcami, a nawet być może przyszłymi redaktorami, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Jak wyglądało kolegium?
6: Takie ciekawe. Były takie tematy, które nie były za do końca bardzo zrozumiałe.
5: I co ty napisałeś?
6: I ja będę pisał na temat to, czy sportowcy mogą pomagać.
7: Mogliśmy rysować różne z tematów. Jakbyś chciał zmienić świat albo o robotach.
5: I co narysowałeś? Jak połączyć zmianę świata i roboty?
7: Robota zrobiłem wtedy właśnie, jak ratuję ludzi. I zmieniłem świat tak, że jakby namalowałem dom cały w roślinach.
1: Efekty będziecie mogli zobaczyć już jutro. Usłyszycie też o nich w faktach RMF FM. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Teraz jednak polecamy fakty sportowe. Patryk Serwański.
9: Iga Świątek odpada z wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W 1/8 finału nasza tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Pierwszy set to była jeszcze w miarę wyrównana walka i przegrana Świątek 5-7. W drugim secie niestety wyraźna przewaga Ukrainki. Tu Polka ugrała tylko jednego gema. Przez cały mecz kiepsko funkcjonował serwis naszej tenisistki.
10: Jak uderza się tak nieczysto, jak ja dzisiaj uderzałam, to... można statystycznie powiedzieć, że to serwis, no ale wiadomo, że to jest po prostu pierwsze uderzenie akcji. Jeśli ono nie będzie dobre, to będzie się miał kłopot.
9: Komentowała Świątek w rozmowie z Eurosportem. We Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą w wykonaniu biało-czerwonej reprezentacji. Nasi piłkarze przegrywają w drugiej połowie 0-2 na miejscu Cezary Dziwiszek. Czarku, no w naszej drużynie już 7 zmian, jeśli dobrze policzyłem, i mamy tak debiuty.
2: Mamy debiuty, 7 zmian, a debiuty są 3. Mateusz Żukowski, który przed chwilą oddał strzał głową niecelny. Jest także Oskar Wójcik z Krakowie, jest Norbert Wojtuszek. W kolejce czekają jeszcze Kasper Potulski i Karol Czubak. Tych zmian oczywiście może być więcej. Poza tym na boisku pojawili się Kuba Kamiński, który próbuje coś tam poszarpać na skrzydle. Bartosz Kapustka, Karol Świderski wyróżnił się raz tą sytuacją, o której mówiłem w faktach, i Filip Rózga, ale obraz gry znacząco się nie zmienił. W 73 minucie przegrywamy z Ukraińcami 0-2, no i trzeba powiedzieć, że niestety raczej zasłużenie. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwiszek.
9: Sukces i to zasłużony na koncie szczypiornistów Industrii Kielce. Ta drużyna od kilku godzin świętuje zdobycie Mistrzostwa Polski. W drugim meczu finałowym Superligi Kielczanie pokonali po raz drugi Orlen Wisłę Płock. Wynik 36-27 nie pozostawia wątpliwości, kto był lepszy. Przypomnę, od 2007 roku nieprzerwanie mistrzostwo zdobywają drużyny właśnie z Kielc albo z Płocka. Bilans 15-4 na korzyść Kielczan. A do finału Orlen Basket Ligi awansowali przed chwilą koszykarze ze Stalu Zielona Góra. Pokonali po raz trzeci Arkę Gdynia, tym razem u siebie 96-89.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Mam dla Was garść informacji pogodowych. Na południe od Zielonej Góry, Wrocławia, Opola i Katowic tego wieczoru oraz nocą mogą pojawić się burze z dużymi opadami deszczu. Silniejsze porywy wiatru też wchodzą w grę, ale to już lokalnie. Za to jutro burze przybiorą na sile i to już nawet od rana w Małopolsce i na Podkarpaciu. W ciągu dnia również centrum wschód i północny wschód Polski muszą liczyć się z dynamiczną pogodą. Na termometrach od 14 stopni w górach, 18 na południu, do 22 w centrum i na zachodzie.

Niedzielny wieczór z Radiem RMF24 to czas na program Czarne Skrzynki. Wracamy w nim do katastrof, które zmieniły historię i rozbieramy je na czynniki pierwsze. Dziś opowieść o dramatycznych wydarzeniach ze stycznia 2012 roku. Doszło wtedy do katastrofy statku wycieczkowego Costa Concordia. Kuba Śliwiński, zapraszam. Jest piątek, 13 stycznia 2012 roku. W porcie w Civitavecchia, leżącym w odległości 60 km od centrum Rzymu, stoi włoski statek Costa Concordia. Został zwodowany 6 lat wcześniej i jest jednym z największych wycieczkowców w Europie. Tego dnia wyruszy w 7-dniowy rejs po Morzu Śródziemnym. Na pokładzie znajdują się w sumie 4252 osoby, w tym 3206 pasażerów. W czasie rejsu podróżni nie będą mogli narzekać na nudę. Do ich dyspozycji są m.in. baseny, bary, restauracje, centrum fitness, kino, spa, a nawet kasyno. Jest też duża scena, gdzie każdego wieczoru odbywają się występy. Nic dziwnego, że Costa Concordia jest czasami określana mianem

Las Vegas na morzu. Około godziny 19:00 statek wypływa z portu. Niestety, jak się później okaże, w swój ostatni rejs. Jest godzina 20:00 i większość pasażerów albo właśnie je kolację, albo zaznajamia się z atrakcjami dostępnymi na pokładzie. W tym samym czasie dwoje młodych tancerzy z Wielkiej Brytanii przygotowuje się do występu. Joe i Christy pracują na statku już od kilku miesięcy i są zadowoleni, że udało im się zdobyć tutaj zatrudnienie. Mimo to Joe miał na początku pewne obawy. Jedną z jego największych fobii jest wizja utonięcia w morzu. Jak dotąd mężczyzna starał się unikać pływania na statkach, ale teraz strach już niemal ustąpił. Costa Concordia jest ogromną i nowoczesną jednostką i szansa na to, że mogłaby zatonąć, wydaje się minimalna. Zresztą jak dotąd wszystkie rejsy przebiegły pomyślnie. Poza tym co jakiś czas na pokładzie odbywają się ćwiczenia, których celem jest oswojenie załogi i pasażerów z procedurami bezpieczeństwa i zasadami postępowania na wypadek wystąpienia jakichkolwiek problemów. Joe uważa jednak, że mogłyby być one nieco lepsze, gdyż wciąż nie jest pewien, co właściwie powinien robić w przypadku katastrofy. Stara się jednak tym nie zamartwiać. Zresztą zawsze może liczyć na pomoc innych tancerzy, z którymi dzieli kajutę. Około godziny 20:30 Joe i Christy, ubrani w swoje cekinowe stroje, czekają za kulisami na swoją kolej. Jednak zanim rozpocznie się ich występ, na scenę wchodzi ciemnowłosy, opalony mężczyzna. Ma na sobie elegancki biały mundur, a na ramionach czarne epolety ze złotymi pasami. 51-letni kapitan Francesco Schettino zostaje przywitany przez publiczność gromkimi brawami. Dowódca Costy Concordii bierze mikrofon i przedstawia się pasażerom. Opowiada też trochę o atrakcjach czekających na pokładzie i życzy wszystkim przyjemnej podróży. Potem oddaje mikrofon konferansjerowi i schodzi ze sceny przy akompaniamencie oklasków. Po chwili Joe i Christy rozpoczynają swój występ. Tymczasem kapitan Schettino w towarzystwie młodej kobiety idzie do jednej z restauracji. Siadają przy stoliku i zamawiają kolację. Inni podróżni z ciekawością przyglądają się kapitanowi, którego biały mundur wyróżnia go spośród pozostałych gości. Dla wielu z nich widok kapitana jest dodatkową atrakcją. Schettino jest zresztą lubiany przez pasażerów i załogę. Cieszy się też sympatią tancerek, którym często wręcza prezenty, najczęściej modne suknie. Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Za kilka chwil wrócimy do tragicznych wydarzeń ze stycznia 2012 roku. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Dziś mówimy o katastrofie statku wycieczkowego Costa Concordia. Do tych tragicznych wydarzeń doszło 13 stycznia 2012 roku. Jest krótko po godzinie 21. Kapitan Schettino kończy kolację i wraca na mostek. Statek zbliża się do Isola del Giglio, małej wyspy położonej niedaleko zachodniego wybrzeża Włoch. Zgodnie z planowaną trasą, Costa Concordia nie powinna do niej zbyt blisko podpływać. Jednak kapitan ma inne plany. Obiecał znajomemu, który stamtąd pochodzi i przebywa na pokładzie, że przepłynie jak najbliżej wyspy. Zresztą statek wykonał już kilka miesięcy wcześniej podobny manewr i wszystko skończyło się bez żadnych problemów. Schettino jednak chce się upewnić, że alternatywna trasa będzie bezpieczna. Dzwoni do swojego kolegi, emerytowanego kapitana, i dopytuje go, czy przepłynięcie tak blisko wyspy nie będzie zbyt ryzykowne. Ten odpowiada, że nie powinno to spowodować żadnego zagrożenia. Schettino każe wtedy załodze wyłączyć autopilota i wyznacza nowy kurs. Jest godzina 21:45. Joe i Christy zakończyli swój występ i wrócili do swoich kajut. Ale zaledwie chwilę po tym, jak Joe kładzie się na łóżku, czuje, że wszystko wokół zaczyna się gwałtownie kołysać. Brytyjczyk próbuje się czegoś złapać, żeby nie spaść na podłogę. Obserwuje też, jak przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu zaczynają się przewracać. Po chwili drzwi otwierają się z hukiem, a Joe słyszy niepokojące dudnienie. Mężczyzna stara się zachować spokój i nie chce nawet myśleć, że mogło stać się coś złego. Jednak ani on, ani nikt z pasażerów nie zdaje sobie sprawy, że Costa Concordia właśnie uderzyła w małą wysepkę u wybrzeży Isola del Giglio. W kadłubie powstała 50-metrowa dziura, przez którą do środka zaczyna wlewać się woda. Christy również słyszy niepokojące dźwięki oraz odczuwa kołysanie, ale stara się tym nie przejmować. W końcu, gdyby sytuacja była naprawdę poważna, usłyszałaby komunikat i instrukcje dotyczące ewakuacji, a nic takiego nie ma miejsca. Dlatego wraz z kolegami siada na korytarzu i zaczynają oglądać film na laptopie. Jednak chwilę później na pokładzie gasną wszystkie lampy. Do maszynowni wlała się woda, która spowodowała odcięcie zasilania. Działa jedynie oświetlenie awaryjne. Wywołuje to ogromne przerażenie u pasażerów, spośród których wielu było już zaniepokojonych wcześniejszymi hałasami. Jednak nikt nie ma pojęcia, co się dokładnie dzieje. Wszyscy oczekują na jakikolwiek oficjalny komunikat. Joe chwyta telefon i dzwoni do matki. Zdenerwowanym głosem mówi, że coś się stało ze statkiem i nie wie, co robić. Kobieta stara się go uspokoić i mówi, że na pewno wszystko skończy się dobrze, ale Joe nie jest jedyną osobą, która jest przerażona. Minęło już kilka minut i nadal praktycznie nikt nie wie, co się wydarzyło. Część pasażerów dzwoni nawet na numer alarmowy, informując, że stało się coś złego. W końcu z głośników pada oświadczenie. Kapitan pragnie poinformować, że wystąpiła awaria elektryczna i w związku z tym wyłączono zasilanie. Wszystko jest pod kontrolą, a nasi technicy pracują nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu. Dziękujemy za uwagę. Ten komunikat uspokaja pasażerów. Nikt jednak nie zdaje sobie sprawy, że sytuacja jest tak naprawdę dużo poważniejsza. Woda wciąż wlewa się do wnętrza statku, który zaczyna tonąć. Od zderzenia minęło już 15 minut. Na mostku kapitan Schettino dzwoni do armatora. Mówi, że doszło do jakiejś awarii, ale na razie nie potrafi dokładnie określić, co się stało. Costa Concordia nadal płynie do przodu, ale zauważalnie zwalnia. Załoga próbuje ocenić zakres szkód spowodowanych zderzeniem. Około godziny 22 kapitan Schettino postanawia zawrócić i skierować się w stronę wyspy Giglio, aby ułatwić akcję ratunkową i znaleźć się jak najbliżej lądu. Nie robi jednak jednej z najważniejszych rzeczy. Wciąż nie ogłasza alarmu i nie informuje pasażerów o powadze sytuacji. Dlatego większość z nich nie zdaje sobie sprawy, że już za kilkanaście minut będą musieli opuścić statek. Co więcej, nawet część załogi wciąż nie jest w pełni świadoma, co się tak naprawdę dzieje. Dlatego gdy na jednym z pokładów zaczynają się gromadzić zaniepokojeni pasażerowie, obsługa każe im wrócić do kabin, argumentując, że doszło jedynie do awarii zasilania, które wkrótce na pewno zostanie przywrócone. Podróżni są zdezorientowani. Niektórzy niechętnie decydują się na powrót do kajut, podczas gdy inni pozostają na miejscu. W tym momencie Straż Przybrzeżna nawiązuje kontakt z mostkiem Costy Concordii. Oficer pyta, czy wszystko jest w porządku. Wielu pasażerów wycieczkowca dzwoniło do nich lub na numer alarmowy, zgłaszając, że coś złego dzieje się na pokładzie. Jednak kapitan Schettino początkowo zaprzecza, że doszło do zderzenia. Twierdzi, że to tylko awaria zasilania. Statek zaczyna się jednak coraz wyraźniej przechylać. Dolne pokłady wycieczkowca są podzielone na 7 sekcji, a Costa Concordia może utrzymać się na powierzchni, nawet jeśli dwie z nich zapełnią się wodą. Jednak w tym momencie 3 z nich zostały już zalane. A to oznacza, że zatonięcie jednostki jest już tylko kwestią czasu. Nie da się już dłużej udawać, że nic się nie dzieje. Godzinę po zderzeniu na pokładzie zostaje ogłoszony alarm, a pasażerowie mają czekać na dalsze instrukcje. Krótko przed godziną 23, Schettino w końcu nakazuje wszystkim opuścić statek. Niestety ewakuacja nie przebiega tak sprawnie, jak powinna. Podczas tego rejsu nie przeprowadzono jeszcze ćwiczeń i wielu pasażerów jest zupełnie zagubionych. Nie wiedzą, gdzie iść i niektórzy krążą po pokładach, próbując znaleźć wyjście. Inni decydują się skoczyć do morza i próbują o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Ale nawet osoby, które docierają w końcu do łodzi ratunkowych, nie są jeszcze bezpieczne. Statek jest już mocno przechylony i opuszczenie szalup sprawia załodze problemy. Co gorsza, okazuje się, że niektóre łodzie odpłynęły niezapełnione do końca, a na pozostałych może braknąć miejsca dla części pasażerów. Na statku rozgrywają się dramatyczne sceny. Widziano, jak jedna z kobiet chciała przekazać swoje dziecko członkowi załogi i prosiła, by zabrał je na pokład szalupy. Niektórzy pasażerowie, przekonani, że nie uda im się uratować, zaczynają się ze sobą żegnać i dziękować za wspólnie spędzony czas.
1: Już za chwilę wracamy do programu Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.

To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Wracamy do 13 stycznia 2012 roku. Doszło wtedy do katastrofy statku wycieczkowego Costa Concordia. Jest godzina 23.30, gdy pierwszy śmigłowiec ratunkowy dociera na miejsce katastrofy. Gdy piloci w końcu dostrzegają Costę Concordię, są w szoku. Mój Boże, ona się przewróciła, mówią do siebie. Statek rzeczywiście leży już teraz niemal całkowicie na boku. Co gorsza, wszystkie łodzie ratunkowe zostały już opuszczone, ale na pokładzie wciąż przebywają ludzie. Jednymi z osób, którym nie udało się dostać do szalup, są Joe i Christy. Przez chwilę zastanawiają się, co zrobić i ostatecznie decydują się opuścić tonący statek na własną rękę. Joe wzdryga się na myśl o lodowatej kąpieli, ale chce ratować życie. Bierze głęboki oddech i skacze do wody. Po chwili to samo robi Christy. Dwoje Brytyjczyków próbuje następnie dopłynąć do brzegu. W końcu na miejsce zaczynają przybywać kolejne helikoptery i statki, których załogi pomagają rozbitkom wydostać się na ląd. Ratownicy rozpoczynają też ewakuację ludzi, którzy wciąż są uwięzieni na wycieczkowcu. Część z nich jest mocno zaskoczona, że na pokładzie nie ma prawie żadnego oficera. Nikt nie wie też, gdzie jest kapitan Schettino, który powinien przecież koordynować ewakuację pasażerów. W tym samym czasie Gregorio De Falco, oficer marynarki wojennej i dowódca Straży Przybrzeżnej w Livorno, kilkukrotnie próbuje się skontaktować z dowódcą Costy Concordii. W końcu mu się to udaje. Mówi kapitanowi, że na pokładzie wciąż są ludzie, którzy nie mogą się wydostać i że Schettino musi im pomóc. Kapitan odpowiada jednak niespójnie i wymijająco. Po chwili De Falco zdaje sobie sprawę, że Schettino opuścił już pokład i znajduje się w szalupie ratunkowej. Oficer Straży Przybrzeżnej każe kapitanowi natychmiast wracać na statek i sprawdzić, ile osób tam pozostało i jakiej potrzebują pomocy. Schettino jednak oświadcza, że nie ma jak tego zrobić. Gregorio De Falco traci cierpliwość i wpada w furię. Krzyczy, żeby Schettino przestał szukać wymówek. W pewnym momencie dowódca Straży Przybrzeżnej mówi: słuchaj, Schettino, może udało ci się uciec przed morzem, ale nie uciekniesz przed problemami, które ci zafunduje. Ale nawet po tej groźbie nie otrzymuje odpowiedzi, której oczekiwał. Kapitan zaczyna zamiast tego narzekać, że jest ciemno. Twierdzi też, że jest na miejscu i właśnie koordynuje akcję ratunkową. De Falco pyta jedynie poirytowany, co Schettino może koordynować, siedząc w szalupie, i jeszcze raz powtarza, że kapitan ma wrócić na pokład i zgłosić się, gdy już tam będzie. Jednak wbrew wyraźnym rozkazom, Schettino nie wraca już na tonący wycieczkowiec. Akcja ratunkowa toczy się bez udziału kapitana. Tancerze Joe i Christy docierają w końcu do brzegu i mogą odetchnąć z ulgą. Christy wpatruje się we wrak Costy Concordii. Kobieta wciąż nie może uwierzyć, że jeszcze kilka godzin wcześniej występowała na jego pokładzie. Teraz ogromny statek leży na boku, a jego część przykrywa już woda. Akcja ratunkowa trwa przez następne kilka godzin i kolejni przerażeni pasażerowie zostają przetransportowani na ląd. Przez cały weekend ratownicy i nurkowie przeszukują statek i odnajdują jeszcze kilka żywych osób. Zatonięcie Costy Concordii szybko staje się jednym z głównych tematów medialnych nagłówków. Wszyscy zastanawiają się, jak to możliwe, że w XXI wieku doszło do tak ogromnej katastrofy nowoczesnego wycieczkowca. W kolejnych dniach staje się też jasne, że skala tragedii będzie dużo większa. Początkowo podaje się, że zginęło 6 osób, ale bilans ofiar wciąż się zwiększa. Przez prawie 2 tygodnie trwają poszukiwania ocalałych wewnątrz statku. Niestety, odnajdywane są już tylko zwłoki.
Szybko okazuje się również, że kapitan Schettino nigdy nie wrócił na statek, lecz odpłynął na brzeg w łodzi ratunkowej, wbrew surowym instrukcjom De Falco. Wkrótce wychodzi też na jaw, że statek znalazł się tak blisko wyspy, gdyż kapitan zadecydował o zmianie bezpiecznej trasy. Schettino zostaje aresztowany, a w mediach pojawiają się tytuły takie jak Kapitan Tchórz czy Kapitan Katastrofa. Początkowo sądzono, że podjął tak niezrozumiałe decyzje, gdyż był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jednak badania wykazały, że w noc wypadku nie miał w organizmie żadnych substancji psychoaktywnych. Okazuje się też, że w trakcie swojej kariery Schettino podejmował już kilka podobnych ryzykownych manewrów, za każdym razem kosztem bezpieczeństwa pasażerów. Ponad miesiąc po wypadku na dnie morza znaleziono 5 ciał, a rok później, w styczniu 2013 roku, w pobliżu Rufy odnaleziono 2 kolejne. Jednak dopiero 3 listopada 2014 roku, czyli prawie 3 lata po katastrofie, z wraku wydobyto ostatnie zwłoki, co zamknęło listę ofiar na 32 nazwiskach. Najmłodszą osobą, która straciła życie w wyniku katastrofy, była 5-letnia dziewczynka, która płynęła ze swoim ojcem i utonęła wewnątrz statku. W 2013 roku rozpoczyna się proces Francesco Schettino. Kapitan zostaje oskarżony o wielokrotne, nieumyślne spowodowanie śmierci, doprowadzenie do katastrofy morskiej, ucieczkę z pokładu w trakcie ewakuacji i próbę zatajenia wypadku przed władzami portowymi. Część ekspertów wskazuje też, że gdyby dowódca Costy Concordii od razu wydał rozkaz o ewakuacji, mogłoby nie być żadnych ofiar śmiertelnych. Kapitan nie przyznaje się do winy i utrzymuje, że jego działania w rzeczywistości uratowały życie wielu osobom. Jego obrońca tłumaczy, że Schettino stał się kozłem ofiarnym, a winę za to, co się stało, ponoszą zarówno Straż Przybrzeżna, jak i reszta załogi. Schettino twierdzi również, że to armator miał go namawiać, aby wykonał ten fatalny w skutkach manewr, aby pokazać pasażerom piękny widok na wyspę i rozreklamować rejsy. Zaprzecza, że zrobił to, aby zaimponować młodej kobiecie, z którą jadł kolację i którą później zaprosił na mostek. Właściciel statku, firma Costa Cruises, całą winę zrzuca na kapitana i jego decyzję o zmianie kursu w celu przepłynięcia w pobliżu wyspy Giglio. Przed sądem staje również kilku innych pracowników firmy Costa, w tym pierwszy oficer i dyrektor do spraw kryzysowych. Wszyscy przyznają się do winy i otrzymują krótkie wyroki więzienia. Firma Costa Cruises również staje się obiektem krytyki i zostaje zobowiązana do zapłaty grzywny w wysokości 1 miliona euro. Po trwającym ponad 1,5 roku procesie kapitan Schettino zostaje skazany w lutym 2015 roku za wielokrotne nieumyślne spowodowanie śmierci, doprowadzenie do katastrofy morskiej i porzucenie statku. Wyrok to 16 lat więzienia. Część opinii publicznej wyraża oburzenie, gdyż powszechnie uważa się, że kara jest zdecydowanie zbyt łagodna. Kapitan jest przekonany, że wyrok jest zbyt surowy i argumentuje, że stał się ofiarą nagonki medialnej. Nikt inny nie wydaje się podzielać tej opinii. Kapitan Schettino, który ma obecnie 64 lata, nadal odbywa karę więzienia, ale już w styczniu 2025 roku złożył wniosek o przedterminowe zwolnienie. Opinia publiczna nadal uważa go za głównego winnego tragedii, a fakt, że opuścił pokład zanim ewakuowano wszystkich pasażerów, jest podawany jako przykład rażąco niehonorowego zachowania dowódcy statku. Kilka lat po wypadku statek zostaje wydobyty, odholowany do Genui i zezłomowany. Jednak mimo, że Costa Concordia nie znajduje się już u wybrzeży wyspy Giglio, miejsce to zawsze będzie kojarzone z tragedią. Na wyspie wzniesiono pomnik w postaci latarni morskiej, która upamiętnia ofiary tej tragicznej nocy. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Dziś mówiliśmy o katastrofie statku wycieczkowego Costa Concordia. Cały podcast znajdziecie na platformie RMF On. Kuba Śliwiński, do usłyszenia.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Punktualnie o godzinie 20 posłuchajmy faktów RMF FM. Zebrał je i przedstawi Mateusz Bożek.
1: Polska przegrywa w meczu towarzyskim z Ukrainą. Od niestety porażki naszych piłkarzy zaczynamy fakty. Później ważne informacje dla kierowców z Krajowej 40 oraz z S8. W faktach RMF FM także sprawa kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie poza procedurą przeszedł zabieg syn polityka. Na pod Grunwaldem kwalifikacje do rycerskiej kadry Polski. 0-2 przegrywamy niestety z reprezentacją Ukrainy w meczu towarzyskim we Wrocławiu. Bramki dla gości zdobyli już w pierwszej połowie spotkania Roman Jaremczuk i Andrii Jarmołenko. Mimo okazji biało-czerwonym nie udało się odrobić strat. Więcej o meczu Polska-Ukraina już za kilka minut w faktach sportowych. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 40 na Opolszczyźnie. W Wierzchu pomiędzy Prudnikiem a Głogówkiem dachował samochód osobowy. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Od jutra utrudnienia także na S8 w Łódzkiem. Węzeł w Łasku zostanie częściowo zamknięty ze względu na remont przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej numer 473. Największy problem będą mieć kierowcy jadący do Łasku.
2: Kierowcy jadący drogą ekspresową od strony Łodzi będą musieli zjechać na węźle Róża. Tędy 3-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S14 dotrzeć do drogi wojewódzkiej 482 i tą drogą dojechać do Łasku. Z kolei jadąc od strony Wrocławia trzeba będzie zjechać na węźle Zduńska Wola Wschód i tędy już bezpośrednio drogą wojewódzką 482 dotrzemy do Łasku.
1: Wyjaśniał Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Utrudnienia potrwają 2 miesiące. Jeszcze przed długim weekendem Narodowy Fundusz Zdrowia ma wydać ostateczną decyzję w sprawie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Lecznica ma zapłacić karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Z nowymi informacjami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego możemy się spodziewać?
3: Możliwe jest utrzymanie, umorzenie albo co bardziej prawdopodobne zmniejszenie kary. O to proszą władze szpitala i tłumaczą to tym, że pieniądze są potrzebne na leczenie pacjentów. Wiceprezes NFZ Marek Augustyn zapewnił mnie, że te argumenty będą brane pod uwagę. Przypomina jednocześnie, że przez zabieg syna senatora poza procedurą na 2 oddziałach szpitala zabrakło odpowiedniej opieki.
4: Nie ma świętych krów, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasad. My tych pieniędzy publicznych pilnujemy niezależnie od statusu osoby, która naruszyła i wykorzystamy najlepsze rozwiązanie.
3: Równolegle sprawę zabiegu poza kolejką wyjaśniają prokuratura, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta oraz Naczelna Izba Lekarska. Polityczne konsekwencje odczuł już senator Tomasz Lenz, który został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
5: Są i takie fakty.
1: Od piątku na polach bitwy pod Grunwaldem można było podziwiać prawdziwe walki rycerzy. Dzisiaj odbył się nawet turniej kwalifikacyjny do rycerskiej kadry Polski. Co trzeba zrobić, żeby trafić do takiej kadry?
6: Trzeba wygrywać pewnie, dużo trenować, żeby móc wygrywać. Trenować mądrze, trenować często, tak minimum codziennie, jak nie częściej. Mamy kluby rycerskie, szkoły do walk rycerskich w Polsce. Natomiast no, w takim już najbardziej elitarnym gronie mistrzów świata, którzy w Polsce są, no to już trenujemy między sobą.
7: To co, zobaczymy Cię w Danii?
6: Mam nadzieję, że tak. Tak, to na pewno tam będę w co najmniej jednej konkurencji reprezentował.
7: Jak my wyglądamy jako Polska, jeżeli chodzi o rycerską kadrę?
6: Rycerska kadra to jest 200 osób około, która się zawęża do tych kilkudziesięciu najlepiej przygotowanych do właśnie tych kilku formuł, w ramach których będziemy startować, tak żeby na arenie międzynarodowej móc przynosić no, same największe trofea. W zeszłym roku ja zdobyłem złoto na Węgrzech, zdobyliśmy kilka sreber, a z drugich mistrzostw w Teksasie przeżyliśmy kilkanaście krążków.
1: Z jednym z zawodników, Marcinem Janiszewskim, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
10: Nieudany występ piłkarskiej kadry we Wrocławiu. Przegraliśmy towarzysko z Ukrainą 0-2. To spotkanie z trybun obserwował Cezary Dziwiszek. No Czarku, porażka, przeciętna gra, a czy mimo wszystko można poszukać jakichś pozytywów po tym spotkaniu?
11: Nie ma ich wiele. W pierwszej połowie, gdy na boisku było więcej piłkarzy podstawowych, sytuacje jeszcze były. Po zmianie strony wielu piłkarzy praktycznie w ogóle. Ze zmienników mały plus przy Karolu Świderskim i Jakubie Kamińskim. Poza tym czterech debiutantów, ani Wojcik, ani Potulski, ani Wojtuszek, ani Żukowski nie pokazali niczego wielkiego. Ukraina też nie zagrała wybitnie, ale była konkretna i wygrała. I można powiedzieć, że prędzej wyciągnęła jakieś wnioski z przegranego barażu o Mundial ze Szwecją. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwiszek.
10: No a to nie koniec piłkarskich emocji. Przed nami bowiem finał barażu o Ekstraklasę. Wieczysta Kraków podejmie Chrobrego Głogów. Jedno jest pewne, w Ekstraklasie będziemy mieli debiutanta.
12: Spektakularny awans do Ekstraklasy jednej z drużyn, które nigdy tam nie były. Trzeba rzeczywiście być pod wrażeniem tego, co Chrobry Głogów w tym sezonie zrobił w tej lidze, bo moim zdaniem była to największa niespodzianka.
10: Z dużym szacunkiem o rywalu trener Wieczystej Kazimierz Moskal. Wynik tego spotkania będziemy sprawdzać w Faktach Sportowych. Początek o 20:45. A za nami już emocje związane z Giro d'Italia. 109. edycja prestiżowego wyścigu zakończona w Rzymie. 3 tygodnie ścigania, ponad 83 godziny spędzone na rowerze przez najlepszego zawodnika. Zwycięzcą imprezy duńczyk Jonas Vingegaard wypracował ponad 5 minut przewagi nad Austriakiem Felixem Gallem. Historyczny sukces norweskich hokeistów. Po raz pierwszy zdobyli medal Mistrzostw Świata w meczu o brąz w Zurichu. Pokonali podogrywce Kanadyjczyków 3-2. Finał rusza o 20:20 i to będzie pojedynek Szwajcaria-Finlandia.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria

0: Na zegarach prawie 21:00, czas na najnowsze fakty w RMF FM.
1: To co najważniejsze zebrał dla nas Mateusz Bożek.
2: Fakty RMF FM. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców na Krajowej 79 w Świętokrzyskiem. Samochód zderzył się tam z motocyklem. Ta noc może być deszczowa. Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Wieczysta Kraków, czy może jednak Chrobry Głogów? W faktach sportowych o walce o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Na początek faktów ostrzeżenie dla kierowców. Zablokowana jest Krajowa 79 w Świętokrzyskiej Luszycy na trasie Kraków-Sandomierz. W zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem ranna została tam jedna osoba.
3: Aktualny obraz faktów.
2: Prawdopodobnie w środę zakończy się akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Taki jest wniosek z wieczornej odprawy wojewody mazowieckiego ze służbami, która odbyła się na miejscu pożaru. Ogień objął ponad 315 hektarów. Akcja gaśnicza trwa od ponad 3 dni. Nowe fakty zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są najnowsze ustalenia?
4: Dobra informacja jest taka, że akcja gaśnicza jest opanowana już na tyle, że potrzebna jest coraz mniejsza, choć wciąż bardzo duża liczba strażaków. Na miejscu w tej chwili wciąż pracuje ponad 1500 strażaków i ratowników. Kilkadziesiąt minut temu zapadła decyzja o odwołaniu na jutro wozu zabezpieczenia technicznego od Wojsk Obrony Terytorialnej. Do baz równolegle wracają specjalne moduły, przede wszystkim z Poznania, z Lublina, z Olsztyna i z Łodzi. Od rzeczniczki wojewody przed chwilą usłyszałem, że akcja przebiega sprawnie. Jutro dalej będą wykorzystywane helikoptery od lasów państwowych i bardzo pomocny byłby teraz deszcz.
2: Temat tego ogromnego pożaru wróci jutro o 7:00. Gościem Piotra Salaka w faktach RMF FM oraz w internetowym radiu RMF 24 będzie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, który brał udział w dzisiejszej odprawie. Najbliższa noc w pogodzie zapowiada się deszczową. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 5 województw w południowo-zachodniej części kraju. To m.in. Dolny Śląsk, Opolszczyzna i Małopolska. Uwaga, ulewom może towarzyszyć także silny wiatr w porywach nawet do 60 km na godzinę. Szczegółową prognozę pogody znajdziecie na rmf24.pl. Futbol już nie tylko na stadionach. Przyszła kolej teraz na banknoty. W faktach RMF FM o świętowaniu awansu na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej po szkocku. Po zwycięstwie w eliminacjach w zaciętym meczu z Danią aż 4-2. Bank Szkocji wypuści 20-funtowy banknot z grafiką, która na pewno zachwyci fanów futbolu. Co przedstawia? O tym nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frimorgan.
5: Chodzi o gol strzelony z przewrotki Scotta McTominaya, który padł w decydującym o awansie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata. Wypuszczenie takiej 20-funtówki ma świętować powrót Szkocji do Mundialu po prawie 30 latach nieobecności. Tamtejszy bank wyemituje tylko 100 egzemplarzy tego okolicznościowego banknotu, a szkoccy kibice będą mieli okazję wziąć udział w konkursie, który zadecyduje o tym, do kogo powędrują futbolowe egzemplarze. Jak zaznaczają komentatorzy, unikatowe banknoty będą gratką dla kolekcjonerów, którzy pilnie śledzą każdą taką limitowaną edycję.
2: Szkocja po wywalczeniu awansu trafiła do grupy C. W mistrzostwach w Ameryce Północnej zagra z Haiti, Maroko i z Brazylią.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
8: Wieczysta Kraków czy Chrobry Głogów? Kto zajmie ostatnie wolne miejsce w piłkarskiej ekstraklasie? Bliżej sukcesu Chrobry. Goście od 14 minuty prowadzą 1-0. Teraz mamy już o 19 minutę gry. To było dośrodkowanie z rzutu wolnego. Ukrainiec Mirosław Mazur głową posłał piłkę do siatki. Pierwszy finalista wyłoniony w Orlen Basket Lidze za Stal Zielona Góra nie dał szansy w półfinałowej rywalizacji Arcegdynia. 3 mecze i 3 zwycięstwa za Stalu. Dziś to decydujące we własnej hali 96-89. Początek był bardzo dobry, ale później w szeregach gospodarzy pojawiła się jednak nerwowość.
9: Była presja. Tak, już wymagamy od kogoś, kto wygrał 2 mecze na wyjeździe, wygrania trzeciego. I z tą presją do końca sobie poradziliśmy, natomiast ta nerwowość, chyba to jest normalne.
8: Komentował trener Arkadiusz Miłoszewski. Za Stal o złoto na pewno powalczy z ekipą z Warszawy. W drugim półfinale grają bowiem Legia i Dziki. Legia prowadzi 2-0, jutro mecz numer 3. Od jutra w Warszawie także Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3. Do boju ruszą nasze reprezentacje. Na początek Polki. W pierwszym dniu turnieju pojedynki z Madagaskarem i Czechami, a celem 2 zwycięstwa.
10: No na pewno takie coś nas napędzi. Wiadomo, zwycięstwa napędzają i tak naprawdę no, jeśli wygramy tego pierwszego dnia oba mecze, no, to też będzie taka trochę spokojniejsza głowa, że tak powiem.
8: Tak mówiła Aleksandra Ziemborska. Nasi panowie do gry przystąpią we wtorek. Emocje w samym centrum Warszawy. Stadion zbudowano na stołecznym placu Defilad tuż obok Pałacu Kultury i Nauki. Elfyn Evans wygrał rajd Japonii. To była 7. tegoroczna runda Mistrzostw Świata WRC. Brytyjczyk umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, a kolejne lokaty zajęli weteran rajdowych tras Sebastian Ogier i młody Fin Sami Pajari.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki. Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Republikanie walczą o utrzymanie władzy w Kongresie. Czy agresywna manipulacja granicami okręgów wyborczych zagwarantuje zwycięstwo w jesiennych wyborach?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: dochodzi godzina 22, to pora faktów w RMF FM.
1: A przed mikrofonem Mateusz Bożek.
2: 8 lat więzienia grozi adwokatowi z Warszawy zatrzymanemu w sprawie fałszywych zawiadomień o rzekomych przygotowaniach do zamachu m.in. na prezydenta. Później o szacowaniu strat na Opolszczyźnie po wczorajszej nawałnicy. A w faktach sportowych finał baraży o awans do Ekstraklasy. O ostatnie miejsce w lidze walczą Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Znany warszawski adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych zawiadomień o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów i trafił do aresztu. Takie informacje przekazało dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Dobry wieczór. Ten znany warszawski adwokat został zatrzymany przez policjantów Stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. 48-latek chciał uwiarygodnić treść swoich zawiadomień o zamachach i dołączał nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążyć niewinne osoby i właśnie na nie skierować działania służb. W jednym z listów znajdowała się amunicja. Dodatkowo w warszawskim mieszkaniu adwokata policjanci znaleźli 10 pocisków artyleryjskich. Zarzuty dotyczą m.in. tego, że mężczyzna ukrywał dokumenty innych osób oraz nielegalnie posiadał broń i amunicję. 48-latkowi grozi do 8 lat więzienia.
2: Specjalna komisja oszacuje straty po sobotniej nawałnicy, jaka przeszła nad gminą Ujazd na Opolszczyźnie. Jej prace mają ruszyć jutro. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcerzowice, gdzie żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Wszystkim poszkodowanym miejscowe władze zapewniły lokale zastępcze. Część znalazła schronienie u rodzin.
4: Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
2: Francja zażądała zwołania jutro nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Powodem eskalacja przemocy w południowym Libanie ze strony Izraela. To następstwo wojny tego kraju oraz Stanów Zjednoczonych z Iranem. Według rządu w Bejrucie życie straciło już ponad 3000 Libańczyków, a ponad 1 000 000 uciekło z kraju. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił dziś tymczasem, że polecił wojsku rozszerzyć operację w Libanie. Celem ma być wspierany przez Iran Hezbollah. Więcej o tym piszemy na rmf24.pl. Czy wniosek o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy ma realne szanse powodzenia? To pytanie, które powróci jutro w porannej rozmowie w RMF FM. Tuż po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Jacek Sasin, był wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej gościem Piotra Saleka w rozmowie o 7:00 w RMF FM oraz w internetowym radiu RMF 24 będzie Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Polecamy już teraz. Dziś w faktach przyglądamy się trasom dla miłośników dwóch kółek. Podpowiadamy, w które miejsca warto udać się rowerem. W Małopolsce sporym zainteresowaniem cieszy się oddana niedawno Veloskawa.
5: To jedna z najnowszych. Myślę, że też będzie to jedna z najciekawszych inwestycji rowerowych. Ten nowo otwarty odcinek, o którym mówi się dość często, pod Olsze Łączany, ma około 20 kilometrów, ale jest świetnym przykładem tego, jak rozwija się Velo Małopolska, bo jest bardzo dobrze skomunikowany z pozostałymi trasami, więc można zrobić nawet kilkadziesiąt kilometrów, przejeżdżając tym odcinkiem.
6: Cały czas się jedzie mniej więcej wzdłuż biegu rzeki, no to sam ten fakt już jest fajną atrakcją.
7: Jest sporo mostków, jest sporo fajnych kanałów do przejechania.
2: Mówiła Magdalena Opyt z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także rowerzyści napotkani na trasie przez naszego reportera.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: A na ostatnie już dzisiaj fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Oddaję głos.
3: Wieczysta Kraków prowadzi z Chrobrym Głogów 2-1 w finale baraży o piłkarską Ekstraklasę. Kilka chwil temu ładna akcja w polu karnym Chrobrego. Miki Villar wyłożył piłkę Stefanowi Feiertagowi. Pierwszy strzał zablokowany. Dobitka Austriaka już skuteczna. Towarzyski mecz z Ukrainą mają za sobą nasi piłkarze. Reprezentacja Jana Urbana we Wrocławiu przegrała 0-2 w biało-czerwonych barwach debiuty. Potulski, Wojtuszek, Wójcik, Żukowski po raz pierwszy zagrali w seniorskiej reprezentacji. Polacy bez strzelonego gola, za to rywale byli pod tym względem bardzo konkretni.
10: My mieliśmy sobie sytuację, ich nie wykorzystaliśmy i wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku. Bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie się jedną ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować.
11: Tak mówił kapitan Robert Lewandowski, dziś po raz 166 w narodowych barwach. Na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie Iga Świątek odpadła w 1/8 finału. To jest najsłabszy występ Polki na paryskich kortach od 7 lat. Świątek przegrała 5-7, 1-6 z Martą Kostiuk. Do ćwierćfinału przeszły także Elina Svitolina, Sorana Kirstea czy Mira Andrzejewa. W Kielcach świętowanie. Piłkarze ręczni Industrii odzyskali Mistrzostwo Polski. Rok i 2 lata temu w ligowych finałach przegrywali z Orlen Wisłą Płock. Teraz pokonali tego największego od lat rywala. Przed tygodniem 30-25, a dziś u siebie 36-27.
12: Dzięki drużynie z Płocka znowu musieliśmy się przesunąć, jeżeli chodzi o nasz mental, do granic wytrzymałości. Właśnie dzięki dobrej postawie drużyny z Orlen Wisły Płock w ostatnich sezonach zrozumieliśmy, że żeby wygrać, odzyskać tytuł, trzeba zrobić coś więcej.
11: Tłumaczył trener Industrii Krzysztof Lijewski. Ten Kielecko-Płocka rywalizacja, no to już blisko 20 lat dominacji na ligowych parkietach. Na hokejowych mistrzostwach świata trwa finał Szwajcaria-Finlandia po 2 tercjach 0-0.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
9: Sponsorem Faktów

0: Zbliża się już godzina 23, to czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Coraz mniejsze zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Najwyższy poziom obowiązuje już tylko w części województwa lubuskiego. Na północy, w całej Warszawie w życie wejdzie nocna prohibicja. To był wyjątkowy weekend na polach bitwy pod Grunwaldem. Przez 3 dni można było podziwiać tam pojedynki i grupowe zmagania rycerskie. Fakty rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców, bo mamy utrudnienia na drodze krajowej nr 9 w województwie świętokrzyskim. W okolicach Nietuliska Dużego na trasie między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim samochód osobowy zderzył się ze zwierzyną leśną. 2 osoby zostały ranne, droga jest całkowicie zablokowana. Zmniejsza się poziom zagrożenia pożarowego w polskich lasach. Tak wynika z najnowszych danych Komendy Państwowej Straży Pożarnej. 3. najwyższy poziom zagrożenia obowiązuje już tylko w części nadleśnictw w województwie lubuskim. W zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce aktualny jest alert 2. stopnia, a w lasach województw kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego alert 1. najniższego stopnia. Nowy tydzień według prognoz przyniesie ochłodzenie oraz przelotne opady deszczu, a te warunki obniżą ryzyko pożarów w lasach. Od północy w całej Warszawie zacznie obowiązywać zakaz nocnego handlu alkoholem. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać od 1 czerwca codziennie między 22 a 6 rano, m.in. w sklepach i na stacjach benzynowych, ale także w restauracjach oraz barach, jeżeli chodzi o sprzedaż na wynos. Mieszkańcy Warszawy przewidują, że nocna prohibicja może przynieść zauważalne efekty.
1: Takie spontaniczne picie już nie jest takie łatwe, prawda? To nie jest tak dostępne i wydaje mi się, że w wielu sytuacjach to jednak uniemożliwi ludziom picie chociażby na ulicy, prawda? Będą musieli sobie wcześniej zaopatrzyć się w ten alkohol i na przykład zaplanować spotkanie w domu.
2: My jesteśmy teraz w Śródmieściu w Warszawie i tutaj od kilku miesięcy już jest ta nocna prohibicja. Teraz będzie poszerzona. Widzi pani jakiś efekt już?
1: To znaczy ja nie widzę, bo ja w ogóle nie jestem z Warszawy. My jesteśmy z Wrocławia. Natomiast u nas też już zostało to wprowadzone i mam wrażenie, że jest spokojniej.
3: To zależy od ilości spożywanego alkoholu. Są osoby, które troszeczkę przesadzają, ale dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
4: Patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
0: Te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dodajmy, że zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie będzie obejmował wolnego obszaru celnego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w Ekstraklasie. W finale baraży krakowski zespół pokonał Chrobrego Głogów 2-1, choć jako pierwszy stracił bramkę. Awans Wieczystej uzupełnił grono Benjaminków, do którego wcześniej dołączyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. A z Ekstraklasą żegnają się natomiast Lechia Gdańsk, Arka Gdynia oraz Brookbet Termalika Nieciecza.
5: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Planując wakacje, nie myślimy o nieszczęśliwych zdarzeniach, jakie mogą nam się przytrafić. Jednak warto przed wyjazdem na wszelki wypadek wykupić ubezpieczenie turystyczne. To niewielki koszt w budżecie przeznaczonym na urlop. Zapytaliśmy, czy wykupujecie polisę przed wyjazdem.
6: Jeśli wyjeżdżamy za granicę, to zawsze korzystam z tych kart EKUS. Ale jeśli chodzi o dodatkowe ubezpieczenie, to nie.
7: Mój mąż zawsze dba o ubezpieczenie. Przeszukuje wszelkie oferty. My co roku jesteśmy ubezpieczeni. W jaki sposób? Nie wiem, to tajemnica. Ale wiem, że ubezpieczenie jest jednym z punktów. Na 2 tygodnie przed wyjazdem jest polisa, są zielone karty, jest wszystko, EKUS też, ale przede wszystkim są komercyjne ubezpieczenia.
8: W zależności gdzie jadę, taką opcję ubezpieczenia wybieram. Chodzenie po górach wysoko to jest sport ekstremalny, jeżdżenie rowerem gravelowym to również jest sport ekstremalny, nurkowanie to również, więc to jest naprawdę mały koszt, a jest się bezpiecznym na wakacjach.
0: Usłyszała w Skierniewicach nasza reporterka Magdalena Greinert. Weekend na polach bitwy pod Grunwaldem stał pod znakiem walk rycerskich. Najpierw były starcia 1-1, potem drużynowe 3-3 i 5-5. Dzisiaj z kolei można było podziwiać zmagania w turnieju eliminacyjnym do rycerskiej kadry Polski.
9: Jak w kickboxingu, MMA i innych sportach walki. Trzeba być i silnym, i dynamicznym, i technicznym. Nie ma czegoś takiego jak droga na skróty, czy tylko w jedną stronę.
10: Drogi sport bardzo często porównuję do rajdów samochodowych. Żeby wejść, no to trzeba mieć niezły sprzęt.
11: Czy na sobie masz równowartość samochodu?
10: No dobra, bryka, też metalowa. Czasami wracam do domu z lekkimi obcierkami, a czasami jak po dobrym WRC jest parę drogich elementów do zmiany. No tak bywa.
0: A z uczestnikami turnieju pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Jest tutaj naturalne, że tak powiem, sprawdzanie, kto na ile jest silny, zwłaszcza, że pamiętajmy, że no, Prawo i Sprawiedliwość ma dzisiaj problem z przywództwem Jarosława Kaczyńskiego, no i prezydent testuje w tej chwili, podobnie zresztą jak Mateusz Morawiecki, prezydent Nawrocki testuje w tej chwili pozycję Jarosława Kaczyńskiego.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się północ i zbliża się też kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Znany warszawski adwokat usłyszał 7 prokuratorskich zarzutów. Podejrzewane jest to podszywanie się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne. 62 umowy o wartości 120 miliardów złotych podpisano z polskimi firmami zbrojeniowymi w ramach unijnego programu SAFE. Po protestach mieszkańców samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Siedem prokuratorskich zarzutów usłyszał 48-latek podejrzany o podszywanie się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że chodzi o znanego warszawskiego adwokata. Czego jeszcze dotyczą zarzuty? Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Przede wszystkim tego, że 48-latek ukrywał dokumenty innych osób oraz nielegalnie posiadał broń i amunicję. Do fałszywych zgłoszeń o zamachach dołączał cudze dokumenty i różne przedmioty, aby podejrzenia padły na niewinne osoby. W jednym z takich listów była amunicja. Podczas przeszukania jego mieszkania w Warszawie policjanci znaleźli 10 pocisków artyleryjskich oraz dowody osobiste należące do innych osób. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Trafił do aresztu na 3 miesiące.
0: 3 dni, 62 umowy, ich wartość to 120 miliardów złotych. Tak w liczbach można podsumować kontrakty z polskimi firmami zbrojeniowymi, które od czwartku do soboty podpisano w ramach unijnego programu SAFE. Rząd chwali się, że to największe w historii pieniądze wydane w tak krótkim czasie na modernizację polskiego wojska. Ale w faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, rząd mówi o absolutnym rekordzie, a opozycja o ogromnym kredycie.
2: Tak, i w zasadzie można powiedzieć, że obie strony mają rację, bo premier wczoraj w krótkim wpisie w serwisie X napisał, że tylko w ciągu jednego dnia podpisano 29 umów na 79 miliardów złotych. Wszystko w polskich firmach to jest safe, zachwalał Donald Tusk, a wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz triumfował, że to historyczny dzień.
3: Dzięki temu Polki i Polacy mogą się czuć bezpiecznie, pieniądze trafiają do polskiego przemysłu obronnego, sprzęt trafi do polskiej armii i będziemy mieli taki czytelny sygnał do naszych wrogów. Polska armia jest świetnie wyposażona.
2: Zachwala Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. W opozycji patrzą na SAFE z dużą rezerwą.
4: Widać, że była jakaś umowa, która zakładała, że ma być to pożyczka na nieznane oprocentowanie, warunkowa, która będzie spłacana przez 45 lat.
2: Uważa Karol Karski z PiS. Rząd jednak przekonuje, że umowy z polskimi firmami pozwolą rozkręcić naszą gospodarkę.
0: Teraz przenosimy się do Francji. Podczas minionej nocy, poprzedniej nocy, podczas świętowania triumfu Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, zatrzymano w całym kraju 780 osób. Poinformowały o tym francuskie władze. W starciach kibiców z policją rannych zostało 57 funkcjonariuszy i 219 uczestników zamieszek, w tym 8 ciężko. W Paryżu zginął jeden młody mężczyzna, który motocyklem uderzył w betonowe bariery na zjeździe z obwodnicy. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że liczba zatrzymań była o 1/3 wyższa niż podczas ubiegłorocznych obchodów sukcesu PSG.
5: Słuchacie Faktów w RMF FM.
0: Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Po protestach mieszkańców zapadła decyzja, że maszyny będą omijały najgęściej zaludnione tereny w pobliżu lotniska. Więcej o tym reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
6: Mieszkańcom przeszkadza hałas nad Oporowem czy Lutynią. Samoloty latają nisko, bardzo często i także w nocy. Problem nasilił się po listopadowej rozbudowie płyty lotniskowej. Protestujący, aby skuteczniej walczyć o zmiany, założyli nawet stowarzyszenie i udało się. Po analizie map okazało się, że większość lotów można przenieść nad tereny niezamieszkałe.
7: Nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców.
6: Mówi prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. Zmiany wejdą w życie najpóźniej na początku przyszłego roku.
0: Zbliżają się powoli wakacje. Od wczoraj w Faktach RMF FM polecamy Wam wyjątkowe szlaki rowerowe. Na Pomorzu wśród fanów jednośladów szczególną popularnością cieszy się trasa na Mierzei Wiślanej. Jest częścią międzynarodowego szlaku Eurovelo 10, który prowadzi przez miejscowości położone wokół basenu Morza Bałtyckiego.
8: Jadu dużo.
9: Cudownie. Widoki, las, powietrze, to jest właśnie...
8: To jest to.
10: My tu bardzo często jesteśmy. Piękne krajobrazy, świetna ścieżka rowerowa. Kiedyś dojechaliśmy nią latem do Piasków, czyli prawie, że do granicy.
11: Czyli na początek kraju.
10: Dokładnie, tak?
12: Jest super, jest w lesie, jest cisza, natura, spokój. Pięknie jest po tym, jak się dojeżdża do Krynicy Morskiej, są piachy, już takie piękna jest alejka, taka ścieżka, ujęcie, jak jedziemy samym brzegiem morza. las, pięknie.
10: A tam dole jest morze, więc jest po prostu cudnie. Ptaszki śpiewają, słoneczko świeci, czego chcieć więcej.
0: Te pozytywne głosy usłyszał wczoraj w Jantarze reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24.

0: już teraz pół minuty pozostało do godziny pierwszej, więc czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nie będzie rezygnacji prezydenta Węgier mimo wcześniejszego ultimatum ze strony nowego premiera. Przez ryzyko pożarowe resort rozwoju i technologii chce zakazać montowania mini magazynów energii i drobnej fotowoltaiki. Warszawa dołączyła do miast, w których obowiązuje nocna prohibicja. Jak usłyszał nasz reporter, mieszkańcy mają mieszane odczucia. Prezydent Węgier zapowiedział, że nie ustąpi ze stanowiska mimo wcześniejszego ultimatum ze strony premiera Petera Madziara. W opublikowanym nagraniu oświadczył, że będzie nadal wykonywał obowiązki głowy państwa, podkreślając wierność konstytucji i złożonej przysiędze. Madziar domaga się dymisji prezydenta od kwietniowych wyborów i zapowiada jego odwołanie. Kadencja Szulyoka, czyli prezydenta Węgier, trwa do marca 2029 roku. Zgodnie z węgierskim prawem prezydent może zostać usunięty jednak ze stanowiska decyzją parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego. Zakaz montowania mini magazynów energii i drobnej fotowoltaiki. Nad takimi przepisami pracuje aktualnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Powód, jak argumentuje resort, to ryzyko pożarowe. W rządzie nie ma jednak jednomyślności w tej sprawie. Inne zdanie ma na przykład Ministerstwo Klimatu i Środowiska. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Pracujemy nad kompromisem, deklaruje minister klimatu Paulina Henning-Kloska, która nie widzi zagrożenia w takich instalacjach i nie dostrzega powodu, by ich zakazywać.
2: Ministerstwo Rozwoju i Technologii zna moje stanowisko w tej sprawie, że względnie do 100 kWh ten magazyn powinien być montowany bez zbędnych restrykcji i obostrzeń.
1: Bo jak przekonuje szefowa resortu klimatu, dostęp do takich narzędzi może zwiększać bezpieczeństwo energetyczne i finansowe. Małe magazyny energii i panele fotowoltaiczne stają się coraz popularniejsze, na przykład w krajach zachodniej Europy. To urządzenia, które łatwo można zainstalować po wyjęciu z pudełka, na przykład na balkonach.
3: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
0: W całej Warszawie już od godziny obowiązuje zakaz nocnego handlu alkoholem. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać już codziennie między 22 a 6 rano, między innymi w sklepach, kioskach czy na stacjach benzynowych. W ten sposób Warszawa dołączyła do innych miast z nocną prohibicją, takich jak Wrocław czy Kraków. Mieszkańcy stolicy są podzieleni. Czy to dobra decyzja?
4: Wydaje mi się, że dobra.
5: Ograniczenie dostępności, możliwości kupowania w nocy, na co może się przełożyć?
4: No przede wszystkim na spokój w mieście. Wydaje mi się, że będzie mniej awantur, mniej jakichś takich sytuacji, które się wymykają spod kontroli.
6: Mogliby zostawić na przykład coś takiego, że na weekend, no bo jak ktoś na przykład imprezuje, ale z drugiej strony zawsze można pójść gdzieś do restauracji, tam no rozumiem, że jest dostępne.
5: Na miejscu tak, na wynos nie.
6: No, właśnie, no myślę, że to jak najbardziej fajna opcja, że patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
5: Pani poczuje się bezpieczniej?
6: Zdecydowanie tak.
7: Absolutnie nie. Dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
0: Usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. To było wielkie święto kultury ludowej, rękodzieła oraz regionalnej kuchni. W Łodzi na rynku manufaktury zorganizowano jarmark wojewódzki. Odwiedzających czekało sporo przysmaków, oczywiście do degustacji.
8: Szmalec z białej fasoli, kluski oczywiście cepeliny z kapustą kiszoną, kładzionki łagiewnickie na kapuście ze skwareczką.
9: Można spróbować wiejskiej kiełbaski, kapuśniaczka, można sobie zrobić bukiecik. To jest tyle rzeczy, że można cały dzień tutaj spędzić tak naprawdę.
0: Tak było wczoraj. A z wystawcami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wederka. Wyścig rowerowy trasami Małopolski oraz zbiórka pieniędzy na leczenie chorych dzieci w Parku Miejskim w Wadowicach. Zorganizowała je w miniony weekend Fundacja Rodziny Maj, która w ramach akcji Pomaganie Buduje zbiera fundusze m.in. na stworzenie domu bez barier dla chłopca, który w wyniku choroby stracił obie nogi.
10: Specjalnie dla niego zaczęliśmy od papierologii. Jesteśmy na etapie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę. Znaleźliśmy już firmę, która postawi konstrukcję kubie, projektantów tej inwestycji. Teraz zbieramy partnerów do tego, żeby ten dom powstał już fizycznie, nie tylko na papierze.
11: Bez barier, bez schodzenia po schodach z drugiego piętra, swobodne wychodzenie na zewnątrz, cieszenie się z życia po prostu.
0: Mówiły mama Kuby oraz Katarzyna Rędak z Fundacji Rodziny Maj. Do zbiórki można włączyć się także przejeżdżając kilometry na rowerze, które potem zamieniane zostaną na złotówki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Według radiowego zegara zbliża się już godzina druga. Czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Donald Trump chce powstania portu dronowego przy Białym Domu. Jego zdaniem jest on niezbędny dla bezpieczeństwa narodowego. Zarówno kibice, jak i francuskie media nie kryją zdziwienia po porażce Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa. W tych faktach opowiemy też o jednej z najciekawszych tras rowerowych wokół pustyni w Małopolsce.